0: hotelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w

0: Bo ty jak nikt masz tańczyć, a ja nie znam żadnych kroków.
1: Nie znam.
0: Masz oczy jak Atlant, a ja mam zeza w lewym oku i brwi jak Czesław Miło.

0: Kaleszno News.
1: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszam, Tomek Szymlet. Od kilku lat organizują imprezy charytatywne. Większość z nich związana jest z motoryzacją. To Team Fundacja. Jakie plany ma najbliższy czas ekipa z Kościana? Posłuchajcie w rozmowie.
2: Zanim przejdziemy do tego, co robicie obecnie, jakie macie plany na najbliższy czas, tak chciałem spytać o krótkie podsumowanie zeszłego roku. Dużo imprez zorganizowaliście, bo Team Fundacja to jest raczej taki przejaw działań charytatywnych.
1: Karol Schmidt z Team Fundacja.
3: Tak, dokładnie tak. Działamy charytatywnie, przede wszystkim charytatywnie. Co do poprzedniego roku, no przede wszystkim u nas takim największą imprezą jest motopiknik, który zawsze odbywa się w sierpniu. Do tego też jesteśmy patronami jakichś innych po prostu imprez towarzyszących, co pomagamy, uzupełniamy się po prostu. A ile tych imprez było, ciężko mi powiedzieć, no bo działamy mocno, aktywnie po prostu, tak?
2: I fundacja to jest tylko organizowanie imprez z pogranicza motosportu i takich klimatów właśnie motoryzacyjnych?
4: Kasia Szczerbal.
5: Niekoniecznie. W tym roku już jesteśmy po pierwszej imprezie. Zorganizowaliśmy piknik, festyn rodzinny dla pogorzelców w Kościele. Także było mnóstwo atrakcji. Był kiermasz ciast, był kiermasz książek, maskotek, ale niekoniecznie też wszystkie imprezy są związane z motoryzacją.
2: Piknik dla pogorzelców był sukcesem? Ile się udało zebrać pieniędzy?
5: Wtedy zebraliśmy około 16 tysięcy złotych.
2: Całkiem sporo.
5: Tak, fajna kwota, która wspomogła pogorzelców.
2: Team Fundacja to nie jest żadne stowarzyszenie, ani fundacja, tak jak jest w nazwie. To jest grupa osób, które się mobilizują do tego, żeby pomagać.
3: Tak, dokładnie. Jesteśmy nieformalną grupą o nazwie Team Fundacja. Nie jesteśmy żadnym stowarzyszeniem, nie jesteśmy żadną fundacją. Po prostu lubimy pomagać. Mamy fajną ekipę zgraną, po prostu to są ludzie pracujący na co dzień, po prostu działający też charytatywnie pod nazwą Team Fundacja. No, robimy co możemy w wolnym czasie. Poświęcamy przede wszystkim swój wolny czas, żeby pomóc innym osobom.
2: Ekipa się składa z ilu takich wolontariuszy?
3: Znaczy się, w Team Fundacji jest w tym momencie około 10 osób, a na imprezach to nawet dorasta do 50-40 osób, tak?
2: Nie macie problemu z tym, żeby znaleźć osoby, które będą wam pomagać przy organizacji takich imprez?
3: Nie, ludzie bardzo chętnie się zgłaszają i są to na przykład drugie półki.

0: mężowie, żony, czy nawet już dzieci w tym momencie dochodzą do pomocy, znajomi, przyjaciele, jest ludzi chętnych do pomocy po prostu, tak? Nawet nie musimy się prosić, czy podpowiadać im, czy pomożecie, czy coś takiego. Sami dzwonią, sami piszą, kiedy możemy przyjść, kiedy możemy się zjawić, co potrzebujecie do pomocy, co możemy zrobić. Jest naprawdę tych ludzi multum, tak?
1: I fundacja działa tylko w Kościanie?
2: Nie, Team Fundacja działa na powiecie kościańskim, że tak powiem, tak?
1: Nie brakuje chyba też tych osób, którym musicie, czy tam chcecie pomagać, bo ciągle się ktoś pojawia, kto potrzebuje na rehabilitację, na leczenie.
0: Tak, osób jest naprawdę dużo i niestety z bólem serca chcielibyśmy pomóc wszystkim, ale niestety nie jesteśmy nawet w stanie pomóc wszystkim. Niektórym osobom musimy podziękować. I to jest do nas też najtrudniejszy moment, w którym chciałoby się, ale nie można po prostu, no bo tak jak już wspominałem prędzej, że też pracujemy, też działamy, no i po prostu tego czasu też nam brakuje po prostu, tak, żeby pomóc wszystkim.
1: Kalendarz imprez już jest zaklepany na rok 2026, bo wspominaliście o tym, że już ta jedna dla Pogorzelców się odbyła z bardzo fajnym efektem. Jakie będą te sztandarowe? Wiadomo, że motopiknik, ale oprócz tego też coś będzie się jeszcze działo pod waszym sztandarem?
0: Dalej też mamy pod patronem naszej Team Fundacji będzie odbywać się impreza organizowana przez Family Cars Leszno, też również na placu targowym, na placu przy wiatrakach w Śmiglu, impreza motoryzacyjna i tam ekipa z FCL-a będzie zbierała pokarmy, również jak pieniążki, żeby pomóc schroniskom. Na jakieś zwierzaki po prostu takie.
1: No i potem zbliżamy się do motopikniku, tak, wielkimi krokami.
0: Tak, dokładnie, potem zbliżamy się do motopikniku. Motopiknik też już mamy ustaloną datę, jest to 9 sierpnia i w tym momencie będziemy zbierać dla Dagmarki Jankowskiej z Nowej Wsi koło Śmigla. No i później lecimy dalej. Wstępnie mamy już przyklepany termin 29 sierpnia i to będzie Plac Wolności w Kościanie. Robimy zakończenie wakacji dla mieszkańców z Kościana i nie tylko, że faktycznie na wszystkie imprezy zapraszamy, tak?
1: To też będzie tak w takim charakterze charytatywnym, ta ostatnia zamykająca sezon jakby impreza?
0: Znaczy ja bym nie powiedział, że to będzie jeszcze ostatnia zamykająca sezon, bo u nas jest to różnie bywa, ale i czy to będzie impreza charytatywna? Przypuszczamy, że będzie to impreza charytatywna na kogoś, ale jeszcze w tym momencie no, mamy te trzy imprezy po drodze, tak wszystko działamy po kolei. Tutaj wstępnie wiadomo, trzeba zacząć odpis po prostu do władz, czy mamy te miejsce, czy możemy coś takiego zrobić, a teraz po prostu będziemy działać w dalszym kierunku, żeby coś tam działać po prostu.
1: Jeszcze chciałem wrócić na chwilę do tego motopikniku, bo tak mało powiedziałeś o tych atrakcjach. Motopiknik to się kojarzy z motoryzacją, czyli będą jakieś pojazdy tam.
0: Tak, pojazdy jak co roku będą różne, będą sportowe, będą tuningowe, będą motocykle, będą też jakieś pojazdy rolnicze, jakieś traktory, pewnie będą też ciężarówki, będzie multum atrakcji również do dzieciaków, będą zamki dmuchane, będzie obszerna gastronomia. Prawdopodobnie też będzie widok z góry, pewnie też się tutaj nasi znajomi dźwigami zjawią, że będzie można się wnieść do chmur. No będzie dużo atrakcji, ale też motopiknik mamy w sierpniu, też dużo atrakcji jeszcze dopinamy i podpisujemy umowy, tak.
1: Motopiknik to jest duże takie wyzwanie logistyczne też, bo to jest i duży teren i dużo tych atrakcji i to jest chyba taka impreza, przy której potrzebujecie dużo wsparcia ze strony nie tylko członków Team Fundacji, ale też innych wolontariuszy. Tak to wygląda?
0: Tak, tutaj właśnie jest najwięcej tych wolontariuszy wszystkich, bo tutaj jak zliczając jak w poprzednich latach, to organizatorów i wolontariuszy to nawet już około 50 osób się kręciło. Między innymi też tutaj w tym momencie chciałbym serdecznie podziękować władzom Śmigla, że przez te 6 lat już z nami działają, aktywnie pomagają nam. Tutaj Centrum Kultury Gminie Śmigiel, ogólnie pani burmistrz Małgorzacie Adamczak, Zakład Komunalny w Śmiglu, no i wszystkim naszym sponsorom, którzy od tych 5-6 lat już prężnie z nami działają, sami wyzwaniają do nas, kiedy tylko można się umówić, kiedy możemy przyjechać po jakieś fanty czy coś takiego. Tak.
1: Duże wydarzenie, ale też duże kwoty udaje się zebrać podczas tych imprez. W zeszłym roku na przykład jaka to była kwota?
0: W zeszłym roku to było ponad 90 tysięcy. Przez wszystkie 5 lat uzbieraliśmy prawie 400 tysięcy złotych na samym motopikniku.
1: Chciałem spytać jeszcze o to, jak osoby, które załóżmy słysząc ten wywiad w Radiu SK, które pomyślą, że kurczę, chciałbym też im pomóc. Czy wy jesteście otwarci na to, żeby się do was zgłosić i przy tych dużych wydarzeniach te osoby

0: które chciałyby, mogłyby Was wspomóc?
1: No oczywiście, my generalnie każdą pomoc przyjmujemy i każdych ludzi, że tak powiem, bierzemy do pomocy. Tutaj na przykład przy motopikniku też dużo angażujemy rodzinę. Rodzinę tego dziecka, rodzinę znajomych ich i oni naprawdę bardzo chętnie przyjeżdżają, pomagają, nie ma problemu, nigdy.
0: Rap z małego miasta, ekipa Viper Hype buduje swoją drogę. To historia ambicji, która nie ogląda się na mapę. W Gostyniu powstaje rap mroczny, emocjonalny i świadomy. Ekipa Viper Hype konsekwentnie rozwija swój projekt od koncertów przez nowe wydawnictwa po budowanie własnej marki i nie zamierza się zatrzymywać. Kilka miesięcy temu przynieśli do naszego studia debiutancki materiał. Dzisiaj mają już za sobą ważny koncert i pierwsze konkretne plany na rozwój. Album Viper Hype, 16 utworów plus bonus, trafił do słuchaczy m.in. podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Płyta została wylicytowana za wysoką kwotę, co dla młodej ekipy z mniejszego miasta jest wyraźnym sygnałem, że ich praca ma sens. Jerry podkreśla, że dla niego muzyka to coś więcej niż chwilowa zajawka.
2: Ja, jeśli mam wypowiadać się za siebie, ja to robię dla mojej mamy, ale wiadomo, do mnie najważniejsze jest to, żeby ten rap miał jakiś przekaz, bo w tych dzisiejszych czasach w większości ten rap został skomercjalizowany do popu. I na przykład niektórzy artyści nagrywający na autotune, nie mówię, że to jest coś złego, bo sam takich artystów słucham, stał się bardziej takim popowym, czyli że w większości artystów rapowych, którzy byli raperami, zmienili się w popowych artystów ze względu na trendy. No kwestia tego, kto jak na to patrzy, ja wolę bardziej w mojej muzyce gadać o rzeczach ważnych i przekazywać przede wszystkim młodym ludziom jakąś motywację i tego, że się da coś zrobić, jak się ciężko na to pracuje.
0: Ten nacisk na treść wyraźnie słychać w ich numerach. Klimat jest uliczny, momentami mroczny, ale oparty na osobistych doświadczeniach. Tworzą głównie w domowych warunkach, teksty powstają pod wpływem emocji, a dopiero później przychodzi etap wspólnego dopracowania materiału. Równolegle trwają prace nad kolejnym projektem, Hydron. To wydawnictwo ma być kolejnym krokiem w ich rozwoju, bardziej przemyślanym, szerzej zakrojonym i wspartym większą obecnością w sieci. Jak mówi Jerry, nowy materiał jest dla niego szczególnie istotny.
2: Hydra, która mam zamiar wydać ją w tym roku, zobaczymy jak to wyjdzie. Będzie na pewno dobrym materiałem, już mamy to fajnie ogadane, więc na pewno warto będzie czekać i czekajcie na nowości.
0: Tworzenie rapu w mniejszym mieście ma swoje wyzwania. Brakuje rozbudowanej infrastruktury, kontaktów branżowych czy mediów, które mogłyby pomóc z promocją. Z drugiej strony jest lokalna społeczność, która potrafi wesprzeć swoich. Artyści nie ukrywają, że przebicie się dalej wymaga podwójnej pracy. Trzeba grać koncerty, budować obecność w mediach społecznościowych, zadbać o streaming i regularne publikacje. W planach jest rozwój kanału na YouTube, kolejne klipy oraz pełne wejście w serwis streamingowy. Koncerty są dla nich szczególnie ważne, to tam widzą bezpośrednią reakcję ludzi, energię z publiczności, daje im motywację do dalszego działania. Zdarza się, że ich utwory słychać z samochodów na ulicach Gostynia, to znak, że lokalnie są już rozpoznawalni.
3: Tak, no zdarzy się, często się zdarzy, więc jest, myślę, że na razie jest jakiś odbiór tej muzyki, nie? Ale no trzeba to poszerzać.
0: Jednocześnie Viper Hype to nie tylko muzyka, to także pomysł na markę. Z własną linią ubrań i spójną identyfikacją wizualną chcą budować projekt kompleksowo, tak by był czymś więcej niż kolejną nazwą na scenie. Jerry przyznaje, że inspiracje są różne, ale kluczowe jest dla niego wypracowanie własnego stylu. Nie chodzi o kopiowanie trendów, lecz o tworzenie czegoś autentycznego. W perspektywie kilku lat widzą siebie nadal w muzyce, z większym dorobkiem, większą publicznością. Nie traktują rapu jako dodatku do normalnego życia, ale jako realizacji.

0: na różną muzykę, też interesuję się rapem zagranicznym. No i ogólnie słucham różnego typu muzyki, nie? Po prostu Jerry robi muzykę w old school, a jestem w stanie się dopasować i pchać to z nim, nie?
1: Jerry i Raptor pokazują, że nawet startując poza wielkimi aglomeracjami, można myśleć ambitnie i konsekwentnie budować swoją drogę. Wszystko zaczyna się od tekstu, bitu i decyzji, by potraktować to na poważnie. Ponad 6,5 miliona złotych, tyle kosztowała jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych ostatnich lat w gminie Rydzyna. Chodzi o stację uzdatniania wody w Dąbczu, która po 2 latach intensywnych prac zmieniła się nie do poznania. Zarówno jeśli spojrzymy na nią z zewnątrz, jak i pod kątem zaawansowanej technologii, jaka trafiła do środka budynku. Stary obiekt od dawna domagał się gruntownej modernizacji. Gmina dynamicznie się rozwija, przybywa mieszkańców, a co za tym idzie, drastycznie rośnie zapotrzebowanie na bieżącą wodę. Dzisiaj stacja jest już w pełni zautomatyzowana, jednak kluczem do sukcesu okazało się to, co zrobiono głęboko pod ziemią. Wiceburmistrz Rydzyny Łukasz Bartkowiat tłumaczy, dlaczego te prace były tak przełomowe.
2: Jednym z najważniejszych elementów przebudowy było wykopanie studni głębinowej, która na głębokość sięga blisko 160 metrów.
1: Tak potężna technologiczna rewolucja musiała kosztować. Ostateczny rachunek zamknął się w kwocie blisko 6,5 miliona złotych. Samorząd nie udźwignąłby tego ciężaru sam. Kluczowe okazało się gigantyczne dofinansowanie rządowe, które pokryło aż 6 milionów złotych z całej puli. Dla mieszkańców Dąbcza i okolicznych miejscowości oznacza to koniec problemów z ciśnieniem oraz stabilną jakość wody w kranach. Co ważne, rydzyńscy urzędnicy nie zamierzają na tym poprzestać. Nowoczesny obiekt w Dąbczu to dopiero pierwszy krok do całkowitej modernizacji lokalnej sieci wodociągowej.
2: W kolejnych latach czeka nas modernizacja stacji uzdatniania wody w Kłodzie, a więc drugiej co do wielkości stacji wodociągowej na terenie gminy Rydzyna.
1: Wygląda więc na to, że gmina Rydzyna systematycznie zabezpiecza się na wypadek ewentualnych susz i rosnących potrzeb budowlanych. Po Dąbczu i Kłodzie lokalny system wodociągowy ma być jednym z najnowocześniejszych w całym powiecie leszczyńskim. Powiat gostyński rozpoczyna realizację jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych w swojej historii. Władze podpisały umowę na budowę sieci dróg pieszo-rowerowych, które obejmą 5 nowych odcinków tras. Po zakończeniu wszystkich prac w połączeniu z już istniejącą infrastrukturą powstanie spójna sieć ścieżek prowadzących od powiatu leszczyńskiego przez gminę Poniec, Krobia aż do Pępowa. Harmonogram inwestycji został podzielony na 2 etapy. Jeszcze w tym roku wybudowana zostanie droga rowerowa na odcinku Elżbietków - Bielawy Pogorzelskie. Z kolei w przyszłym roku powstaną trasy łączące Bodzewo z Grabonogiem, Gębice z Krobią, Karzec z Dzięczyną oraz Janiszewo z Pomykowem. Wartość kontraktu z wykonawcą, firmą Hot Druk, wynosi ponad 22 miliony 173 tysiące złotych. Całkowity koszt projektu, uwzględniający wykup gruntów, dokumentację oraz nadzór budowlany, zamknie się w kwocie prawie 26 milionów złotych. Zadanie jest realizowane we współpracy z lokalnymi gminami.
3: SK Leszno News.
1: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszam, Tomek Szemlet. A zaczynamy od rozmowy z panią Agnieszką Stachowiak z Galerii Has, która mieści się przy ulicy Wolności. To właśnie u pani Agnieszki kilka lat temu pojawił się niejaki Noriaki. Znany i ceniony graficiarz, artysta, streetartowiec, który zostawił na leszczyńskich murach, bramach, w różnych zakamarkach kilkanaście albo i kilkadziesiąt swoich wrzutów, czyli człowieka peryskopa, zwanego też Watchmanem. Co to takiego? Posłuchajcie w rozmowie.
4: Jego prace są znane na pewno szeroko w Europie, a może nawet i dalej, dlatego że Noriaki obrał sobie jako taki motyw przewodni właśnie tego Watchera, którego zauważył pan tutaj na murze, tak? No jest to sylwetka, czy też postać kogoś, kto nas obserwuje. Przed kim należy przez moment zastanowić się, czy dobrze postępuję, czy dobrze wyglądam, czy w dobrą stronę idę. W każdym razie Noriaki i ten jego symbol rzuca się w oczy w wielu miastach. Na przykład widzieliśmy takiego Watchera na sygnalizacji w świetnej w Warszawie, na pewno w wielu punktach Barcelony, Paryża, naprawdę w wielu miastach Europy. W Barcelonie w ogóle Noriaki ma chyba jakąś swoją metę prywatną, więc tam Barcelona jest po prostu tym Watcherem osaczona, że się tak wyrażę. A jak trafił do Leszna? No,

no, wielki, można powiedzieć, światowej sławy artysta, fotograf, Szymon Brodziak, w swojej naprawdę przepięknej przestrzeni dla sztuki, Brodziak Gallery w Poznaniu, zorganizował wernisaż pod tytułem Noriaki Brodziaki. To była wspaniała impreza, na której Noriaki był obecny, aczkolwiek nikt nie wiedział, jak wygląda. Oprócz chyba bezpośrednich klientów, którzy mieli z nim styczność, no i Szymona. Wernisaż i w ogóle cała idea tego wernisażu polegała na tym, że Noriaki na fotografiach Szymona Brodziaka przedstawiających piękne kobiety wstawiał tego swojego watchera w miejsce twarzy takiej dziewczyny. I wówczas wychodziła taka naprawdę surrealistyczna jakaś opowieść na tej fotografii, bo no, bardzo zgrabna postura takiej modelki i zamiast twarzy właśnie ten watcher. To było niesamowite, bardzo mi się to spodobało. No i zapytałam jedną z naszych klientek, ale też jak się potem okazało, klientek Noriakiego, która była obecna na tym wernisażu, czy ona może mi po prostu wskazać, kto to jest, bo jako właścicielka galerii chciałam zapytać o możliwość współpracy. Jak się okazało, jest to młody, przystojny, o bardzo miłej aparycji mężczyzna, który po 30, no który właśnie w rozmowie okazał się bardzo, bardzo miłym, takim otwartym człowiekiem i na taką współpracę się zgodził. No, pozyskaliśmy tutaj do galerii kilka jego płócien, bo Noriaki to jest nie tylko street art, ale również sztuka, którą on przekłada właśnie na, jak pan widzi, pracę na płótnach. I

tylko street art, ale również sztuka, którą on przekłada właśnie na, jak pan widzi, pracę na płótnach. I

jego wizytę. No i ta wizyta była dla mnie bardzo niesamowita, bo myślałam, że będziemy załatwiać jakieś swoje sprawy biznesowe. Okazało się, że Noriaki zamierzał rozgościć się tutaj na dłużej. I w pewnym momencie powiedział, no to idziemy na spacer. Nie myślałam, że ten spacer będzie polegał na tym, że ja będę stała na czatach. I że będę, w pewnym stopniu pilnować, żeby ta jego idea incognito, występowania incognito została w pełni zachowana. I rzeczywiście było tak, że chodziliśmy ulicami Leszna i Noriaki tego swojego watchera umieszczał w różnych miejscach. Między innymi zagospodarował tutaj mur przy galerii, nawet wykorzystał dziurę w tym murze, która w tej chwili jak gdyby ma jakieś swoje przeznaczenie. Także dla mnie niesamowite było to, i on chyba ma jakieś takie szczęście, że kiedy malował te swoje symbole, znaki, to ludzie, którzy nawet zbliżali się, akurat w tym momencie nie patrzyli na niego. I w momencie, kiedy on już stawiał taką kropkę nad i, wtedy zwracali uwagę na to, co stworzył. Natomiast on w kapturze, w wysokim golfie już był jakby nierozpoznawalny. No, przeszliśmy tutaj kawał Leszna,

0: ten Watcher występuje, bo oczywiście widać go bardzo dobrze tutaj naprzeciwko galerii, na ulicy Ofiar Katynia, na ulicy Zielonej, w obszarze Rynku i tutaj na całej też ulicy Wolności. No i co? I dalej jesteśmy w przemiłym kontakcie, nawet takim bardziej prywatnym. I no i czekamy na jakieś kolejne ruchy, ponieważ rzeczywiście zainteresowanie sztuką Noriakiego już nie jest duże. Nie spodziewałam się, że jeszcze tego samego dnia wieczorem przyjdą tutaj klienci, którzy zauważywszy te jego watchery, będą chcieli zapytać o jego pracę na płótnach. Zauważyłam też tamtego wieczoru, że bardzo wiele osób fotografuje się przy tutaj właśnie tych jego symbolach. No i cały czas zainteresowanie Noriakiem jest duże. No, różni się on pewnie od wielkiego Banksy tym, że właśnie tworzy też na płótnach, że można namacalnie jego sztukę zdobyć i umieścić u siebie gdzieś tam na ścianie, w jakiejś fajnej przestrzeni. No i przede wszystkim to jest człowiek otwarty też na jakby dobrą komunikację ze swoimi fanami, ponieważ mam tutaj bardzo wiele jego takich naklejek z motywem Watchera, które rozdaję. Komuś, bardzo proszę, komuś, kto wchodzi i o niego pyta.
1: Ile mamy takich Watcherów na murach w Lesznie? Bo ja tak wypatrzyłem może z 4-5, to więcej jest.
0: A jasne, możemy się przejść. Jest więcej, tak. No, a nie wspomniałam o tym, że oczywiście po drodze wstąpiliśmy na obiad. W tej restauracji również Noriaki pozostawił swój ślad.
1: Zawiedzą właścicieli?
0: Nie. On nigdy niczego nie robi za czyjąś wiedzą. No właśnie na tym chyba polega jego fenomen, tak bym nazwała. Ale sytuacja jakby miała swój dalszy ciąg, bo chyba już w styczniu przyszły tutaj dwie panie. Mama z córką, poszukując prezentu dla kogoś tam z jakiejś okazji. I córka tej pani, osoba już dorosła, pyta, czy to jest Noriaki. Ja mówię, że tak. Bo wie pani, w naszej restauracji, w toalecie, na miejscu, gdzie umieszczone są ręczniki papierowe, został umieszczony ten właśnie znak. Ja mówię, tak, byliśmy u państwa, byliśmy na obiedzie. No, zastanawiałam się, co tak długo Noriaki robi w tej toalecie, a on właśnie tam, no, będąc w jakimś swoim, takim może być już nałogu, stworzył tego właśnie Watchera. Także, no, bardzo sympatyczne to jest i czekamy. Czekamy na Noriakiego, kiedy znowu pojawi się w Lesznie, obiecał i właściwie te symbole, które pan widział, to są takie rzeczywiście rzeczy wykonane na bardzo szybko. Ja myślałam, że to zajmuje nie wiadomo jak dużo czasu. Natomiast no, to jest rzeczywiście człowiek utalentowany. On wykonuje te swoje prace sprayami, które nosi w takiej zwykłej reklamówce, którą gdzieś tam rzuci. No, także takie miłe.
1: Muszę wybrać się na spacer po Starówce w poszukiwaniu Noriakiego.
0: Jak najbardziej. Ale na ulicy Dekana, w miejscu, gdzie znajduje się urząd celny, jest też sklep hiszpański, który ma całą elewację wymalowaną przez Noriakiego. Także tam zachęcam, bo to jest taka duża połać tego budynku. I rzeczywiście wówczas można rzeczywiście zobaczyć, jaki to jest naprawdę kunszt.
1: A to też było malowane podczas tego
0: jej posadnienia? Nie, to już było wcześniej. Ja dowiedziałam się o tym sklepie, pojechałam tam po prostu na zwyczajne zakupy, no ale rozpoznałam łapę artysty, także...
1: Ile trzeba zapłacić, żeby mieć na płótnie Noriakiego w domu?
0: No to zależy który, bo... To nie są rzeczy tanie, ponieważ są to oryginały, każdy jest rzeczą pojedynczą na świecie i kto złapie jednego, no to tylko jako pojedyncza osoba będzie w posiadaniu. Górna granica to jest 9000, najtańsze są na 2400 i to są ceny ustalone z autorem.
1: Nie warto inwestować w tego typu dzieła sztuki?
0: Myślę, że w oryginały.

0: Zawsze warto inwestować, a szczególnie w oryginały, które są stworzone przez artystów, o których już gdzieś się coś słyszało, aczkolwiek Van Gogh ze swojego życia sprzedał tylko jeden obraz. A któż dzisiaj może mieć Van Gogha? On swoimi obrazami płacił za czynsz. Ci, którzy zdobyli wówczas, nie mieli pojęcia, w posiadaniu czego się znajdują, prawda?
1: To chyba też takie troszkę fajne, że Leszno takie małe miasto, a ten street art się wpisał troszkę u nas, nie? Bo to nie tylko Noriaki, ale mamy innych ludzi, którzy się parają street artem i zostawiają po sobie fajne ślady.
0: Tak, tylko że oni się parają legalnie. Znaczy...
1: Pod nazwiskiem też.
0: Tak, natomiast Noriaki bardzo dba o to, żeby występować właśnie incognito. Ja tutaj robiłam na potrzeby galerii taki krótki filmik, kilkusekundowy, z jego wejścia do galerii i musiałam zrobić 4 duble, dlatego że przy pierwszych 3 w szybie odbiła się twarz Noriakiego. I dopiero wtedy zrozumiałam, o co chodzi, że muszę tak wykadrować, żeby tutaj twarzy nie było widać, aczkolwiek przesympatycznej, bardzo miłej. Noriaki jest tatą córeczki ślicznej, bardzo do niego podobnej. A jeszcze co powiem, w Poznaniu na Placu Bernardyńskim powstał peryskop, czyli wielka rzeźba, którą wykonał Noriaki. W miejscu, gdzie ten peryskop się zamyka, jest taka duża soczewka lustrzana, w której można się sfotografować, można zrobić zdjęcie i poprawić ewentualnie coś w swoim wyglądzie, jest to bardzo fajny taki akcent w Poznaniu, no bo Noriaki z Poznania pochodzi, tam mieszka i Poznań jest cały w Noriaki.
2: Ponad 6,5 miliona złotych tyle kosztowała jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych ostatnich lat w gminie Rydzyna. Chodzi o stację uzdatniania wody w Dąbczu, która po 2 latach intensywnych prac zmieniła się nie do poznania. Zarówno jeśli spojrzymy na nią z zewnątrz, jak i pod kątem zaawansowanej technologii, jaka trafiła do środka budynku. Stary obiekt od dawna domagał się gruntownej modernizacji. Gmina dynamicznie się rozwija, przybywa mieszkańców, a co za tym idzie, drastycznie rośnie zapotrzebowanie na bieżącą wodę. Dzisiaj stacja jest już w pełni zautomatyzowana, jednak kluczem do sukcesu okazało się to, co zrobiono głęboko pod ziemią. Wiceburmistrz Rydzyny Łukasz Bartkowiat tłumaczy, dlaczego te prace były tak przełomowe.
3: Jednym z najważniejszych elementów przebudowy było wykopanie studni głębinowej, która głębokość sięga blisko 160 metrów.
2: Tak potężna technologiczna rewolucja musiała kosztować. Ostateczny rachunek zamknął się w kwocie blisko 6,5 miliona złotych. Samorząd nie udźwignąłby tego ciężaru sam. Kluczowe okazało się gigantyczne dofinansowanie rządowe, które pokryło aż 6 milionów złotych z całej puli. Dla mieszkańców Dąbcza i okolicznych miejscowości oznacza to koniec problemów z ciśnieniem oraz stabilną jakość wody w kranach. Co ważne, rydzyńscy urzędnicy nie zamierzają na tym poprzestać. Nowoczesny obiekt w Dąbczu to dopiero pierwszy krok do całkowitej modernizacji lokalnej sieci wodociągowej.
3: W kolejnych latach czeka nas modernizacja stacji uzdatniania wody w Kłodzie, a więc drugiej co do wielkości stacji wodociągowej na terenie gminy Rydzyna.
2: Wygląda więc na to, że gmina Rydzyna systematycznie zabezpiecza się na wypadek ewentualnych susz i rosnących potrzeb budowlanych. Po Dąbczu i Kłodzie lokalny system wodociągowy ma być jednym z najnowocześniejszych w całym powiecie leszczyńskim. A ja przypominam, że dużo ciekawych materiałów reporterskich, materiałów audio, wideo, także ciekawych galerii zdjęć znajdziecie na naszej stronie internetowej leszno.sk.pl. Warto też obserwować, polubić, śledzić to, co dzieje się na naszym profilu facebookowym, który nazywa się SK Leszno News. Jeśli chcecie być na bieżąco, odsyłam Was właśnie tam.
4: SK Leszno News.
2: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszam, Tomek Szymlet. Czy to tylko kryzys demograficzny, czy prawdziwa zapaść? Sytuacja z urodzinami w Lesznie staje się coraz bardziej krytyczna, o czym na jednej z sesji Rady Miasta Leszna mówił wiceprezydent miasta Maciej Grabianowski.
5: Od roku 2017 następuje systematyczny spadek liczby urodzeń. 678 do 322 w roku 2024. I co się wydarzyło przez ten rok? Bo jesteśmy rok dalej. Rok 25 mamy o 31 urodzeń mniej. 291. A ja pójdę jeszcze krok dalej, bo mamy dane ze stycznia 26. Liczba urodzeń 22. A wiecie Państwo, ile było w styczniu

0: 25 roku 26, czyli od tego kolejnego fatalnego roku, gdzie było 291 urodzeń, znowu mamy spadek już w pierwszym miesiącu. Wiecie Państwo, co oznacza 291 urodzeń? Kiedy dodamy do tego uczniów spoza Leszna, a także uczniów obcokrajowców, których mamy odpowiednio 9% i 11% w szkołach, czyli łącznie 20%, to nam daje 350 uczniów. 350 uczniów to jest 14 oddziałów. 15, żeby osiągnąć wskaźnik, żeby obniżyć. To jest 15 oddziałów. A co to statystycznie oznacza? 1,5 oddziału na szkołę podstawową. A to oznacza również, że taka szkoła jak szkoła podstawowa numer 9 będzie liczyła 3 oddziały, a szkoła podstawowa numer 2, 3, 10 pewnie ledwo uzbiera na jeden oddział. I to się zadzieje, bo ja mówię o tym, co już się zadziało, o wskaźniku urodzeń i mamy pewne widełki tych 20%, ale o ile się zwiększy? O 10%? Co to zmieni? A wiecie Państwo, co to oznacza na przykład dla szkoły podstawowej numer 12? To, co nas czeka? Szkoła podstawowa numer 12 dzisiaj liczy 34 oddziały. 34. Szacujemy, że ta szkoła będzie szkołą 16-oddziałową, czyli dwie klasy w roczniku, czyli będzie miała 16 oddziałów. A wiecie Państwo, co to oznacza? W szkole podstawowej numer 12 mamy razem z salą gimnastyczną mamy 36 klasopracowni, a to oznacza, że o godzinie 8 20 klasopracowni będzie stało puste. To jest więcej jak połowa szkoły. W szkole podstawowej numer 7 mamy 30 klasopracowni wraz z salą gimnastyczną. Tam będzie podobnie. Połowa budynku szkoły będzie stała pusta. Szkoła podstawowa numer 10 ma 21 klasopracowni. Dzisiaj liczy 17 oddziałów. To jest kwestia czasu, gdzie spadnie to o połowę. Ja myślę, że czeka nas dużo, dużo większe i byłoby nieuczciwe z naszej strony, gdybyśmy mówili, że się nic nie dzieje i byśmy zakłamywali rzeczywistość, bo to byłoby nieuczciwe wobec Państwa radnych i wobec mieszkańców Leszna. I wczoraj zadałem to pytanie na komisji, ale dzisiaj je powtórzę. I tutaj to pytanie do Państwa radnych, to proszę powiedzieć, ale też do Państwa, o ile musi spaść jeszcze liczba urodzeń w Lesznie, żebyśmy zaczęli rozmawiać bez sporu politycznego, bez bijania kapitału politycznego i umoralniania nas, żebyśmy zaczęli rozmawiać o tym, że trzeba dostosować sieć szkół do liczby dzieci, jaka jest w naszym systemie. Względem roku 2017 i dzisiaj rodzi się 42% dzieci, czyli o 58% dzieci mniej niż w roku 2017. To o ile musi spaść ta liczba urodzeń, żebyśmy usiedli tutaj przy tym stole i zaczęli rozmawiać, że tak, trzeba coś zrobić. Edukacja jest ważna, ale na edukację potrzebne są również pieniądze. Mamy fantastycznych nauczycieli, ale jak nie będziemy mieli pieniędzy, to ci nauczyciele nie będą prowadzić zajęć z organizacji pomocy, PPE, nie będą prowadzić kółek z zainteresowań. Po prostu na to nie będzie pieniędzy. Tu byli przed chwilą uczniowie z pierwszego liceum. Wiecie Państwo, jak wygląda blok szatniowy pierwszego liceum? Na 14 miejskich przedszkoli 3 są w stanie dobrym. 11 nadaje się do remontu. Lekko licząc 5 milionów na jedną placówkę, to my potrzebujemy 55 milionów na modernizację przedszkoli. Czeka nas modernizacja SP2, SP7, SP9, SP12. To będzie potężna inwestycja. To jest duży budynek. Być może to jest pierwsza szkoła, w której utworzymy zespół szkolno-przedszkolny, żeby uratować trochę te przestrzenie. Proszę zobaczyć, jak wyglądają szkoły ponadpodstawowe. Dzisiaj remont łazienek w SP7 i remont korytarza na parterze, na to potrzeba 2,5 miliona złotych. I ja byłem dyrektorem szkoły i proszę mi wierzyć, warunki, w jakich dzieci i uczniowie i nauczyciele funkcjonują, naprawdę mają znaczenie.
1: Prawie 29 milionów złotych na rynek i nie tylko. Miasto przygotowuje się do kolejnych dwóch wielkich inwestycji, o czym mówi prezydent Grzegorz Rusiecki.
2: Słuchajcie, pewnie pamiętacie, że kiedy zostałem prezydentem, podjąłem działania, aby 5 milionów złotych, które pierwotnie miało być przeznaczonych na remont pierzei rynku, aby te pieniądze trafiły na przebudowę ulicy Królowej Jadwigi.

0: się udało. Dzięki temu branża drogowa prawie w połowie jest sfinansowana ze środków zewnętrznych, ale od razu również podjęliśmy działania razem z całym zespołem pracowników Urzędu Miasta, aby opracować nową koncepcję zagospodarowania całej płyty rynku. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tego zadania razem z przebudową willi na ulicy 17 stycznia, aby stworzyć tam centrum organizacji pozarządowych. Złożyliśmy ten wniosek do funduszy europejskich. Urząd Marszałkowski rozstrzygnął jesienią ten nabór. No i znaleźliśmy się na drugim miejscu listy rezerwowej. No i właśnie to jest ta bardzo dobra wiadomość. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji środków na fundusze europejskie dla Wielkopolski w ramach rewitalizacji i miasto Leszno znalazło się na liście z dofinansowaniem. Słuchajcie, ponad 20 milionów dofinansowania, wartość zadania 29 milionów. Dzięki temu nasz leszczyński rynek stanie się bardziej zielony, będzie bardziej dostosowany do osób niepełnosprawnych, będzie po prostu piękniejszy. Natomiast jeżeli chodzi o Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 17 stycznia 13, to będzie miejsce, gdzie organizacje pozarządowe będą gospodarzem, w którym będą mogły realizować swoje zadania, w którym znajdzie się również centrum dla kolejnego klubu seniorów, a także inne działania społeczne. Słuchajcie, dobra wiadomości dla Leszna. Kolejne dofinansowanie, zmieniamy Leszno.
1: Leszno zaciąga 51 milionów złotych pożyczki. To inwestycyjny skok czy finansowa pułapka? Mieliśmy gorącą debatę w Radzie Miasta, zanim projekt uchwały w tej sprawie został przyjęty. Samorząd Leszna podjął decyzję o zaciągnięciu preferencyjnej pożyczki w wysokości 51 milionów złotych z Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki te mają zabezpieczyć realizację strategicznych inwestycji. Jednak wywołały one burzliwą dyskusję między władzami miasta a opozycją. Wynik głosowania: 15 radnych za, 6 przeciw oraz 1 wstrzymujący się odzwierciedla podział w ocenie strategii finansowej Leszna. Pieniądze zostaną wypłacone w dwóch transzach, do 15 milionów złotych w 2026 oraz do 36 milionów złotych. Kwota zobowiązania potrwa do 2040 roku. Przenie dla dokończenia oraz przebudowy chociażby ulicy Henrykowskiej. Decyzja ta spotkała się z ostrą krytyką ze strony opozycji. Radny Prawa i Sprawiedliwości Adam Kośmider wyraził głębokie zaniepokojenie rosnącym tempem zadłużenia Leszna, przypominając prezydentowi jego wcześniejsze deklaracje o konieczności wyhamowania kredytów i wskazując na drastyczny spadek wolnych środków w nadchodzących latach.
2: Znalazłem takie dwie pańskie wypowiedzi i pozwolę sobie tutaj przytoczyć. Pierwsza, źródło leszno.sk.pl. Mówi pan o zatrważających kosztach obsługi ogromnego zadłużenia Leszna. To był październik 2024, przypomnę. Mówi pan, miasto Leszno od lat się zadłuża. Kwota, jaką obecnie musimy spłacać bankom, jest ogromna. Miasto w tej chwili ma 230 milionów długu. W tym roku spłacamy 19 milionów kapitału plus 16 milionów odsetek. W przyszłym roku, żeby zrealizować te zobowiązania, które są na mieście, będziemy musieli spłacić 18 milionów kapitału i 18 milionów odsetek. I tego się nie da tak dalej prowadzić. Mówi pan, ale przychodzi taki moment, w którym trzeba powiedzieć stop. Dziś pan użył podobnych słów dosłownie parę minut temu. I druga wypowiedź, źródło leszno.pl, i to już jest pół roku później, 7 kwietnia 2025. Patrząc na wieloletnią prognozę finansową i przewidywania finansowo-budżetowe na rok 2026, widać wyraźnie, że sytuacja będzie bardzo trudna. Będziemy musieli bardzo pilnować wydatków i nie podejmować żadnych nowych zobowiązań. W przeciwnym wypadku będziemy zmuszeni niebezpiecznie powiększyć zadłużenie miasta i wyemitować nawet 50 milionów złotych obligacji w przyszłym roku. Teraz tutaj kolega przytoczył dosyć taki wyczerpujący wywód. Nie 50 milionów, tylko już 104 miliony. Panie prezydencie, no kiedy będzie ten stop, o którym pan mówił w październiku 2024, bo ja jestem naprawdę przerażony, jeżeli na 2029 rok, żeby wypełnić wszystkie założenia WPF-u, będziemy mieli do wydania 13 milionów złotych, to jest to naprawdę bardzo skromna kwota i boimy się o stan finansów miasta Leszna.
1: W odpowiedzi na zarzuty opozycji głos zabrał prezydent Leszna. Grzegorz Rusiecki bronił decyzji o zaciągnięciu zobowiązania, argumentując, że kluczowa jest relacja długu do rosnących dochodów miasta, a odrzucenie tak preferencyjnych warunków finansowych byłoby błędem. Odpierał krytykę, wzywając przeciwników uchwały do wskazania konkretnych cięć w projektach.
3: Przed chwilą usłyszałem, że mamy za mały stosunek wydatków

0: są do bieżących, to powiedział pan radny Kośmierz przy poprzedniej uchwale. A dzisiaj, kiedy zwiększamy wydatki majątkowe, to jest to kolejny zarzut, że zwiększamy wydatki majątkowe. Rzeczywiście jest tak, że miasto Leszno w ubiegłym roku skutecznie pozyskiwało środki w zasadzie w każdym konkursie i naborze, w którym startowaliśmy. Pragnę państwa poinformować, że 7 najważniejszych takich kosztotwórczych zadań, które miasto realizuje, czyli kompleksowa termomodernizacja szkoły podstawowej nr 9 zespołu szkół rolniczo-budowlanych, rewitalizacja przestrzeni miejskiej w centrum miasta, modernizacja Wigilii przy ulicy 17 stycznia oraz rewitalizacja rynku, budowa drogi od ronda Antoniny do ulicy Gronowskiej, budowa ulicy Henrykowskiej, przebudowa wraz z rozbudową zespołu budynków kultury przy ulicy Bolesława Chrobrego, przebudowa ulicy Święciechowskiej oraz modernizacja pływalni Akwawit. To jest łączna kwota wydatków 317 milionów złotych, z czego prawie 140 milionów dofinansowania. I to, o czym mówił przed chwileczką pan przewodniczący, oczywiście, no możemy, tylko proszę powiedzieć, czego nie robimy. Czego nie robimy? Jeżeli mówimy o kwestiach związanych z bezpieczeństwem finansowym, to pragnę państwa poinformować, że 1 stycznia tego roku kwota długu była planowana na koniec tego roku na kwotę 299 milionów, przy dochodach szacowanych w budżecie na 734 miliony, czyli procent długu do dochodów wynosił 40,77%. Dzisiaj po zmianach, na dzień 11 czerwca, planowany deficyt na koniec roku to 314 milionów, ale dochód 781 milionów. Procent długu to 40,26%. A więc udział dochodu do długu jest mniejszy niż ten, który planowaliśmy na początku roku. Nie można widzieć jedynie kwoty długu, nie widząc dochodów. Każdy, kto się starał o kredyt hipoteczny czy jakikolwiek kredyt, wie, żeby go dostać, to trzeba się wykazać odpowiednim dochodem. I to nie jest tak, że mi jako osoby, która pełni funkcję prezydenta, czy którąkolwiek z państwa, którzy jesteście tutaj przy tym stole, będziecie o tym decydować, decydowanie o zadłużeniu miasta przychodzi z łatwością. Nie. Też wolelibyśmy finansować to z własnych dochodów. Natomiast sytuacja finansowa jest jaka jest. Ona wynika również z uwarunkowań historycznych. Ja jestem w stanie pokazać, bo mam te tabelki, ale myślę, że nie o to chodzi, z czego finansowano w latach poprzednich, tak naprawdę od początku historii samorządu miasta, od lat 90. inwestycje miejskie, jaki był koszt obsługi tych zobowiązań i ile musielibyśmy dzisiaj zapłacić, gdybyśmy chcieli dzisiaj realizować z własnych środków. No myślę, że każdy z nas, nawet w życiu osobistym, wie, ile kosztowało 10 czy 15 lat temu mieszkanie wreszcie 50 m², a ile dzisiaj kosztuje. I nawet jeżeli dołączymy do tego tę kwotę długu, która nie rekompensuje nam wzrostu wartości nieruchomości, to mamy, proszę państwa, chociażby, nie wiem, od 25 lat aleje Jana Pawła II, którymi możemy bezpiecznie i komfortowo poruszać się po mieście. Tylko każda inwestycja, którą realizowaliśmy w tym mieście, była zasilana dźwignią finansową w postaci dług papierów dłużnych. I dzisiaj w sytuacji, kiedy mamy możliwość skorzystania z bardzo preferencyjnych, takich na rynku komercyjnym nie ma ofert, pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego, to wydaje się, że mając świadomość tych zobowiązań, które będziemy musieli spłacać w roku 2027 czy 2028 przy realizacji tych inwestycji, no grzechem byłoby nie skorzystać. A odpowiadając wprost na pytanie też konkretne pana radnego Jóźwiaka, te 27 milionów z Polskiego Ładu będzie wydatkowane w przyszłym roku jako całość kwoty plus 26 albo 27. Proszę mi państwa poprawić, natomiast pozostała kwota w wysokości 7 milionów złotych to będą nasze środki własne, więc nie, tutaj nie doszło do utraty dofinansowania.
1: Radni ostatecznie projekt uchwały o zadłużeniu się na 51 milionów złotych przyjęli stosunkiem głosów 15 radnych za, 6 przeciw oraz 1 wstrzymał się od głosu.
2: SK Leszno News.
1: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszam, Tomek Szymlet. Nietypowy widok na stadionie imienia Alfreda Smoczyka w Lesznie. Zamiast ryku silników żużlowych i zapachu metanolu na legendarnym torze w czwartek rządzili cykliści. Kilkuset mieszkańców w każdym wieku wyjechało na Owal, by wspólnie kręcić kilometry w ramach rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Akcja ma też wymiar charytatywny. Każdy przejechany dystans to wsparcie dla schroniska dla zwierząt. O tym, jak jeździło się po żużlowej nawierzchni, mówi Aleksandra Michalska z Urzędu Miasta oraz sami uczestnicy.
3: Już możemy? Rowerowa stolica Polski, edycja 2026. Leszno jeździ dzisiaj po torze żużlowym. Jak impreza?
4: Bardzo fajnie, nie spodziewaliśmy się aż takiej ilości uczestników, a to dopiero początek, bo kręcimy do 19. Można

0: każdej chwili, także jeśli ktoś skończył pracę, zapraszamy wziąć rower, włączyć aplikację i dołączać do nas w kręceniu kółek na stadionie.
1: Widzę, że jest duży rozstrzał wiekowy chociażby uczestników tej akcji dzisiejszej.
0: Tak, najmłodszy uczestnik to nie wiem, ze 4, a najstarsza uczestniczka w tej chwili 80 lat.
1: Co, cały czas jadą?
0: Cały czas jadą. Po przejechaniu 10 km mamy dla uczestników drobne upominki, ale mamy śmiałków, którzy zapowiedzieli tutaj, że przynajmniej 100 km nakręcą.
1: No proszę, rowery też widzę, od profesjonalnych do takich mocno bym powiedział amatorskich.
0: Jeździć może każdy, nie ma znaczenia sprzęt, nie ma znaczenia gdzie jedziemy, czy to wyczynowo, czy turystycznie. Ważne, żeby włączać aplikację za każdym razem, kiedy wsiadamy na rower, żeby te kilometry dokładać. Każdy kilometr ma znaczenie.
1: Jesteśmy na półmetku rowerowej stolicy Polski. Jak idzie Lesznu?
0: No jesteśmy w tej chwili na 7 pozycji, gonimy Kołobrzeg. No mamy nadzieję, że po dzisiejszej akcji tych kilometrów i tych punkcików trochę więcej nazbieramy, także... No, najważniejsze, że się dobrze przy tym wszystkim bawi.
1: Bo w zeszłym roku fajnie Lesznu poszło. Mieliśmy tam całkiem niezły wynik, z tego co pamiętam.
0: W zeszłym roku byliśmy na 6. miejscu, ale w tym roku jest dużo więcej miast uczestniczących w rywalizacji, także też większa konkurencja.
1: To kiedy można sobie nakręcać te kilometry dla Leszna?
0: Rywalizacja trwa do 30 czerwca, także można dołączyć nawet dzisiaj. Jeśli ktoś ma ochotę, zapraszamy. Aplikację można sobie ściągnąć w każdym momencie. Jeśli ktoś będzie miał problem z uruchomieniem aplikacji, z ustawieniami, zapraszamy do naszego biura, do Biura Wydziału Promocji i Rozwoju przy placu Metzinga 1. I jeszcze chciałam powiedzieć, że jest taki charytatywny wymiar tej akcji, ponieważ każdy przejechany kilometr to jest grosz przeznaczony na karmę dla zwierząt będących pod opieką bożkowskich psów i kotów. I w tym nam pomagają firmy Jupitok i firma Otozo.
1: Będzie jeszcze okazja podczas tegorocznej edycji kręcenia kilometrów wybrać się w jakąś zorganizowaną wyprawę?
0: Tak, zapraszamy na zorganizowany rajd, który się odbędzie 24 czerwca. Zapisy na naszej stronie na Facebooku Leszno Rowerowa Stolica Polski.
1: A jaka trasa będzie?
0: A to jeszcze nie wiemy, pracujemy nad tym. Ola Michalska, Wydział Promocji i Rozwoju.
1: Jesteś takim zaprawionym rowerzystą? Dużo jeździsz na rowerze?
2: Czasami.
1: A jak ci się jeździło po torze żużlowym? To jest frajda fajna?
2: No.
1: Kibicujesz żużlowcom?
2: No i to bardzo.
1: Bardzo. Rady jeździ na żużlu?
2: No.
1: Fajnie. Masz aplikację na telefonie, kręcisz kilometry. Ile już zrobiłeś?
2: Muszę sprawdzić.
1: Ale już tak kilkadziesiąt?
2: Tak 80.
1: A babcia też dzisiaj jeździ?
3: Oczywiście.
1: Jeździła pani tutaj po tym torze?
3: Oczywiście.
1: I jak po torze się jeździ?
3: Super.
1: Ale pani też tak okazyjnie, czy raczej lubi pani rower?
3: Tak, lubię rower, bo jeździmy, tak, ale nie siedzę wnuka. Dla jego szkoły i dla niego.
1: Wnuk ma aplikację, babcia też ma aplikację?
3: Tak.
1: Kręci pani kilometry dla Leszna?
3: Tak, kręcę dla Leszna.
1: Ile już jest na liczniku?
3: No to co dzisiaj, bo wcześniej nie jeździłam.
1: A to dopiero zaczyna pani.
3: Tak, bo tak to dla Osiecznej.
1: Dobra, chłopaki, przyszliście dzisiaj pojeździć na torze żużlowym rowerami. Jak się jeździ po takim torze?
4: Fajnie. Bardzo fajna przygoda.

0: okazję, żeby pojeździć.
1: Ale tak okazyjnie przyszliście, bo jest okazja pojeździć po torze żużlowym, czy kręcicie te kilometry dla Leszna?
0: Znaczy, kręcimy te kilometry, ale jak usłyszeliśmy też, że można przyjechać tutaj na Smoczka, to bardzo się ucieszyliśmy i przyjechaliśmy jako jedni z pierwszych.
1: Ile kółek żeście zrobili dzisiaj?
0: Bardzo dużo, wie pan, zrobiliśmy już 15 wyścigów żużlowych, to 15 razy 4 to jest 40.
1: Jak masz na imię?
0: 60, przepraszam. Na imię mamy Janek.
2: Ultramaratończyk z Leszna, Łukasz Wróbel, motyla noga, szykuje się do kolejnego wyzwania. Chce przebiec główny szlak Beskidzki o długości ponad 500 km, pobić rekord trasy i zebrać pieniądze na rzecz fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Wystartuje 29 czerwca. Główny szlak Beskidzki GSB imienia Kazimierza Sosnowskiego to najdłuższy szlak w polskich górach, oznaczony kolorem czerwonym. Ma długość ponad 500 km, biegnie od Ustronia w Beskidzie Śląskim do Wołosatego w Bieszczadach. Aby go pokonać, potrzeba od 160 do 190 godzin czystego marszu. Leszczyński ultramaratończyk Łukasz Wróbel, motyla noga, zamierza go przebiec i pobić rekord trasy, który wynosi 93 godziny i 42 minuty. Ale nie tylko to. Najważniejszym celem jest pomoc dzieciom zmagającym się z chorobami nowotworowymi, informuje w swoich mediach społecznościowych. W trakcie biegu prowadzona będzie zbiórka na rzecz fundacji pomagającej najmłodszym pacjentom. Ultramaratończyk wystartuje 29 czerwca z Wołosatego. W trakcie całego wyzwania dostępny będzie monitoring GPS, udostępniane będą relacje na żywo i informacje o wynikach zbiórki. Łukasz Wróbel pracuje na co dzień w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie. Na swoim biegowym koncie ma już sporo sukcesów. Jednym z nich jest rekord świata Bakyalt Ultra w Belgii z 2025 roku. 116 pętli, ponad 777 km w niecałe 116 godzin.
3: Jak każde dziecko byłem bardzo ruchliwy, a nawet bym powiedział nadaktywny. Natomiast sportem zająłem się w wieku już dorosłym, kiedy urodziły mi się dzieci. I biegam, myślę, że tak gdzieś od około roku 2010, może trochę wcześniej. Natomiast jak wielu z Państwa, którzy coś robią i biegają, wiecie, że to jest po prostu jak choroba zakaźna. Nie można z tego już wyjść. Jak troszeczkę zaczniemy, złapiemy bakcyla, to chcemy więcej. No i w moim przypadku też tak było, że zacząłem od krótszych dystansów, czyli od jakichś biegów na 10 km, potem półmaraton, maraton. No i ostatecznie zacząłem wchodzić w ultra, no i w tym ultra jestem od lat. Na zawodach w Belgii poprawiłem rekord świata, czyli jestem obecnym rekordzistą świata w biegach ultra w formule backyard. Backyard oznacza podwórko. Biegamy na pętli, która ma niespełna 7 km i o każdej pełnej godzinie wychodzimy, żeby pokonać tą pętlę. Jest to formuła last man standing, czyli zawody trwają tak długo, aż zostanie na nich ostatni biegający. Wybrałem Belgię i Backyard Legend, jedna z największych i najlepszych imprez w Europie, wiedząc, że spotkam tam mocnych przeciwników i będę mógł rywalizować o najlepsze miejsce, czyli najdłużej być na trasie z najlepszymi. No i to mi się udało.
2: Mając takie sukcesy na swoim koncie, to no pewnie mierzy się zawsze wysoko, ale że się będzie tym ostatnim pierwszym?
3: Przyznam, że to była dosyć długa podróż, żeby tam dojechać, bo dzieliła od tego miasteczka Retie nas odległość 1000 km, a więc nie jechałem tylko na wycieczkę. Wiedziałem, na co się piszę. Rok temu byłem w Anglii, w Suffolk, gdzie wygrałem też backyard w czasie 80 godzin. Wcześniej wygrałem Mistrzostwa Polski w tej samej formule. Tutaj chciałem mieć wynik w granicach 90, może 100 pętli. 100 pętli to jest taki klub 100, do którego w tej chwili weszło może 10 osób na całym świecie, a więc to pokazuje skalę trudności tego biegu. I żeby było jeszcze ciekawiej, żeby uzyskać wysoki wynik, trzeba trafić na równego sobie przeciwnika, przynajmniej jednego, z którym jesteśmy w stanie wybiegać.
2: Ile to czasu zajęło? Ile kilometrów pokonanych?
3: Ostatecznie po drodze te moje założenia zostały troszeczkę zmodyfikowane, ponieważ gdy dotarliśmy do 100 godzin, tylko 4 brakowały do poprawy rekordu Polski, co zrobiłem. Następnie tylko 7 do rekordu świata, który wynosił jeszcze 110 pętli, czyli 110 godzin. Ja ostatecznie przebiegłem 116 pętli, co daje 777 km. I to jest ostateczny wynik. To jest rekord świata. Nikt na świecie jeszcze nie przebiegł więcej w tej formule.
2: Przychodzą chwile zwątpienia na trasie, bo pewnie są takie. To co się wtedy w głowie dzieje? Co się mówi sobie?
3: Zwątpień jest bardzo dużo, bo właśnie ta formuła jest odwróceniem klasycznego biegu. My nie wiemy, kiedy ten bieg się skończy. I nasza głowa pracuje w ten sposób, że my musimy mieć jakąś granicę wyznaczoną. A jeżeli tej granicy nie ma, no to musimy właśnie tą głowę czymś zająć. Czy to będzie jakaś fajna myśl, czy możemy posłuchać audiobooka albo muzyki. No albo podziwiać przyrodę, której to akurat tam nie brakowało.
2: Największy sukces, czy najbardziej cieszący z tych wszystkich, które do tej pory pan osiągnął?
3: Tak naprawdę moim sukcesem jest szczęście mojej rodziny. Natomiast to, co ja robię, jestem amatorem i czerpię przyjemność z biegania. Bieganie też daje mi spokój, a więc może to dziwnie zabrzmi, ale ja pojechałem na te zawody odpocząć. Tak, i jest to niebywale ogromny sukces, który tak naprawdę dotarł do mnie, jakby do mojej świadomości kilka dni po przyjeździe do domu, kiedy zobaczyłem, co się zaczęło dziać w mediach społecznościowych i w sieci. I zaproszenia, jakie dostałem do nawet nie samych grup, ale na same zawody.

0: zasadzie w każdym miejscu na świecie w tej formule. Także jestem bardzo szczęśliwy. Zobaczymy, co to czas pokaże.
1: Pan mówi, że pan pobiegł, żeby odpocząć, ale organizmu też się nie oszuka. On też potrzebuje czasu na regenerację. Jak to się robi, żeby pobiegł wyczerpującym fizycznie, trochę też pewnie psychicznie, wskoczyć do takiej pracy, która też wymaga koncentracji? Tutaj się akurat nie biega w danym momencie.
0: Moim zdaniem najgorsze w tych wyzwaniach jest brak snu. Permanentny brak snu powoduje też pewne problemy, a więc trzeba w krótkim czasie starać się maksymalnie wypocząć, bo układ nerwowy staje mocno obciążony i trzeba o niego zadbać. Ja szczególnie w mojej pracy koncentracja, skupienie i podzielność uwagi jest niesłychanie ważna. Dlatego staram się jak mogę, żeby właśnie pozwolić organizmowi wypoczywać w wolnych chwilach.
1: Pozwala pan sobie na chwilę słabości, jakieś słodycze i tak dalej, bo tu też to, co pakujemy do siebie, do środka, to tak jak z paliwem. O samochód dbamy, żeby jak najlepsze paliwo zatankować, o siebie co niektórzy niekoniecznie, a tutaj w pana przypadku to musi być odpowiednie odżywianie.
0: Tak, dieta jest bardzo ważna dla każdego, nie tylko dla tych, którzy uprawiają sport. Od kilkunastu lat nie jem zwierząt. Staram się też dbać o siebie, o moją rodzinę. Słodycze, oczywiście, że jem, jestem tylko człowiekiem i sobie nie wyobrażam sobie kawki bez czegoś słodkiego. Natomiast z rozsądkiem i z takim zdrowym podejściem, inaczej jest troszeczkę po zawodach. Kiedy nasz organizm jest troszeczkę wyjałowiony i potrzebuje wielu różnych substancji odżywczych, nie tylko mikroelementów, ale też właśnie tłuszczy,

0: wiele osób traktuje to, co jest w sieci, czyli w internecie, za fakt potwierdzony. Tak nie jest. Motyla noga to jest forma żartu. Ja jestem osobą raczej drobną, nie jestem nadbudowany mięśniami, zresztą bieganie spala. A więc motyla noga dlatego, że pomimo tego, że nie jestem może mocnej konstrukcji, ale jestem bardzo mocny i potrafię.
1: W tym roku Łukasz znów wygrał ten morderczy bieg, choć własnego rekordu nie pobił. Link do zbiórki znajdziecie na leszno.sk.pl.
2: Tomek Szymlecz, gmina Rabicz w gronie najnowocześniejszych samorządów w Polsce. Lokalny projekt cyfryzacji zyskał ogromne uznanie w Warszawie. Rabicki magistrat został właśnie wyróżniony w prestiżowym ogólnopolskim konkursie Innowacyjny Samorząd 2026, organizowanym przez Polską Agencję Prasową. Doceniono transformację cyfrową Urzędu Miejskiego, która kompletnie zmieniła sposób, w jaki mieszkańcy załatwiają codzienne sprawy. Konkurencja w stolicy była ogromna, o laury rywalizowało aż 147 samorządów z całego kraju. Rabicz wywalczył wyróżnienie w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Wdrożone technologie mają przede wszystkim ułatwić kontakt na linii obywatel-urząd i skrócić czas oczekiwania na dokumenty. Jak podkreśla burmistrz Rabicza Grzegorz Kubik, cyfryzacja nie jest celem sama w sobie, ale narzędziem, który pozwala mieszkańcom szybciej i wygodniej załatwić formalności. Włodarz zaznacza również, że ta nagroda to przede wszystkim zasługa pracowników urzędu, którzy konsekwentnie wdrażali zmiany przez ostatnie miesiące. Rabicki samorząd już teraz zapowiada, że to nie koniec technologicznej rewolucji. Urząd planuje kolejne kroki, rozwój usług online, by jeszcze lepiej odpowiadać na wyzwania współczesnej administracji publicznej. Zachęcam Was do tego, żeby wejść też na naszą stronę leszno.sk.pl, gdzie znajdziecie dużo więcej materiałów, nie tylko związanych z życiem lokalnym, ale także ciekawostek, galerie zdjęć, materiały audio i wideo. Można też obserwować albo polubić nasz profil na Facebooku SK Leszno News.
3: Tu Radio SK, Michał Hanczak z tej strony. W studiu, oprócz oczywiście tych artystów, którzy są rozpoznawalni praktycznie po czasami jednej nutce, po jednym jakimś fragmencie zaśpiewanym, są też artyści, których warto poznawać. I bardzo się cieszę, że dzisiaj z takim mam do czynienia, chociaż nie do końca z debiutantem. Ale zaraz się okaże, co się kryje pod nazwiskiem i pseudonimem jednocześnie Rębikowski. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
4: Dzień dobry, cześć Michał.
3: To wyjaśnijmy w takim razie, bo to nie jest tak, że my się nie znamy.

0: już poznaliśmy i to nawet w tym studiu, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Tak, nie jestem pewien co prawda, czy to było to pomieszczenie, w którym się aktualnie znajdujemy, ale z pewnością był to ten budynek i to miasto.
0: To musiało być to studio. Raczej w tym zwykle nagrywam rozmowy z artystami, ale było to już dawno temu i wtedy byłeś jako wokalista, lider zespołu VHS.
1: Dokładnie, tak. Wcześniej grałem w zespole, no miałem swój jakby zespół i to znaczy swój. Razem z kolegami mieliśmy wspólny zespół, nazywał się VHS, ale ja lubię sobie czasem życie utrudnić i stwierdziłem, że nadszedł taki moment, gdzie warto podjąć jakieś kolejne wyzwanie, takie życiowe i teraz jestem solo, już. Wtedy też byłem, w sensie przyszedłem tu bez kolegów, ale teraz jestem bez kolegów.
0: I tak. Odpowiadasz za siebie, tylko.
1: Tak,
0: dokładnie. A wtedy jednak opowiadałeś o pracy zespołowej, ale to jest tak, że poczułeś, że chcesz iść jakąś własną drogą i nie chcesz z nikim iść na kompromisy i po prostu chcesz robić muzycznie, artystycznie to, co ciebie kręci? Czy były jakieś inne powody? Czy to jest też tak, i to jest drugie pytanie, że zespół VHS przestał istnieć? Czy to jest zawieszenie działalności w tym zespole po to, żeby zrealizować się solo, ale w przyszłości niewykluczone, że dalej będziecie pracować? Jak to wygląda? Jestem bardzo ciekawy kulis tej całej historii.
1: To jest po prostu czysta fanaberia. No mówię, jakaś taka potrzeba odświeżenia sobie jakby trochę, nie wiem, życia, bardzo to brzmi górnolotnie, a jednocześnie trywialnie, ale chyba to był taki główny powód. Po prostu, no mówię, fajnie sobie czasem życie utrudnić, podjąć się nowych wyzwań. Odpowiadając też na drugie pytanie, to nie jest tak, że coś zostało

0: mnie czasem na jakieś wyjścia jest spoko.
1: No ale jest to też jakiś rzeczywiście akt odwagi, tak jak mówisz, trochę utrudnienia sobie życia, no bo jednak ta marka zespołu VHS powoli zaczynała nabierać tempa i rumieńców, były koncerty i tak dalej, a teraz trochę wróciłeś do początku tej ścieżki, można powiedzieć.
0: Tak, punkt startowy. Jakby wcześniej z VHS to już jakby tak... przejść teraz przez analogię na przykład startu samolotu, to byliśmy już na pasie startowym i powoli, prawda, startowaliśmy, a ja teraz jestem, dopiero ruszam tą przepustnicą, jakby w sensie dopiero ruszam na tym...
1: Dopiero przy gejcie jesteś.
0: Nawet,
1: no właśnie. Okej, ale słuchaj,

0: Dlatego bardzo chciałem cię tutaj spotkać, żeby trochę o tej piosence opowiedzieć. Ta piosenka już ma parę ładnych tygodni, ale trochę przy niej się zatrzymajmy. Dlaczego to właśnie jest pierwszy kawałek, pierwsza odsłona tej drogi pod hasłem Rembikowski?
1: Jest taka, jaki bym chciał, żebym był postrzegany być może przez ludzi, w sensie i taki, jaki faktycznie jestem. Czytaj trochę taki... Tak mi się wydaje, znowu to jest moja opinia, na moje przekonanie na temat siebie, że trochę taki dychotomiczny z jednej strony, z drugiej strony taki chyba dość intymny, taki mam wrażenie, że ten utwór jest raczej intymny, opowiada o intymnych uczuciach, intymnych wrażeniach dotyczących jakiejś takiej relacji międzyludzkiej, w sensie też romantycznej. Mówiąc bardzo wprost, jest to utwór o posiadaniu, tak to się nazywa, tak fachowo, prawda, unikowy styl przywiązania i jakby te słowa, które są tam zawarte, w pewien sposób obrazują te emocje, które się pojawiają u osoby, która taki styl po prostu posiada. No, tak, o tym jest za blisko właśnie, bardzo mówiąc wprost.
0: Słowo intymny bardzo dobrze tu mi też pasuje, bo mam wrażenie, że ta piosenka najlepiej brzmi, kiedy słucha się jej na słuchawkach, troszkę zamkniętym w swoim jakimś tam świecie, że jakoś tak najlepiej mi się ten numer sprawdza. Nie wiem, czy ty testowałeś tę piosenkę w różnych okolicznościach, ale dla mnie...
1: W ogóle jej nie słuchałem.
0: A, w ogóle?
1: W ogóle.
0: Nie, czyli rozumiem, że u ciebie praca wygląda tak, że jak już oddasz, nazwijmy to brzydko, produkt, czyli gotową piosenkę, zamkniesz pracę nad nią, to już nie wracasz do niej.
1: Absolutnie. I w ogóle też na etapie jakby tworzenia, to po prostu nagrywa głos i zostawiam to, po prostu wysyłam tam do miksu, mówię, proszę, będę wdzięczny, jeśli się tym pan zajmie, i potem już tego nie słyszę, nie, wolę nie wracać. Żartuję, oczywiście, że słucham.
0: Właśnie trochę zacząłeś widzieć pewnie przerażenie w moich oczach, bo ja sobie pomyślałem, Jezu, jak to? Oddajesz swoją twórczość, rozumiem, jakiemuś tam producentowi i tak dalej, to jest normalne, że on tam dba o to, żeby całościowo to brzmiało potem fajnie, ale jednak większość artystów zawsze do tej ostatniej kropki pilnuje tej piosenki, żeby tam mu nic nie spartolili czasem.
1: Nie, no ja też, żeby nie było. Jak też właśnie jest etap miksu, to ja lubię sobie tego posłuchać pewnie ze 100 razy i jakby zrobić taką litanię próśb, prawda, bardzo takich mam wrażenie, że empatycznych. Oczywiście to nie jest jakiś znowu taki dyrektywny język, że to trzeba zmienić to i tamto, tylko taka zawsze uprzejma prośba, jakby się udało tutaj może coś jeszcze przekształcić, żeby to brzmiało jak X, to jakby ja w ten sposób gdzieś tam te refleksje przekazuję. I słucham tych piosenek, oczywiście, że słucham. A za blisko też było takim utworem intymnym, taki wydaje mi się, że z jednej strony też, znaczy w sumie z drugiej lub z trzeciej, mam takie wrażenie, że te emocje, które są tam pokazane, czy takie przemyślenia, czy jakieś przekonania, to one są takie dość potencjalnie wstydliwe, w sensie na co dzień, jak człowiek ma dojść do wniosku, że jest trochę skrzywiony, a wydaje mi się, że każdy gdzieś będzie miał jakieś takie, nazwijmy to, dysfunkcje w funkcjonowaniu, nie tylko w relacjach romantycznych, ale w ogóle, to mimo wszystko jakby pokazanie tego, tak rozerwanie koszuli po prostu jak Rejtan, pokazanie jestem taki, jest takie szczere po prostu, że ludzie to, mam wrażenie, że lubią, gdy ktoś tak...
0: Oczywiście, że tak. No wiesz, no muzyka najlepsza jest, kiedy jest szczera, a kiedy jest szczera, no to dla artysty jest obnażająca w jakiś sposób, zwłaszcza jeżeli śpiewa o sobie, albo takich swoich przemyśleniach i przeżyciach, nie jest reporterem jako twórca, tylko bardziej podmiotem, o.
1: Tak, i w ogóle mam taką refleksję, że na przykład, kiedy człowiek się styka z tym, że ktoś bardzo bezpośrednio mówi o tym tekście, raz miałem taką sytuację dotychczas w związku z Zablisko, że jakby ktoś chciał to w jakiś sposób omówić, ktoś, kogo za bardzo nie znam, na Instagramie, to jakby się czułem nagle tak jakby skonfrontowany, właśnie człowiek się czuł trochę taki nagi, co jest mega dziwnym uczuciem, bo na co dzień mam wrażenie, że człowiek sobie tworzy jakąś taką podwójną szklaną szybę pomiędzy sobą a tym utworem, że z jednej strony wie, jakby to był celowy, niewykalkulowany, ale no taki zabieg, żeby pokazać, faktycznie siebie obnażyć, a z drugiej strony, kiedy ktoś ci pokazuje, że dostrzega to obnażenie i jakby konfrontuje cię z tym, to jest to takie trochę onieśmielające, ale też fajne mimo wszystko.

0: To jest piosenka pod tytułem Za blisko, której oczywiście można sobie posłuchać, bardzo polecam. Natomiast wiem, że tak naprawdę tuż za rogiem już się czają kolejne single, także ten projekt pod hasłem Rębikowski nabiera rozpędu i powoli od tego gate'u się będzie odklejał i powoli rzeczywiście będzie wyruszał na ten pas startowy.
1: Oby było jak najwięcej tych pasażerów oczywiście. Tanie są bilety, żeby nie było.
0: Próg wejścia nie jest taki wysoki, dokładnie. Wystarczy włączyć i posłuchać i tam zasubskrybować kanały wszelkie, jeśli chodzi o Rębikowskiego. No dobra, to ten nowy singiel, który nadchodzi, będzie się różnił od Za blisko? Czy to będzie jakaś trochę inna odsłona twojej twórczości i twojego oblicza jako artysty? Czy jednak idziesz jakimś takim, powiedzmy, tym samym sznytem trochę?
1: Wydaje mi się, że... Znaczy znowu, mówiąc otwarcie, temat nadal będzie dotyczył relacji romantycznych, gdzieś tam relacji takich bliższych. Aczkolwiek w ogóle jakby moglibyśmy tutaj się zastanowić, ja zadam teraz tobie pytanie, czy twoim zdaniem tytuł Friendzone to jest dobry tytuł, a jak nie, to czy masz jakąś inną propozycję, żeby nie było, jak tutaj zdradzę, Michał słuchał tej piosenki.
0: Tak, ja słuchałem, tak. Ale szczególnie nie chcę ja się wypowiadać, tylko chcę, żebyś ty o niej opowiadał. Ale...
1: A szkoda?
0: Nie żartuję. Ale słowo Friendzone zawsze mi się jakoś tak negatywnie kojarzy.
1: Tak?
0: Sfriendzonować kogoś to tak... Ja parę razy byłem sfriendzonowany i to jakoś tak, wiesz, nie wspominam tego za dobrze. No bo jak tobie zależy na kimś i chciałbyś być kimś więcej niż przyjaciółmi, a ta druga osoba uważa, że możemy zostać co najwyżej przyjaciółmi. Przyjaźń to jest duża rzecz, ale jednak w tej sytuacji wchodzenie we friendzone nie jest najlepsze, no.
1: No, to prawda. A żeby nie było to, tym razem to nie jest... W tej piosence to nie podmiot, czytaj w domyśle, ja jestem tą osobą friendzonującą, tylko ja zostaję sfriendzonowany, więc są te raczej... Znowu, te osoby, które były we friendzonie, może będą w stanie się z tym jakoś utożsamić, z tym, co tam jest zawarte, bo zgodzę się, pełna zgoda, to nie jest przyjemne uczucie być sfriendzonowanym. No ale też wydaje mi się, że to zjawisko relatywnie powszechne, plus minus każdy gdzieś tam mógł się czasem zawieść, mógł liczyć na coś więcej od tej drugiej strony, a skończyło się na tej wielkiej rzeczy, jaką jest przyjaźń. Aczkolwiek niewystarczająco wielkiej zapewne dla tej osoby, która by chciała coś więcej. Jest to numer, jeśli chodzi o tak od tej strony muzycznej, chyba utrzymany trochę w klimatach, częściowo w latach 80., ale nie tak jakoś mega bardzo. I to będzie drugi singiel. Mam nadzieję, że się spodoba też.
0: Tak. Oby. A potem już w kolejce zaraz kolejny. Kolejnego też już słuchałem, od razu powiem. I ten trzeci to jest taki chyba najbardziej wakacyjny, mam wrażenie. On ma taki letni vibik,
1: tak,
0: troszeczkę.
1: Ten trzeci singiel faktycznie wydaje mi się, że może dobrze współgrać z tym letnim klimatem, dlatego czekamy jeszcze do lata. Mamy jeszcze wiosnę.
0: Oczywiście. Więc jest już plan. Jeden singiel jest, drugi za chwilę, trzeci za kilka chwil, powiedzmy. I co? I twój żywioł to koncerty, czy niekoniecznie?
1: Jezus, bardzo. Lubię. W sensie jeszcze sam nie grałem jako Rębikowski koncertów. I jakby znowu, to pewnie będzie znowu takie zetknięcie się z czymś, czego człowiek nie zna i nie doświadczył, bo czym innym mimo wszystko były te koncerty, w których jakby tym całym podmiotem był zespół na scenie i było się tak naprawdę składową tej całości, a tutaj jakby...

0: głównie jestem podjarany tym,
1: dobrze,
0: tą wizją.
1: No to to jest najlepsza emocja tak naprawdę, kiedy się zaczyna jakiś nowy rozdział, jakieś nowe wyzwanie się podejmuje. Gdyby było inaczej, to by to nie był dobry objaw, więc bardzo się cieszę, niech ten ogień w tobie będzie cały czas.
0: Tak, aż parują mi, znaczy nie, no dobra, nie będę kłamał, nie parują mi teraz szybko do okularów, ale czuję, że mam gorączkę.
1: Mam nadzieję, że to tylko taka emocjonalna i mnie nie zarazisz czymś. O, oprócz miłością do swojej muzyki, bo tym oczywiście można zarażać. I mamy nadzieję, że wy też się zarazicie. Rębikowski, jeszcze raz powtarzamy. To jest w ogóle też duża odpowiedzialność, żeby pod własnym nazwiskiem już teraz występować, bo nazwisko ma się jedno, więc to też duża rzecz.
0: Tak, chociaż nie myślałem nad zmianą. Teraz jakbym to powiedział, to pewnie rodzice by się obrazili, że myślałem nad zmianą nazwiska. Nie myślałem.
1: Ale mogłeś sobie wybrać zupełnie inny pseudonim. I w razie czego, gdyby coś tfu-tfu nie poszło tak, jakbyś chciał, zawsze mógłbyś zmienić pseudonim. A teraz to już wiesz, mleko się rozlało.
0: Tak jest, jest model wybrany już, prawda, samolotu. Rębikowski, linie lotnicze Rębikowski.
1: Boarding rozpoczęty, także słuchajcie, sprawdzajcie single Rębikowskiego. Na razie ten jeden pod tytułem Za blisko, ale za chwilę już dołączy do niego drugi pod tytułem Friendzone.
0: Całkiem możliwe, jeszcze, bo ten tytuł nie jest jeszcze tak oficjalnie wybrany. Dlatego ja pytałem, czy twoim zdaniem to zgodne.
1: Okej, a to się decyduj, bo premiera z tego co wiem zaraz, to no dobra, ale to jak sobie znajdziecie, to wam wyskoczy też potem drugi singiel.
0: Tak
1: jak
0: jest.
1: Będzie miał inny tytuł, to o nim też rozmawialiśmy.
0: Tak jest, no jakby będzie wybór spośród dwóch, gdzie wiemy, że jeden się nazywa Za blisko, także łatwo będzie wykluczyć i wybrać ten odpowiedni barier.
1: Dokładnie, to nie będzie jakaś trudna zagadka chyba. Bardzo ci dziękuję, w takim razie to życzę ci wysokich lotów, skoro już jesteśmy w tej takiej awiacyjnej terminologii.
0: Bardzo dziękuję. Przepustnica coraz, prawda, bardziej do przodu. Prędkość już 30 km na godzinę. Pas jest długi, także ze spokojem w końcu się wzbijemy w przestrzeń. Ja dziękuję, Michał, serdecznie za zaproszenie. I co? I pewnie kiedyś do zobaczenia, mogę powiedzieć, tak?
1: Tak jest. Oczywiście, że tak. Na pokładzie. Na razie.
0: Pa.
1: Panie i panowie, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej odsłonie naszego studia pełnego gości tak naprawdę. Michał Hanczak z tej strony. Dzisiaj goszczę człowieka, którego ściągnąłem prawie że z Opola. No dobra, już trochę czasu minęło od festiwalu, ale te emocje podejrzewam, że cały czas jeszcze w nim buzują. We mnie trochę też, bo bardzo się cieszę, że werdykt był taki, jaki był, czyli że Sargis zgarnął wszystko w Opolu w konkursie premier. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że tu jestem.
1: Nie będziemy oczywiście rozmawiali tylko o Opolu, bo tak naprawdę umówiliśmy się na ten wywiad jeszcze przed Opolem i nie wiedzieliśmy, co się wydarzy, ale wiedzieliśmy, że ukaże się twoja płyta i o tej debiutanckiej płycie przede wszystkim chcę z tobą pogadać, ale skoro wygrałeś premiery opolskie, tak, bardzo trudną piosenką, ale piękną pod tytułem Ziemia, dostałeś nagrodę publiczności, nagrodę jury, no to opowiedz trochę o tych emocjach, jak to było w tym Opolu, czego się spodziewałeś, czego się nie spodziewałeś i czy rzeczywiście jakoś to się odbiło w tych kolejnych dniach na tym wszystkim, co się dzieje wokół ciebie.
2: No, nie mogłem sobie wymarzyć lepszego rozwoju wydarzeń, jeżeli chodzi o to Opole. Się śmiejemy, że wycisnąłem z tego Opola wszystko, co mogłem, bo zbiegło się z premierą mojej płyty. Zaśpiewałem taką perełkę z mojej płyty, czyli Ziemię, bardzo ważny dla mnie utwór. Ja kocham Opole. Naprawdę pamiętam, jak byłem te 7 lat temu i marzyłem o tym, żeby kiedyś wrócić. Nie udawało się wiele razy, bo wysyłałem zgłoszenia wcześniej też do premier, ale cieszę się, że udało się właśnie z tą piosenką. I było wspaniale, naprawdę. Wielu ludzi do mnie pisze, dzwoni, czytam te niektóre artykuły, komentarze. Naprawdę nie spodziewałem się, że ta piosenka tak bardzo zarezonuje z ludźmi i tak bardzo ją ludzie pokochają i zwrócą uwagę na rzeczy, na które mi bardzo zależało, żeby zwrócili uwagę, bo dla mnie najważniejsza w piosence jest opowieść, jest tekst, jest historia i takie czytam komentarze. Ludzie piszą o tym, właśnie o tekście, jak do nich trafił. Piszą też często o na przykład o moim śpiewaniu, co dla mnie jako wokalisty już za chwilę po studiach. Jest też ważne, że ktoś też docenia warsztat, który mam i na który pracowałem. Więc no niesamowite i to uznanie od jury i SMS-y, bo to jest przede wszystkim. To znaczy, że publiczność rzeczywiście spodobało się jej i głosowało i gdyby nie oni, nie miałbym Karolinki, drugiej zresztą, u siebie w domu.
1: To jest bardzo trudna piosenka tak naprawdę i o trudnych emocjach opowiada, bo śpiewasz o życiu w dwóch ojczyznach. Przypomnijmy, że jesteś i Polakiem, i Ormianinem.

0: Inem.
1: Kocham oba te kraje, naprawdę. Tam w Opolu nie wybrzmiał ten fragment tej piosenki, ona jest na płycie, jest też na streamingu Bridge'a, gdzie jest tekst, że czasami czuję się bezdomny, choć kocham oba te kraje, ten z pól Wisłą obszyty i ten, gdzie symbolem są górskie szczyty. I czy jestem już wystarczająco wasz? Oczywiście, czy jesteśmy w domu, za kogo się uważamy, to jest wszystko nasza sprawa i naszego serca, ale też doszły do mnie takie interpretacje tej piosenki, o których bym nie pomyślał, bo usłyszałem kilka takich, na przykład, że to mógłby być hymn o tolerancji. Hymn o tym, żeby właśnie o tolerancji, w której pokazujemy, że właśnie, kurde, powinniśmy skupiać się na tym, co nas łączy. Między Armenią a Polską jest bardzo dużo wspólnego między nami, ale żeby szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli. Wiem, że to brzmi bardzo górnolotnie, ale taka jest prawda, kurde, bo dużo rzeczy zależy od jednostek i ich decyzji, więc takie miałem reakcje. Jeszcze przeczytałem jeden komentarz, który bardzo, bardzo mnie tak jakoś tak dotknął. Ktoś napisał na to pytanie w piosence, czy jestem już wystarczająco wasz. Ktoś odpisał: Sargis, jesteś wzruszająco nasz. I to było piękne.
0: Piękne reakcje, piękne emocje towarzyszą twojemu występowi w Opolu i bardzo dobrze. Wróćmy jednak z tego Opola, bo to już za nami, do tego, co teraz, czyli do płyty, bo głównie o tym rzeczywiście chciałem z tobą dzisiaj pogadać, bo rzeczywiście piosenka pod tytułem Ziemia jest trudna, jest taką no, trochę pomnikową balladą, bo tak bym to powiedział, ale to jest taka płyta, która tak naprawdę pokazuje twoje różne oblicza. Wcale nie jesteś tylko takim człowiekiem, który śpiewa o trudnych bardzo rzeczach w poważny sposób, bo i popowego sznytu tutaj też nie brakuje i to jest w ogóle debiut.
1: Tak.
0: Debiut po, nie wiem, 7 latach, 8 latach, 9 latach, ile to trwało?
1: No, znaczy stricte nagrania tej płyty trwały, no, gdybym miał policzyć czas, w którym powstawały niektóre utwory, to mógłbym powiedzieć 3 lata. Ale już takie nagrania stricte, że nagrywaliśmy, to był około 2 lat, 1,5 roku. I tak jak mówisz, oczywiście znajdziemy na tej płycie pop, bo ja kocham pop. Zresztą słuchacze mogli mnie usłyszeć w różnych moich piosenkach. Zresztą single Gdybym Wiedział Wcześniej i Złote Dziecko również się pojawiły na tej płycie. Ta płyta nieprzypadkowo nazywa się Sargis. Jest to taka pierwsza okazja poznania się z odbiorcą. I to jest taka moja pierwsza taka wizytówka. Chodź, wejdź do tego świata, poznaj mnie, zobacz kim jestem, zobacz, co mi leży na sercu, jakie historie chcę ci opowiedzieć. Mamy tam 8 autorskich piosenek i jeden ludowy ormiański lament, Deleyaman, czyli wszystko, co się składa na mnie. I tak jak powiedziałeś, no nie zawsze jestem taki poważny i tutaj ta warstwa liryczna nie tylko nie tyczy się tych tematów, tak jak jest w codziennym życiu, w rozmowach. Jedna jest lżejsza, druga jest bardziej poważna i takie są też te piosenki. Na pewno mogę z ręką na sercu powiedzieć, że nie ma na tej płycie żadnej zapchaj dziury. Nie ma tracków, które po prostu weszły tylko dlatego, żeby był czas na płycie. Setlista, bardzo bym chciał oczywiście, żeby osoby, które będą słuchać tej płyty, naprawdę włączyli sobie tą płytę od pierwszego numeru do ostatniego i posłuchali, bo kolejność piosenek również nie jest przypadkowa, jak zresztą wiele rzeczy u mnie. Ja bardzo lubię jakby mieć wpływ na wszystko, co się dzieje wokół. Ja pracowałem z Tomkiem Kuczmą też nad okładką, pracuję nad każdym aspektem, nad teledyskami i tak dalej. Chciałbym, żeby to brzmiało, że ja naprawdę wkładam, bo to jest niezależne wydawnictwo, to też trzeba powiedzieć, co się łączy z tym, że na wszystko mam wpływ i ja decyduję nad tą częścią artystyczną wszystkiego, co tutaj się dzieje, więc naprawdę tu nie ma przypadków. Mamy tematy o rodzinie, mamy temat, dużo jest nostalgii, powrotów do dzieciństwa, właśnie ziemia, czyli tożsamość narodowa. Jest dużo ormiańskiej duszy tam, bo oprócz Deleyaman, czyli tego słynnego lamentu, w ziemi oczywiście są słyszalne wpływy. Jest jeszcze jedna piosenka, 3 jabłka, bardzo wyjątkowa dla mnie, która będzie takim focus trackiem też płyty od 19 czerwca, która opowiada historię z moją świętej pamięci babcią, która zawsze jak opowiadała mi bajki albo uczyła mnie wierszy, to pod koniec mówiła: z nieba spadły 3 jabłka, jedno dla słuchacza, drugie dla tego, kto opowiadał, a trzecie dla tego, kto ma przed sobą drogę. I cała piosenka jest w to ubrana, że to trzecie jabłko na koniec właśnie jest dla niej, bo odeszła.

0: I tam też jest fragment, pod koniec śpiewam po ormiańsku taką przyśpiewkę wymyśloną przez moją babcię, która zawsze sobie śpiewała, jak myła naczynia albo robiła coś w ogrodzie. Więc naprawdę tutaj jest całe moje serce i cieszę się bardzo, że ten krążek już jest, no a ty go masz właśnie.
1: Wygląda pięknie, brzmi, myślę, też pięknie, bo jeszcze w całości nie posłuchałem, przyznaję, bo nie miałem okazji, więc znam tylko pojedyncze piosenki, ale chętnie posłucham od początku do końca, tak jak mówisz, żeby poznać nie tylko twoje serce, ale w ogóle kawał twojego życiorysu, tak. Jak się okazuje, który stoi za tą

pojedyncze piosenki, ale chętnie posłucham od początku do końca, tak jak mówisz, żeby poznać nie tylko twoje serce, ale w ogóle kawał twojego życiorysu, tak. Jak się okazuje, który stoi za tą

0: będziesz grał i że też może Opole poniekąd na to wpływa, że mówiliśmy... masz więcej zaproszeń do grania w różnych miejscach i pokazywania swojej twórczości?
1: Tak, mówiliśmy na przykład o konsekwencjach Opola. Oczywiście oprócz takiej stałej, również zaplanowanej przeze mnie i przez mój team, trasy koncertowej z płytą, która będzie jesienią, będzie wiele, wiele, naprawdę bardzo dużo różnych okazji, żeby się spotkać. O wszystkim oczywiście na bieżąco będę informował, te wszystkie daty się tutaj ustalają i będzie trasa koncertowa z płyty i będzie wiele różnych okazji, gdzie jeszcze będę mógł się zaprezentować. No nie stajemy w miejscu, nie jakby mój producent muzyczny tej płyty, czyli Andrzej Izdebski, świetny muzyk i też taki mentor dla mnie, można powiedzieć, i kolega, powiedział: Sargis, pamiętaj, myślimy długodystansowo, niezależnie od tego, i tak się staram myśleć, czyli niezależnie od tego, czy na tej drodze jest sukces czy porażka. Oczywiście świetnie, jak jest sukces, cieszymy się tym i wyciskamy z tego, co się da, z porażek się uczymy, ale no, na Opolu się nie kończy. Ja mam zaplanowane wszystko to, co przede mną, więc naprawdę będzie się bardzo dużo działo. To jest dopiero początek. Powiedzieliśmy oczywiście, że byłem w debiutach 7 lat temu, byłem dzieciakiem, pierwsza piosenka, jaką napisałem. Teraz debiutuję ze swoją debiutancką płytą i...
0: Super.
1: I się cieszę.
0: Bardzo dobrze. Jesteś chyba, znamy się już parę ładnych lat, ale mam wrażenie, że w takim najfajniejszym momencie, odkąd cię znam, jeśli chodzi o twoją karierę przynajmniej. Chociaż no, super jest planowanie długodystansowe, ale błagam cię, no jakby tyle lat do tego debiutu czekać. Yes. Ale widocznie tak musiało być.
1: Ale śmiesznym faktem jest to, że jeżeli liczymy oczywiście mój debiut od mojego debiutu, bo tak możemy liczyć, bo to był debiut też fonograficzny mojego pierwszego utworu, to za 3 lata mam 10-lecie.
0: Ledwo Śmieję człowiek zdążył cię poznać, a tu już trzeba będzie świętować jubileusz.
1: Tak, oczywiście.
0: Sargis w studiu Radia SK. Po Opolu, po twoim występie, bardzo dobrym, pojawiły się też takie komentarze w sieci, że okej, w tym roku Opole, za rok Eurowizja. Czytałeś też takie?
1: Tak, słyszałem.
0: Ktoś nawet napisał, no mielibyśmy przynajmniej 12 punktów z Armenii murowane.
1: Tak jest. Słuchaj, no nie jest to tajemnicą, że to jest moje marzenie i mam to w planach oczywiście. Dostałem bardzo dużo pozytywnego feedbacku od fanów w Eurowizji, więc oczywiście jest to na moim horyzoncie. Chciałbym, żeby tu zadziałało również to samo, co w Opolu. Mam na myśli moja intuicja. Czyli napisanie takiego utworu, który ja obronię na każdej płaszczyźnie. Bo jestem fanem Eurowizji, obserwuję ten program, ten koncert, ten konkurs i dostrzegam jedną często wadę, że często inwestuje się bardzo dużo pieniędzy, nie mówię o Polsce, tylko ogólnie na Eurowizji się tak robi, inwestuje się bardzo dużo pieniędzy, żeby artysta miał piosenkę napisaną z światowymi producentami, często ze Szwecji, ludźmi, którzy odpowiadają za wiele wygranych piosenek w Eurowizji, ale nie skupia się na tym, że ten artysta musi ją obronić, czyli najważniejsza jest intencja, czyli z jaką ja historią, z jakim ja statementem, z jakim sztandarem idę na tą Eurowizję, żeby ją obronić wszędzie, na każdym wywiadzie, bo przecież to ludzie czują, fani Eurowizji są naprawdę bardzo zaangażowani nie tylko w to, co się dzieje podczas tego półfinału, finału czy tam przygotowań, tylko też wszystkiego, co się dzieje wokół. I teraz ja bym chciał pójść tam i tak jak w Opolu zaprezentowałem się z prawdą, zaprezentowałem się swoją historią, chciałbym tam pójść z historią, którą ja będę bronił wszędzie, gdzie ja zapytany, o czym jest piosenka, nie będę mówił, oh, you know, good song, you know, have fun, life is short i tak dalej. Nie, bo to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby to były wartości, które będziemy tam sobie piastować i cieszyć się z tego, że mamy taką piosenkę, więc będę się o to starał i jak poczuję, że jest ten utwór, jest ten statement, który poprę tym, no, ja muszę zaśpiewać, muszę wyglądać, muszę mieć wszystko wokół zaplanowane. Tak jak powiedziałem, mam też duży wpływ na to i chciałbym mieć też wtedy na Eurowizji i na pewno mam to w planach i to przyjdzie. Pewnego dnia to również będzie.
0: Czyli oficjalna odpowiedź jest taka, że Eurowizja tak, ale nie wiem kiedy.
1: Nie wiem kiedy, bo no czekam. To nie jest tak, że ja czekam na piosenkę, aż ktoś mi wyśle. Możecie wysyłać, słuchajcie, ale no mam już pomysł, oczywiście nic nie powiem, ale mam już pomysł takiej intencji, co by tam mogło wybrzmieć. Ale jak tylko się pojawi, nie wiem, czy to będzie ten przyszły rok, może to będzie za 2 lata. Zobaczymy, kiedy ten utwór powstanie, no bo to jest najważniejsze.
0: Sargis,

0: jeszcze nie mówi nic konkretnego na temat swojego planu na Eurowizję. Jeszcze żadnej deklaracji nie ma oprócz tej, że chciałby. Ale pewne jest to, że pojawia się płyta debiutancka, zatytułowana po prostu Sargis, po którą można sięgnąć. Zresztą rzeczywiście zaczęliście przedsprzedaż przed Opolem i to Opole spowodowało chyba też trochę, że był sold out bardzo szybko.
1: Tak, pierwsza pula przedsprzedaży poszła w jeden dzień, 24 godziny. Teraz była też druga, która też już poszła. No już można ją zamawiać w stałej sprzedaży. Więc
0: gratuluję ci tego. Wszystko dzieje się chyba we właściwym czasie, się okazuje jednak.
1: Czas to jest świetny nauczyciel i świetny towarzysz. Zróbmy sobie dzisiaj zdjęcie, za 10 lat to zdjęcie będzie miało większą wartość i to już jest proste.
0: Dobrze, nie ma problemu, za chwilę sobie zrobimy zdjęcie. Ja wolę sobie zrobić zdjęcie z tobą teraz, bo może być tak, że za parę lat się do ciebie nie dopcham.
1: Michał,
0: tego ci bardzo serdecznie
1: tak
0: życzę.
1: O! Nigdy.
0: Nie jeden już tak to mówił w tym studiu. Ale nie, tak naprawdę bardzo ci tego życzę, żeby nie można było się do ciebie dopchać, bo będziesz miał tyle pracy i tyle fajnych rzeczy w życiu zawodowym, prywatnym oczywiście też. Najlepszego z okazji nowej płyty, pierwszej, debiutanckiej. No i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia i zapraszam.
0: Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, to musi równać się hit. I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi-dabadai nucił cały świat. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach, a potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Some say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
2: SK Music News.
0: Opowiem wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i jej hicie etc. na disco.
3: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
0: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
4: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków. I inspirowałam się piosenką Taylor Swift Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak Say you remember me standing in a nice dress i to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. I taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco i ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie

że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt też szalone, jakoś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót. Więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej, na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa. Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż cztery kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup czterech starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 1983 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na
1: oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Turbulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: Mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja, wiesz, jako zodiaka, to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
4: To prawda.
5: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i...
3: No i...
1: No cóż, na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry

0: Mary Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten z pozoru błahy.
1: Jak słodko

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie, no i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo hit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli Creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know.

Idźmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mario Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you. Ale także na fragmencie jednego z utworów Annie. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin, okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tacy.

0: Eska Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synthpopowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw.

Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw.

0: niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
1: SK Music News.
0: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
0: Piosenka, która powstała w 2021 roku. Znalazła się m.in. na albumie Moja ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
0: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji. Ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
0: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skyteka, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament.

0: A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
1: Dzięki.
0: ...za uwagę. Dawid Kwiatkowski i Margaret razem w jednej piosence. Ukazał się ich singiel pod tytułem Później Ci Opowiem i oni nieco później nam o nim opowiedzą, ale na początek o premierze nowego albumu Roxy. Tu Michał Hanczak, zapraszam.
2: SK Music News.
0: Czy błękit to kolor tegorocznego lata? Dla Roxy na pewno, bo właśnie taki tytuł nosi jej nowy album. To bardzo osobista płyta, nad którą Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła mi jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu jest najlepsze, no i skupić się na żywej muzyce.
3: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
0: Takiego budowania piosenki po kolei.
3: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
0: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, bo zagra kilkadziesiąt koncertów w całym kraju.
2: SK Music News.
0: Dawid Kwiatkowski i Margaret też ciągle w trasie, ale nagrali razem piosenkę. Ukazał się singiel pod tytułem Później Ci Opowiem, a artyści wpadli do naszego studia, by o nim trochę opowiedzieć. Rozmawiała z nimi Kasia Węsierska.
4: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
5: O,
4: Margaret,
5: dobry początek.
4: Dawid Kwiatkowski. Później Ci Opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
6: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu, długiego już.
5: Od kilku lat.
6: Od kilku lat, tak. Po prostu.
4: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
5: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też... takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
6: Tak.
5: Że więc...

0: prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach. Ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu. No i dobrze, że tak się stało teraz.
1: I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy. I chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
0: Takie wyczekane dziecko nasze.
1: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi. Mhm.
2: Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne, w ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
0: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach po tym już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No,
1: tak. Tak, no ale powiedzmy, no kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
0: I ja tylko, się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przysłała
2: swoją
0: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak. To nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
1: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza. I ten moment, czy się spotkamy w takim razie pośrodku, czy nie.
2: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku.
0: Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać, w sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy to właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
2: Sięgał gdzieś do jakiejś
0: szuflady. No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
1: Pozdrawiamy Roxy Węgiel.
0: A tak, tak, pozdrawiamy.
2: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
0: No dla mnie bezpieczeństwem. Takim, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po takim harmidrze, to...
1: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie.
0: Tak,
1: czuję się dobrze.
0: Ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
2: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek sobie zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę, ale taką, która daje ci spokój.
1: Tak, tak, tak, tak.
0: Trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest, jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
1: My w ogóle ostatnio tym
0: gadaliśmy. No właśnie, zabawne, że o tym mówisz.
1: No my dwoje wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co? Jak teraz wrócić do tego domu?
0: Nie
1: idę. Nie idę, tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak mocne emocje.
0: A za,

0: chwilę.
1: A za chwilę
2: zjazd. Powrót do rzeczywistości. Zjazd.
0: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
1: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
0: No my po prostu 2 dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia, ile masz? No tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę. No i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
2: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
0: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam i podczas tej czynności to jest takie przejście.
2: Wracasz.
0: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
1: O, wow.
0: No.
1: Nigdy tego nie robię od razu.
0: Regulacja. Nie.
1: Kurde.
0: Wracam o 3:00, ja to zrobię o 3:00.
1: Naprawdę?
0: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
1: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś, czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
0: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
1: Tak,
0: stojąca stylizacja.
1: Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
0: A ty masz jakiś taki?
2: Suszarka.
1: Dziękuję.
0: Nie, już wiemy, no cała Polska sobie.
1: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
2: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test Red Flag, Green Flag, dobra?
0: Dobra.
2: Zobaczymy, czy się zgodzicie.
0: Jestem dobry.
2: Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
0: Green.
2: Gosia się skrzywiła, nie wiem, czy widziałeś.
1: Bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
2: Ale to nie ty, to ten, kto
0: napisał. Ale to miłość twoja, nie?
1: Ojejku, tak często pisać na mnie?
0: No to widzisz, ale to fajne, różnimy się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
1: A ja daj ta spokój.
0: A, zgadamy jutro.
1: Znaczy nie, no bo 2 razy dziennie aż?
0: No dzień dobry i dobranoc.
2: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
0: Tak.
1: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
0: Tak. W komunikację,
1: to prawda.
2: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
1: No to masakra.
0: Tak,
2: się czyli zgadzacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę tu wyłownie na Gosię, bo to może być
0: chyba
2: o tobie.
0: Gosia.
1: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
2: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
1: tak,
2: u siebie.
1: Ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że ja jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
0: Okej.
1: Okay. Więc tak mamy.
0: Jakie było pytanie?
2: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
0: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
2: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
0: Na luzie.
1: Przecież też.
0: Trzeba robić czasami zdjęcia, coś tam pogrzebać. W sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
2: Nie jest zazdrosna praktycznie o nic.
0: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
2: testują troszeczkę.
0: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
1: Tak, ja też nie.
2: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
0: No właśnie, no i pewności.
2: I też z doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
0: Tak.
2: Takie. Nie podoba mu, jej się numer, później ci opowiem.
0: No luz.
1: Jaki luz?
0: Red flag taki.
1: No kurde, no to nie. Nie, u mnie trzeba udawać.
0: No a co powiedział Piotrek?
1: Nie, Piotrek kocha ten numer.
0: No.
1: Czyli nie wiadomo. Nie. Znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
0: Okej.
1: Okay. Ale to działa w 2 strony. Ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
0: Jak? On ci puszcza swoje?
1: Tak, mówię, o, fajnie. No, fajny dzień spędziłeś w studio.
2: Przekonująco zabrzmiało.
0: Tak, nie no.

0: powiedzieć, że...
1: Ja obrażona. Ja...
0: Tak?
1: Tak, ja obrażona.
0: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
2: No to liczyłam właśnie.
1: Nie. Nie ma takiej opcji, Mordo.
0: Nie ma takiej opcji.
2: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
0: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
2: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
0: tak,
2: rozumiem,
0: ale
2: że nawzajem.
0: Nie, tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
1: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie, osobowościowo...
0: Ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
1: to
0: ponownie,
1: chce,
0: nie?
1: Się chce,
0: no
1: tak.
0: Bo są takie współprace, że...
2: Odchodzić,
0: dobra, fajnie,
2: dziękuję.
0: Że jest efekt, dziękuję, never again.
1: Tak.
0: No, a my tutaj... Poza tym, że no,
1: no
0: ciężko pracowaliśmy,
1: sobie
0: ale,
1: zbieramy, wiesz, no.
0: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk, i nawet te wiadomości, i teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty. Okazało się, że no, mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no, nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też, ale z drugiej strony znamy się od lat. I jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej nie, się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest, i to będzie trwać, przecież to się zaczęło dopiero dziś, to chyba daje nam znak, że... I takie chęci,
1: zielone światło,
0: że
1: no.
0: zielone,

0: tak piękna była ta współpraca i jest, i to będzie trwać, przecież to się zaczęło dopiero dziś, to chyba daje nam znak, że... I takie chęci,
1: zielone światło,
0: że
1: no.
0: zielone,

0: Gosia napisać. No. Tak, tak. Ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już. W kolejce czeka.
1: No.
2: My też czekamy. Tak. Sprawdźcie tymczasem kawałek, później ci opowiem.
1: Później ci opowiem.
0: Bo jak nie, to się obrazimy.
1: No właśnie.
2: To red flag.
1: Mega red flag wtedy, kochani. Red flag dla słuchacza.
2: A tego absolutnie nie chcecie. Bardzo wam dziękuję.
1: Dziękujemy.
2: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostali.
1: We hope so. Mamy nadzieję.
2: Margaret, Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
3: Więcej wywiadów z gwiazdami i z całkiem nowymi artystami znajdziecie w podcastach na sk.pl, w naszej mobilnej apce i w popularnych serwisach podcastowych. Wpiszcie hasło Ale Gość.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
1: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
2: Takiego budowania piosenki po kolei.
1: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
0: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu, przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla Was bilety. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt Wiktor Waligura. Jego cztery pory roku na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty. Na miejsce drugie listy hitów Radia SK wskoczył Kaigo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Khalidem. Ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a SK będzie miała dla Was bilety. Podium gorącej dwudziestki zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie na sk.pl. Tam głosujecie na Wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam, Michu Sapkowski. A ja zapraszam już do niedzieli z Radiem SK. 9:02. Mati Fuczyło to ja i mam dla Was sporo hitów. Będzie m.in. wspomniane cztery pory roku, a więc Wiktor Waligura, wcześniej jednak Stanach, a później Armin Van Buren, Mati Fuczyło. Się przedstawił dwa razy, bo tak wyszło. Cześć.

One More Time to Britney Spears. I 17 minut po 9. Jak spędzacie niedzielę? Opcji jest milion. Muszę się przyznać, że ja wczoraj przez cały dzień miałem wrażenie, że właśnie wczoraj jest sobota.

One More Time to Britney Spears. I 17 minut po 9. Jak spędzacie niedzielę? Opcji jest milion. Muszę się przyznać, że ja wczoraj przez cały dzień miałem wrażenie, że właśnie wczoraj jest sobota.

premierę filmu Toy Story 5. Tam zabawki prowadzą własne radio, a ja mam dla Was bilety dla całej paczki na właśnie te animacje. Nagrajcie mi głosówkę i przekonajcie mnie, czemu to Wy powinniście wybrać się do kina na Toy Story 5. Taką głosówkę wyślijcie do mnie na Messengerze Radia SK. Radio SK. Zaraz słucham, a wcześniej gram Turn the Lights Off.

0: Beyoncé i jej Halo. 27 minut zostało do 10, to jest SK, ja to Mati Fuczyło, cześć, a teraz będzie o złocie. Niestety nie waszym i nie moim, a szkoda. Słuchajcie, ponad 30 lat temu, w 95 roku, naukowcy odkryli na dnie morza wrak statku. A w nim, co najważniejsze, odkryli złote dukaty. Przez 30 lat ta ekipa próbowała dowiedzieć się, co to za statek, czyje to są złote monety, co się stało i tak dalej, i tak dalej. No już po 30 latach wiadomo teraz, że statek zatonął w 1633, że to był statek handlowy, a więc naukowcy się nie poddali. A ja dziś rano odłożyłem gdzieś klucze do mieszkania i po kilku minutach poszukiwań byłem już bliski poddania się, uznałem, że jestem uwięziony. Znacie to uczucie? A potem to coś jest w najbardziej oczywistym miejscu.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała

0: zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
2: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
1: A magazyny energii też mają?
2: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: I po reklamie.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure i Run Run River. I 5 minut do 10. Obiecałem, że ktoś z was z naszą pomocą wybierze się do kina. Na Toy Story 5 dostałem od was sporo głosówek, ale jedna z nich jest od Kasi.
1: Hejka, dlaczego ja powinnam wygrać do wejściówki? Ponieważ mój syn jest największym fanem Toy Story.
0: Okej.
1: Ma 4,5 roku, zna wszystkie teksty, wszystkie cytaty. W dodatku nie wiem ile razy widzieliśmy poprzedniej części. Jeśli znowu będę miała oglądać, co robi Tuliś, albo kiedy Jessie woła jololehihu, przywołując Rexa, oszaleję. Proszę, pozwólcie mi obejrzeć coś innego.
0: No dobra, 4 bilety na Toy Story 5 do Cinema City. Kasia, w takim razie są twoje. Ale będę jeszcze miał dzisiaj kolejne, więc słuchajcie koniecznie, a zaraz Justin Bieber wesce.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: trafić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w app.

0: 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Rekrutacja na studia trwa. Akademia Nauk Stosowanych imienia Jana Amosa Komejskiego w Lesznie zaprasza na kierunki: bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, ekonomia, fizjoterapia, informatyka, logistyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Na wybranych kierunkach studia są bezpłatne. Zapisz się online na ansleszno.pl. To Twój czas.
3: I po reklamie.
4: Leszno na czasie.
5: Dzień dobry w niedzielę, dzień dobry na koniec weekendu upalnego. Dzisiaj też jeszcze wysokie temperatury. Jeśli chcielibyście się schłodzić w klimatyzowanych pomieszczeniach i przy okazji przeżyć fajne emocje, począwszy od śmiechu, kończąc na strachu, no to możecie sprawdzić premiery, które w ten weekend wjechały na afisz leszczyńskiego multikina. I powiem wam o dwóch filmach. Ten pierwszy to animacja, piąta już część kultowego Toy Story. Myślę, że zarówno ci młodsi, jak i starsi widzowie będą content oglądając to widowisko. Druga nowość to Backrooms bez wyjścia. Bardzo ciekawy film, bardzo niepokojący wręcz, też warto sprawdzić.
6: Muzyką się żyje.
7: Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej w ten weekend. Jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami SK Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj drugi dzień festiwalowej rozgrzewki przed wakacjami. W Siedlcach trwa z kolei Before Festival. Na scenie największe gwiazdy polskiego rapu. Wczoraj zagrał m.in. PZ czy White 2115, a dzisiaj scenę przejmie BTOS 2115, Soku, Avi czy Bambi. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
8: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
9: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
8: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja więc coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
9: Że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
7: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. W czasie ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragmenty występu znajdziecie na naszym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. 3 minuty po 10:00, to jest SK, to jest niedziela. Jak ją spędzacie? Dajcie mi znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Można też napisać. No a ja gram. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Będzie też Rita Ora, Anywhere. Jestem ja, Mati Fuczyło. Cześć. Yeah.

Bauza i Magnetic w Radiu SK, 20 minut po 10. A ja sprawdzam, co dzisiaj robicie w tej sprawie. Piszecie i nagrywacie się na eskowym Messengerze. Ewelina napisała, że od tygodnia jest w podróży z Irlandii przez Francję, Szwajcarię, Włochy, Słowenię, Chorwację i Węgry. Dziś są już na Słowacji i zostały 4 godziny do domu w Polsce. Całą drogę słuchamy namiętnie Radia SK i to mi się bardzo, bardzo podoba. Słuchajcie, jeżeli wy wytrzymaliście ze sobą i z nami tyle kilometrów, to oznacza jedno, ten związek ma przyszłość. A poza tym po tylu godzinach razem znamy się już lepiej niż niektórzy członkowie rodziny.

0: Pamiętam czas, kiedy to był jeden z największych hitów na świecie. W końcu to było jeszcze niedawno. Lola Young, Messi. Tak brzmi Niedziela z Eską, a tak...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A tak brzmią nowości, które codziennie wybieramy specjalnie dla was. Selekcjonujemy nowe kawałki od waszych i naszych ulubionych artystów, które naszym zdaniem już niedługo mogą zostać wielkimi hitami. Eben, tego pana znacie, chociażby z hitu Hurts, który gramy na antenie Radia SK. Teraz wypuścił coś nowego, nazywa się Forever. I moim i naszym zdaniem powinniście to usłyszeć. Radio SK. A więc gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Sia, The Weeknd, Diplo i Elastic Heart. 24 minuty do 11. Jak wiecie, trwa mundial. Wczoraj tam wydarzyła się naprawdę historyczna rzecz. Poznaliśmy najbardziej skutecznego rezerwowego w historii mundialu. Chodzi o to, co zrobił Denis Undaw z niemieckiej reprezentacji. On pojawił się na boisku w dwóch meczach, łącznie na 65 minut. I w tę godzinkę zdobył 3 bramki, zaliczył 2 asysty. O, koledzy w szatni to pewnie zazdroszczą, co? Ale jako, że wszystkie te mecze odbywają się tak późno, to my mamy dla was specjalną opcję. SK Karniaki Cup, a więc nasz odpowiednik mundialu, tylko że w Polsce i ze Sławkiem Peszko. Kto chce postrzelać karniaki ze Sławkiem, ten zgłasza się już teraz na sk.pl, a chodzi o to, aby odgadnąć słowo, które zostało wygwizdane. Przykład już teraz.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
0: O, dokładnie. No i musicie zgadnąć, co to takiego. SK.pl, tam się zgłaszacie i możecie dołączyć do naszej jedenastki, która później zagra w finale na PGE Narodowym, a z

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.

0: polecę aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600-785-190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Wielosztuki w RTV EuraGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Gips i Kukoni, ty masz. To w poniedziałek było drugie miejsce Rap 20. Jutro jej kolejne wydanie po 23. Zapraszam już teraz. A razem odliczymy 20 najlepszych rapowych utworów, a głosujecie wy, wybieracie je wy na sk.pl. A swoją drogą, jeżeli akurat wy wolicie klubowe historie, a nie rapowe, to zajrzyjcie do aplikacji Radia SK. Tam czeka na was SK Live Remix Radio, czyli stacja, która przez 24 godziny na dobę gra najlepsze sety od najlepszych DJ-ów świata. A w piątek możecie usłyszeć je też na antenie Eski, to od 20 aż do 3 nad ranem. U nas za to zaraz kolejne hity będzie Damiano Dawid.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
2: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Grill już rozpalony? Bo my jesteśmy gotowi. W sklepach firmowych Słomiński 1904 wrócił pełny asortyment grillowy. Kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa z naturalnymi przyprawami i według receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Tradycja, która smakuje przy każdym grillu.
5: I po reklamie.
6: Muzyka się żyje.
7: Pierwsza odsłona Warsaw Music Festivalu przeszła do historii. Wczoraj na stadionie Legii Warszawa zagrał Armin van Buuren. Jeżeli przegapiliście, polecam zajrzeć na SKP Instagram i przypominam, że Armina van Buurena mamy na stałe w Radiu SK. Ten producent i DJ przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program SK Live Remix. Od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show A State of Trends. Co tydzień ma dla Was nowe show na antenie ESG. Po nim na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. SK Live Remix możecie słuchać non-stop w eskowej aplikacji na smartfony, a pobieracie ją za darmo. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecek marek osobistych w Polsce. Jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek, ale artystki też zajęły wysokie miejsce. Miejsce drugie to Justyna Styczkowska, której marka jest wyceniana na 288 milionów złotych. To efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na trzecim miejscu jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na ósmym miejscu oplasowała się Maryla Rodowicz. Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100, a to za sprawą piosenki nagranej do Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Zakochałam się w tym filmie, natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Mówiła Taylor Swift. A jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na Was w eskowej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje, gdy nikt nie patrzy. Warto też dzisiaj słuchać eski, bo mamy dla Was bilety na Toy Story 5. To prawda, więc warto słuchać, ale warto słuchać też hitów na czasie. A tych nie zabraknie. Katy Perry, David Guetta, Sam Martin, Timbaland, Kygo, Khalid, Griffin i Damiano David, The First Time na początek. Mati Fuczyło, 2 minuty po 11. Cześć! A jak u Was? Co robicie? Dajcie znać głosówkami.

0: 18 minut po 11 to David Guetta i Sam Martin. Sprawdzam, co dzisiaj robicie i widzę, że niedziela pod hasłem woda. Beata napisała: w taką pogodę tylko plażing, smażing nad morzem. Krótki wypad przez pół Polski, żeby nikt nie mówił, że nad morzem nie ma pogody. Potwierdzam, jest piekło. Dziękujemy za potwierdzenie w takim razie. Proszę się nawadniać, proszę używać kremu z filtrem i korzystać ze słońca, no bo krótki wyjazd, ale można wrócić opalonym jak po tygodniu na solarium. Darek, a raczej jego mały podopieczny, też wysłał wiadomość, ale tym razem głosową.
1: Jeszcze raz mówię, jesteśmy na kajakach z rodziną.
0: O, z rodziną na kajakach też fajnie, aż wam zazdroszczę, bo pośmigałbym na takim kajaku razem z wami. Bawcie się dobrze w takim razie, a żeby było jeszcze milej, to zagram nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Potem będzie Shawn Mendes i Camila Cabello. Ja się staram.

0: Jak ona pięknie śpiewa, Zara Larsson. I Midnight Sun, 26 minut do 12. Przed chwilą czytałem wasze wiadomości i grałem też głosówki, które wysłaliście. Wszystkie w temacie spędzania dzisiaj czasu nad wodą. I to mi się podoba, że korzystacie z niedzieli, ale w tym temacie wpadłem dziś na informację o tym, gdzie w Polsce jest najcieplejsze jezioro. Gdzie wchodząc do wody nie trzeba mówić tego standardowego ała, ała, ała, ała. To może ja na plaży poleżę jednak? Znacie to, prawda? No właśnie, szczególnie nad morzem, to dość częsta historia. Wiem, bo zazwyczaj to ja stałem z wodą do kostek i mówiłem, dobra, wiecie, to może wy się tam bawcie, ja poleżę, książkę poczytam. Ale to najcieplejsze jezioro w Polsce to jest Jezioro Licheńskie. Podobno często woda ma tam nawet ponad 30 stopni. No i coś mi mówi, że to może być jedyny ratunek dla mnie i nie tylko dla mnie, bo właśnie, coś mi mówi, że jest nas więcej. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarni.

0: brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie. Wie, wie, wie.
7: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It w Radiu SK. I faktycznie, że są rzeczy, które mogłyby się powtarzać regularnie, prawda? Ja mam takich kilka. Ale mundial też mógłby się powtarzać i powtarzać i powtarzać, a szczególnie gdyby działo się to w Europie i mecze byłyby w odpowiednich godzinach. Ale w odpowiednich godzinach to dzieje się SK Karniaki Cup. My mamy dla was swój własny mundial. Możecie wybrać się razem z nami na PGE Narodowy, na finał i zagrać w piłkę i strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Kto chce, ten zgłasza się już teraz na sk.pl. Potem trzeba tylko odgadnąć jedno słowo, które zostało u Sławka wygwizdane. To jest bardzo proste albo bardzo trudne. No, musicie sprawdzić sami, ale na pewno da się to zrobić. W finale do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i nie tylko, więc czekamy. A poza tym będzie można oglądać mecz w loży VIP na Narodowym razem ze Sławkiem.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love.

0: jaka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Rekrutacja na studia trwa. Akademia Nauk Stosowanych imienia Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie zaprasza na kierunki: bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, ekonomia, fizjoterapia, informatyka, logistyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Na wybranych kierunkach studia są bezpłatne. Zapisz się online na anslesno.pl. To twój czas.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Leszno na czasie. Dzień dobry w niedzielę, dzień dobry, Tomek Szymlet. To już jest powolutku koniec tego mega gorącego, upalnego weekendu, ale dzisiaj jeszcze można się wybrać na bardzo fajne wydarzenie. Najpierw można wziąć udział w Marszu dla Życia i Rodziny. On przy Kościele Świętego Jana startuje o 13.30, a potem o 14.30 wybrać się na plac Meciga, bez względu na to, czy maszerowaliście w marszu, czy też nie, bo tam będzie się działo. Będzie wielki festyn, będzie koncert Pinocchio Brothers, Rokozaur, Kokotki, ogromny plac zabaw, dmuchańce, piana party, animacje, malowanie twarzy, balony, wata cukrowa, popcorn, ciasto i grill dla każdego.
20: Muzyką się żyje.
21: Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem jeden gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania i wspólnie z Vito Bambino i Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów nie udawało się. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później ci opowiem. A o czym jest ta piosenka?
22: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas tam.
21: W czasie wizyty deskowym w studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
23: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi

0: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much. A ja tak, Boże.
1: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem. Czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A kto chciałby wybrać się do kina ze swoją paczką na film Toy Story 5? Mam dla was bilety. Przekonajcie mnie tylko głosówkami na eskowym Messengerze, że to wy powinniście je zgarnąć, a ja zgarniam hity. El Profesor, Bella Ciao. Minuta po 12:00, Mati Fuczyło, Bella Ciao.

I zaczęło się astronomiczne lato. A wiecie, co to znaczy? Że dziś jest najdłuższy dzień w całym roku i najkrótsza noc. No i trzeba się z tego cieszyć, bo ja wiem. Ja wiem, co teraz może pojawiać się w głowie. No, że skoro najdłuższy dzień jest dzisiaj, no to teraz dni będą już coraz krótsze, zaraz jesień, zaraz koniec roku, zaraz zima i w ogóle. Proszę o tym zapomnieć. Cieszymy się tym, że jest lato, że jest ciepło, że słońce świeci długo, że teraz jeszcze przed nami jakieś 2 miesiące wakacyjnych ciepłych dni i wszystko gra, prawda? Radio SK. Od razu lepiej. I gra też Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Two ships in the night.

0: z Killem with Kindness, a teraz zagramy nowość, która z miejsca stała się hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo to, że ten pan robi szalone rzeczy, już wiemy. Chociażby wspólnie z wami zebrał ponad

Mając marzenia, my mieliśmy okazję już być, nawet ja miałem okazję odwiedzić Maję na naszym eskowym Instagramie i Facebooku, możecie to zobaczyć, tam są nasze chociażby TikToki, kiedy, na których to tańczymy do utworu, którego zaraz będziecie mogli posłuchać. I właśnie, może to zróbmy, spełnijmy marzenie, Łatwo Gang, Majko i wszystkie marzenia.

0: Teraz mamy też bilety na te animacje. Trzeba tylko było mnie przekonać. I Joasia nagrała się na eskowym Messengerze.
1: Na weekend mam 3 dzieci pod opieką, więc żeby zapewnić im opiekę, bilety do kina przydałyby się jak najbardziej.
0: Okej, muszę ci powiedzieć, że wizja możliwości dania tobie jakichś 2 godzin z filmem i bez dodatkowych pytań i bez dodatkowych misji specjalnych całkiem mnie ucieszyła. Myślę, że ciebie też może ucieszyć, więc 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5 są twoje. Radio SK. To miłego seansu.
2: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice Wolności 15.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50%

0: to Ale Farben, René Miller i Body Tak w radiu SK. 5 minut do 13:00, widzę roztańczonego.
1: No ja tu słyszę, że wakacje już odpalone.
0: Rambo wszedł do studia radia SK. Łukasz Zduńczyk, dzień dobry. No tak, oczywiście, że wakacje odpalone, w końcu jesteś tutaj, więc świecisz jak słoneczko tutaj
1: nam. Od 10:24 astronomiczne lato, do tego letnie hity na czasie i tak to można...
0: O,
1: prawie kubek zbiłem, ale
0: widzisz?
1: Na szczęście kawy jeszcze tutaj nie ma.
0: O, bardzo dobrze.
1: To zapraszam na...
0: Krzyczał.
1: Nie, ja tu nie mam kawy jakby co. Zapraszam na niedzielną popołudniową kawkę z hitami na czasie.
0: O, doskonale. Łukasz Zduńczyk z wami zostaje. Zduńczyk z wami zostaje. Czy ja powiedziałem Zduńczyk? No, będziesz Zduńczyk.
1: Nie, nie fakt.
0: Mati fuczyło za to ja. Dzięki wam bardzo. No, a Łukasz zadba o hity.

0: Konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Po 3 latach intensywnej pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą tego krążka, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
14: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
15: Takiego budowania piosenki po kolei.
14: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.

0: Żeń.
1: A na tym albumie są hiciory, które doskonale znacie z Eski, tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej. W ten weekend jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami Eska Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko, no i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Próbowali latami, no i w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek później ci opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć na antenie Radia SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
0: Porówno chcieliśmy i porówno szukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
2: Od lat.
0: Tak.
2: Powstało już kilka utworów.
0: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
2: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
1: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową i zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. A my gramy letnie hity na czasie i świętujemy pierwszy dzień astronomicznego lata. To się rozpoczęło o 10.24. Złośliwi powiedzą, że teraz to już polecie, że już dni będą coraz krótsze, ale my o tym absolutnie nie myślimy. Wakacje przed nami i się powoli nakręcamy. A na początek, no startujemy z samej góry, słuchajcie. Numer 1 gorącej dwudziestki na początek wam gram. To Wiktor Waligura i jego 4 pory roku. Numer w sam raz na schłodzenie, w upalne popołudnie, bo on będzie śpiewał o tym, że w Sylwestra przed północą zasnął. 3 po 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ten hit oponował internet, a wszystkie hity zaczynają się w SM. Milky i David Guetta to są właśnie niedzielne hity na czasie. A teraz słowa uznania dla pewnego bardzo ważnego człowieka, dla bohatera naszych czasów. Nazywa się, słuchajcie, Willis Haviland Carrier. Nikt go nie zna z imienia i nazwiska, ale każdy korzysta z jego wynalazku. To jest bardzo ważny człowiek, uwaga, bo to amerykański inżynier, który jako pierwszy wynalazł klimatyzację w samochodzie. Sprawdziłem, to były lata 30. XX wieku i wtedy klimatyzacja w samochodzie była dla najbogatszych wpływowych osób. Także teraz możemy się poczuć jak VIP, jeżeli właśnie jedziecie samochodem z włączoną klimatyzacją. Pomyślcie chwilę o tym panu, dzięki któremu możemy tak daleko i przyjemnie teraz pojechać przy takiej upalnej temperaturze, prawie w całym kraju 30 stopni. A jeżeli właśnie teraz leżycie sobie przyjemnie w cieniu albo przy otwartych drzwiach balkonowych, to SK gra wam letnie hity na czasie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka już teraz.

to będzie najkrótsza noc w tym roku. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Najdłuższy dzień i najkrótszy cień. Około godziny 13 mieliśmy najkrótszy cień w tym roku, a to dlatego, że słońce było najwyżej nad horyzontem. Krótko mówiąc, lato w pełni. Dzisiaj można się poczuć jak na wakacjach, nawet jeśli na urlop jeszcze chwilę musimy poczekać. No właśnie, czekam na wasze upalne wakacyjne głosówki. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? Nawet jeśli faktycznie na tych wakacjach jeszcze nie jesteście. Może opalacie się na leżaku w ogrodzie i co chwilę podjadacie świeżutkiego arbuza. Może ktoś ma taki piękne niedzielne popołudnie. Nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? A ja wam wakacyjnie zagram. Po krótkiej przerwie między nimi Coldplay. Radio SK. Autopromocja.

0: zgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarni.

0: mundialowy hit. Andrea Bocelli i David Guetta, a wszystkie hity zaczynają się w Esce. A nasza słuchaczka Asia w jakimś takim dziwnie dobrym humorze, posłuchajcie.
1: I ja po prostu jestem tak przeszczęśliwa, tak napompowana endorfinami, że starczy mi na cały sezon wakacji.
0: Bo ja zapytałem, dlaczego czujecie się jak na wakacjach i co Asię tak napompowało?
1: Ja się czuję już teraz jak na wakacjach, bo wracam z cudownego kampa. Z tak gorącą atmosferą. Tańcowaliśmy w upale i leciał ciureczkiem po plecach.
0: Kamp, na którym się tańczy i jest dużo spoconych osób na parkiecie. To chyba nowa nazwa na wesele.

0: promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a ty komu kibicujesz?
6: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
5: Mistrz.

0: i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: To będzie ostatnia reklama.
0: Rekrutacja na studia trwa. Akademia Nauk Stosowanych imienia Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie zaprasza na kierunki: bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, ekonomia, fizjoterapia, informatyka, logistyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Na wybranych kierunkach studia są bezpłatne. Zapisz się online na anslesno.pl. To twój czas.
4: I po reklamie.
5: Leszno na czasie. Dzień dobry w niedzielę, dzień dobry, Tomek Szymle. Słuchajcie, jak ja uwielbiam zapowiadać imprezy, które w niestandardowych miejscach się odbywają. A tak jest z Bangarangiem. To już 7. edycja tego festiwalu, który wiecie gdzie się odbędzie? Na łące w polu kukurydzy. Wałkowo, koło Krobi. Myślę, że fani metalu, ciężkich brzmień rockowych, czy też punk rocka znają to miejsce doskonale. W najbliższy weekend, 26-27 czerwca, znów tam będzie ogień z głośników Hate, Gutalex, Tabu, Awake Again, Mojra, Podwórkowi Chuligani i Bachor, Sandały Mariana i wielu, wielu innych artystów tam gracie dla was będzie. Lubicie punka, lubicie metal, ostrego rocka jak najbardziej możecie wbijać.
6: Jest 14, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa wielka obława w Świętokrzyskiem. Już trzeci dzień służby szukają Dariusza Równickiego, podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
7: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
6: Policja apeluje o ostrożność i prosi o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicach Mławy, Płocka i Krynicy Zdroju. A na koniec mundialowy rekordzista. 90-letni Meksykanin komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowotne.
8: A my się żadnych burzowych grzmotów nie boimy. Zagłuszymy je hitami na czasie. Hej SK, właśnie zjedliśmy obiad u teściów, a teraz idziemy na lody. Tak pisze Maciek na SK-owym Messengerze. Wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj, w tę niedzielę, czujecie się jak na wakacjach. A my wakacyjnie zagramy. 14:00, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I obiecuję, że w tej godzinie będziemy nucić ute, Stromae się pojawi, a teraz Swedish House Mafia, numer, przy którym fajnie się jedzie na lody rodzinnie.

0: Britney Spears w Radio SK. My gramy hity na czasie, a wy czujecie się jak na wakacjach. Bardzo fajny układ. Adrian w tej sprawie.
1: Hej, witam wszystkich słuchaczy Radia SK. Mamy piękną pogodę, idealnie na rower, przerwa w basenie i jedziemy dalej, a do tego hity na słuchawkach z Radiem SK. Czego więcej trzeba, Bajka. By poczuć się jak na wakacjach?
0: No już niewiele trzeba. Ja bym jeszcze tylko dorzucił mamę albo babcię krzyczącą przez okno. Dobra, chodź już, bo ziemniaki dochodzą. SK na słuchawkach na rowerze to jest bardzo dobry wybór. No tu się bardzo dobrze gra. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz.

Alex Warren w Radiu SK. Ale teraz tak romantycznie nie będzie, bo słuchajcie, to wszystko pachnie małą awanturką domową. Taką cichą niedzielą w domu Lewandowskich, słuchajcie. Ania i Robert Lewandowscy byli wczoraj na luksusowym pokazie mody w Mediolanie i spotkali tam znanego aktora Michela Morona, którego możecie kojarzyć na przykład z erotycznego filmu 365 dni. No i ten Michel Moron w pewnym momencie podał rękę Ani Lewandowskiej, a ona...

0: wysłała mu zalotne spojrzenie. I to spojrzenie teraz krąży po internecie, słuchajcie. Naprawdę to spojrzenie robi wrażenie. Więc miejmy nadzieję, że Robert Lewandowski po tym spojrzeniu nie odstępował żony ani na krok, bo my wszyscy wiemy, do czego ten Michel jest zdolny.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: Co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Wielosztuki w RTV.

0: Ty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwytał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: Grill już rozpalony? Bo my jesteśmy gotowi. W sklepach firmowych Słomiński 1904 wrócił pełny asortyment grillowy. Kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa z naturalnymi przyprawami i według receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Tradycja, która smakuje przy każdym grillu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Rekrutacja na studia trwa. Akademia Nauk Stosowanych imienia Jana Amosa Komejskiego w Lesznie zaprasza na kierunki: bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, ekonomia, fizjoterapia, informatyka, logistyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Na wybranych kierunkach studia są bezpłatne. Zapisz się online na anslesno.pl. To twój czas.
7: I po reklamie.
8: Esko.

Marisa w Radiu SK, gramy hit na czasie, a wczoraj na mundialu wydarzyła się rzecz niesamowita. Reprezentacja Curaçao, ta maleńka wyspa, która ma mniej mieszkańców niż Bielsko-Biała na przykład, wczoraj historycznie zremisowała z Ekwadorem 0-0, a bramkarz tej reprezentacji też przeszedł do historii, bo pobił rekord. Obronił 15 strzałów w jednym meczu, co jest rekordem w historii mundialu. Także słuchajcie, ta reprezentacja Curaçao udowadnia, że każdy może osiągnąć sukces.

0: Wy też. Próbujcie swoich sił piłkarskich w SK Karniaki Cup. Kompletujemy drużynę Radia SK, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Żeby się zgłosić, to wpadajcie na sk.pl, tam są darmowe zgłoszenia, a potem na antenie musicie odgadnąć, co mówi Sławek Peszko, co zostało wygwizdane. Posłuchajcie.
1: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No właśnie, gdzie może jechać Sławek Peszko, jak nie na stadion? To jest dość oczywista odpowiedź. Jeśli wiecie, wpadajcie na sk.pl, a jeśli to was nie zachęciło, to powiem jeszcze jedną rzecz. Do wygrania 10 tysięcy złotych.
2: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600-785-190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: I po reklamie.
9: Zbliża się 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News.

0: Pod Słupskiem. Na miejscu z ogniem walczy 29 zastępów Straży Pożarnej. Służby monitorują jakość powietrza, a mieszkańcy zostali poproszeni o zamknięcie okien i pozostanie w domach. Poważne utrudnienia na kolejowej trasie między Poznaniem a Berlinem. Po uszkodzeniu sieci trakcyjnej pociągi jeżdżą objazdami. Składy między Warszawą a Poznaniem i Berlinem kierowane są przez Szczecin, co może wydłużyć podróż nawet o 4 godziny. Utrudnienia mogą potrwać do jutra. Trwa Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Za nami rodzinny rajd rowerowy i otwarcie nowego placu zabaw. Teraz najmłodsi rywalizują w NSK Kids Race, którego patronem jest Radio SK.
1: 3, 2, 1, start!
2: Jesteśmy trzeci raz na tym wyścigu, więc fajna impreza.
3: I jak tam było na trasie?
4: Dobrze.
0: A na Pustyni Błędowskiej zaparkował nasz eskowy bus. Szukajcie naszej pomarańczowej strefy.
5: Poczujcie się wszyscy, jakbyście byli w naszej pomarańczowej strefie, bo to jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Ja będę dbał o to, żebyście tam nie ziewali po niedzielnym obiedzie. I to jest przedwakacyjne niedzielne popołudnie. Za tydzień o tej porze już będą wakacje. Za tydzień w poniedziałek nie trzeba będzie dziecka rano do szkoły budzić. Tak będzie pięknie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Dziecko się tylko przed pracą rano do teściów odstawi, sprawa załatwiona. Gramy hity na czasie, David Guetta już teraz, a za chwilę hymn męskiego grania.

trasie. Dla kierowców, którzy już zaczęli tydzień pracy, Eminem w Radiu SK 15 po 15. A skąd on się tam wziął, to ja nie mam pojęcia. Słuchajcie, bardzo ciekawa sytuacja. Na jednej z chińskich dróg był widziany samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Krążą zdjęcia po internecie. 20-letniego diesla z wrocławskimi tablicami rejestracyjnymi. Nie mam pojęcia, jak on się tam pojawił. W linii prostej do tej prowincji, w której ten samochód był widziany, jest 8,5 tysiąca kilometrów. Polski samochód w Chinach. No opcja, słuchajcie, jest jedna. Ktoś ewidentnie zrobił zakupy na chińskiej stronie i kliknął odbiór osobisty.

0: Szokujące zachowanie Norwegii na tegorocznym mundialu. Ta reprezentacja na mistrzostwa w Ameryce wysłała, uwaga, 1000 kg swojego jedzenia, bo nie ufają jedzeniu w USA. Tam nie ufają, takie gadanie tylko. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że na zagranicznych wyjazdach najwięcej kasy to się właśnie na jedzenie wydaje. A jak się spakuje trochę swoich kotlecików do lodówki samochodowej, to od razu więcej kasy zostaje w portfelu.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: I po reklamie.

ale to jest dobry numer. Krótko mówiąc, siadło. Jeśli wam też siadło, to głosujcie na ten hicior w gorącej 20 Radia SK. Moim zdaniem to może być hit wakacji. Bibi Rexha i David Guetta, wszystkie hity zaczynają się w SC, a tymczasem ważne pytanie na Messengerze Eski się pojawiło. Julia pisze: hej SK, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć bilety na Toy Story 5 w Cinema City? Trzeba Eski słuchać, to jest pierwszy warunek. A drugi, żeby nagrać fajną głosówkę na Messengerze Radia SK. Po co wam takie bilety na Toy Story 5? Przekonajcie mnie jakoś fajnie. Dajcie znać, dlaczego bilety na Toy Story 5 wam się po prostu należą. Może wczoraj tak fajnie trawnik przed domem skosiliście, że normalnie dzisiaj mundial można na niej rozgrywać. Albo po pół roku proszenia w końcu przyczepiliście tę szafkę, co żona kazała. To też jest argument. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego należą wam się bilety na Toy Story 5, a ja mam ich aż 4. Czekam na głosowy i po 16 wysyłam was do kina.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemika Farmaceutyka S.P.A.
16: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
19: I po reklamie.
2: Leszno na czasie.
8: Dzień dobry w niedzielę, dzień dobry na koniec weekendu upalnego. Dzisiaj też jeszcze wysokie temperatury. Jeśli chcielibyście się schłodzić w klimatyzowanych pomieszczeniach i przy okazji przeżyć fajne emocje, począwszy od śmiechu, kończąc na strachu, no to możecie sprawdzić premiery, które w ten weekend wjechały na afisz leszczyńskiego multikina. I powiem wam o dwóch filmach. Ten pierwszy to animacja, piąta już część kultowego Toy Story. Myślę, że zarówno ci młodsi, jak i starsi widzowie będą content oglądając to widowisko. Druga nowość to Backrooms bez wyjścia. Bardzo ciekawy film, bardzo niepokojący wręcz. Też warto sprawdzić.
10: Zbliża się 16.

0: Na Chorpatowska to jest SK News. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
1: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów. Kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego to będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie pogorzeliska. Pożar nie został opanowany na tą chwilę.
0: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowanych. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Początkowo PKP zakładało, że utrudnienia potrwają do jutra. Faworyci mundialu wracają do gry. Przed nami druga kolejka spotkań w grupach G i H. Już za 2 godziny Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Po sensacyjnym remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka dziś dla La Furia Roja liczy się tylko zwycięstwo.
2: La Furia to jest jak po niedzielnym obiedzie zostawi się brudny talerz na stole w kuchni. Nie polecam tego robić. Polecam zostać z Radiem SK, bo tutaj można zgarnąć bilety na Toy Story 5. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego takie bilety wam się po prostu należą? Nagrywajcie się, a ja się w tym czasie zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. My dobrze gramy. Już teraz Dawid Podsiadło, który w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jest 16:01.

0: Katy Perry w Radiu SK. Tu się słucha hitów na czasie i tu się wygrywa zaproszenie na Toy Story 5. Ja myślę, że Grzesiek bardzo zasłużył, żeby te bilety zgarnąć, bo on jest prawdziwym bohaterem.
1: To mi należą się bilety.

0: Katy Perry w Radiu SK. Tu się słucha hitów na czasie i tu się wygrywa zaproszenie na Toy Story 5. Ja myślę, że Grzesiek bardzo zasłużył, żeby te bilety zgarnąć, bo on jest prawdziwym bohaterem.
1: To mi należą się bilety.

0: To jest moja ulubiona bajka.
1: Grzesiek, to jest genialny pomysł dla wszystkich przyszłych tatusiów. Zabrać żonę na wakacje all inclusive, bo wtedy o każdej porze dnia i nocy można spełniać wszelkie kulinarne zachcianki w najbardziej szalonych połączeniach. Grzesiu, jako że niebawem o zabawkach będziesz wiedział wszystko, 4 bilety na Toy Story 5 są twoje.

0: Maroon 5 i Christina Aguilera. Gramy hity na czasie, a Polska się zmienia, słuchajcie. Według najnowszych danych w naszym kraju jest coraz więcej singli. I nie chodzi wcale o piosenki, chodzi o osoby, które mieszkają bez drugiej połówki, mieszkają same. Udział gospodarstw jednoosobowych w naszym kraju wynosi obecnie 35%, a na przykład w 2006 roku było tylko 22%. Także coraz więcej osób mieszka samemu. Jak się podzieli wydatki przez dwa, pomyśli się, że łazienka jest 24 godziny na dobę wolna, pilot do telewizora wolny, no to te dane jakoś mniej zaskakują, prawda? Radio
1: SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
9: I po reklamie. SK.

Radiu SK grają najlepsze nowości. David Guetta, Alok i Stick Figure to są właśnie hity na czasie. A Szwedzi właśnie wpadli na szalony pomysł. Znaleźli nowe zastosowanie dla samochodów, które pomaga obniżyć rachunek za prąd. Serio, już wam tłumaczę, o co chodzi. Szwedzi podłączają swoje domy do samochodów elektrycznych. Serio to się dzieje, dobrze słyszycie. W godzinach, kiedy jest największe zużycie prądu, Szwedzi podłączają się do elektryka i z elektryka biorą prąd i to podobno obniża rachunki. Czyli słuchajcie, już niebawem samochody będą miały kolejną funkcję, będą jeżdżącymi powerbankami. Bo na razie, jak tak patrzę po samochodzie mojej narzeczonej, to samochody są śmietnikami i jeżdżącymi salonami make-upu.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.

0: zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%.

0: 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
2: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy.

0: nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
2: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy.

0: niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
1: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
2: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Zbliża się 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec. Mówi

0: Rajdy rowerowe oraz SK Kids Race.
1: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Mobolska Tour, więc no, fajna atmosfera jest.
2: Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
0: Patronem wydarzenia było Radio SK, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
3: My jesteśmy patronem jeszcze jednego ważnego wydarzenia. Łapania sił przed nowym tygodniem. Witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On jest jeszcze bardzo daleko, dopiero 17. Jeszcze nie trzeba się go bać. A tu jest dużo hitów na czasie do zagrania. Teraz taki dobry do samochodu z mocnym basem. PZ i Plan B. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ale przyjemnie się zrobiło. Black Eyed Peas i Justin Timberlake z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. To jest numer, który idealnie pasuje do tego, co aktualnie robi nasza słuchaczka Julia.
1: Hej SK, siedzę teraz na tarasie i piję pyszną kawkę.
0: I te ptaszki ćwierkające za oknem, coś pięknego. Julia, jakbyś jakimś cudem wpadła na taki szalony pomysł, żeby zapytać swojego faceta, czy też taką kawkę chce, to ja od razu w jego imieniu odpowiadam, że tak, śmiało możesz zrobić, chętnie wypiję. A ja do tej kawki fajnie zagram. Jeśli też macie taki piękny czas jak Julia, to też nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. A w Radiu SK teraz Wiktor Waligura, 16 po 17.

0: Pink w Radiu SK, a teraz zagram taką nowość, przy której wszystkim milenialsom łezka wokół się zakręci.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W Radiu SK zawsze grają najlepsze nowości. Teraz mam taki hit, który przypomni nam początek lat 2000. 2006 rok. Jeśli pamiętacie ten numer, to znaczy, że mieliście dobre dzieciństwo, dobrą młodość. Kojarzycie Bass Huntera na 100%. Ale to był hicior i teraz Dota doczekała się nowej wersji, za którą odpowiada ekipa Junotas i Daddy DJ Flipside. Tak ten numer się nazywa. No to posłuchajmy, jak brzmi Dota w 2026 roku. Tak spokojnie brzmi, bardzo fajnie, bardzo łagodnie.

0: Jonathan Bledka i Gips w Radiu SK. Jesteśmy razem z Wami w trasie. Jadwiga, pozdrawia z samochodu.
1: Właśnie prowadzę samochód od 3 godzin, jeszcze godzinka do celu, do Warszawy. Po drodze już 4. odcinkowy pomiar prędkości.
0: A mówi się, że drogi ekspresowe w Polsce nie są płatne. One są płatne, tylko aktualnie w trochę inny sposób. Bardzo dużo odcinkowych pomiarów prędkości ostatnio się pojawiło, także uważajcie na siebie. ASK jedzie razem z Wami. Za chwilę do samochodu Sombra Wam dokładam.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a ty komu kibicujesz?
8: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
7: Niskim.

0: Ale sztosy.
1: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: I po reklamie.
11: Esko.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, kto wygrał, a kto przegrał na mundialu, a jutro to wy będziecie skakać z radości. Polska co prawda na mundialu nie gra, ale wy możecie zagrać w SK Karniaki Cup. Szukamy zawodników, którzy zagrają ze Sławkiem Peszko w wielkim finale na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw musicie się zgłosić i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Ostatnio Krystianowi się udało.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
2: Impreskę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Jeśli chcecie tego imprezowicza Sławka Peszko poznać osobiście i zawalczyć o 10 tysięcy złotych, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
4: SK Karniaki Cup.
5: Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: worth it. Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej.

0: z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak! Wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Rekrutacja na studia trwa. Akademia Nauk Stosowanych imienia Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie zaprasza na kierunki: bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, ekonomia, fizjoterapia, informatyka, logistyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Na wybranych kierunkach studia są bezpłatne. Zapisz się online na anslesno.pl. To twój czas.
5: I po reklamie.
6: Leszno na czasie.
7: Dzień dobry w niedzielę, dzień dobry, Tomek Szymlet. Słuchajcie, jak ja uwielbiam zapowiadać imprezy, które w niestandardowych miejscach się odbywają. A tak jest z Bangarangiem. To już 7. edycja tego festiwalu, który wiecie, gdzie się odbędzie? Na łące w polu kukurydzy. Wałkowo, koło Krobi. Myślę, że fani metalu, ciężkich brzmień rockowych, czy też punk rocka znają to miejsce doskonale. W najbliższy weekend, 26-27 czerwca, znów tam będzie ogień z głośników Hate, Gutalex, Tabu, Awake Again, Mojra, Podwórkowi Chuligani i Bachor, Sandały Mariana i wielu, wielu innych artystów tam gracie dla was będzie. Lubicie punka, lubicie metal, ostrego rocka jak najbardziej możecie wbijać.
8: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Karambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów-Mościce i Tarnów-Centrum. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie Aerozoli w Harnowie koło Ustki. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB wysyła alerty dotyczące zadymienia. W akcji gaśniczej pomagają m.in. grupa chemiczna, drony i robot gaśniczy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Druga porażka Polek w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po tiebreaku. A właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. La Furia Roja walczy o pierwszą wygraną po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Iranem, a w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. O północy z kolei Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka.

0: I to jest piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Razem składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie.

0: wygrywaj w punktach Lotto.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
10: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
12: I po reklamie.
13: Ja się staram.

0: Reklama.
1: Presale w Voyas już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyas Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyas i na voyas.pl.
2: Przed nami 10. edycja Raps.

0: Za dnia i w nocy bez szkody dla roślin, a także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.

0: Eskaleszno. Reklama.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Music News.
1: Dawid Kwiatkowski i Margaret razem w jednej piosence. Ukazał się ich singiel pod tytułem Później Ci Opowiem i nieco później nam o nim opowiedzą, ale na początek o premierze nowego albumu Roxy. Tu Michał Hanczak, zapraszam.
2: SK Music News.
1: Czy błękit to kolor tegorocznego lata? Dla Roxy na pewno, bo właśnie taki tytuł nosi jej nowy album. To bardzo osobista płyta, nad którą Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła mi jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu jest najlepsze, no i skupić się na żywej muzyce.
3: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
1: Takiego budowania piosenki po kolei.
3: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
1: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, bo zagra kilkadziesiąt koncertów w całym kraju.
2: SK Music News.
1: Dawid Kwiatkowski i Margaret

0: też ciągle w trasie, ale nagrali razem piosenkę. Ukazał się singiel pod tytułem Później Ci Opowiem, a artyści wpadli do naszego studia, by o nim trochę opowiedzieć. Rozmawiała z nimi Kasia Węsierska.
1: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
2: O,
1: Margaret,
2: dobry początek.
1: Później ci opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
3: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu, długiego już.
2: Od kilku lat.
3: Od kilku lat, tak. Po prostu.
1: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
2: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też... takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
3: Tak.
2: Że więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało teraz.
3: I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy, I chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane. Zresztą...
2: Takie wyczekane dziecko nasze.
3: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
1: Mhm. Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne w ogóle. Myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
2: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach po tym już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No, tak.
3: Tak, no, ale powiedzmy, no, kto powiedział pierwszy kocham w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
2: I ja tylko, się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przesłała
1: swoją
2: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak. To nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
3: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza. I ten moment, czy się spotkamy w takim razie po środku, czy nie.
1: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku.
2: Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać. W sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy tu właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział o czym pisze, nie?
1: Sięgał gdzieś do jakiejś
2: szuflady. No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
3: Pozdrawiamy Roxy Węgiel.
2: A tak, tak, pozdrawiamy.
1: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
2: No dla mnie bezpieczeństwem. Takim, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po no takim harmidrze, to...
3: Pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie.
2: Tak,
3: czuję się dobrze.
2: Ale wciąż czuję się fajnie, że powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? tylko ta osoba, gdziekolwiek. Ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
1: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek sobie zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę, ale taką, która daje ci spokój.
3: Tak.
2: Trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest, jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle
3: zabawne... My w ogóle ostatnio tym gadaliśmy.
2: No właśnie, zabawne, że o tym mówisz.
3: No my dwoje wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co? Jak teraz wrócić do tego domu?
2: Nie idę,
3: tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak mocne emocje.
2: A za chwilę
3: zjazd.
1: Powrót do rzeczywistości.
3: Zjazd.
2: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
3: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
2: No my po prostu 2 dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia, ile masz? Ona tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę. No i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
1: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
2: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam i podczas tej czynności to jest takie przejście.
1: Wracasz.
2: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
3: Oh, wow.
2: No.
3: Nigdy tego nie robię od razu.
2: Regulacja. Nie.
3: Kurde.
2: Wracam o 3:00, ja to zrobię o 3:00.
3: Naprawdę?
2: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
3: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
2: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
3: Tak,
2: stoją
3: te
2: stylizacje.
3: Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
2: A ty masz jakiś taki?
1: Suszarka.
3: Dziękuję.
2: No już wiem, no cała tak, Polska sobie.
3: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
1: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byle szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test Red Flag, Green Flag, dobra?
2: Dobra.
1: Zobaczymy, czy się zgodzicie. Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
2: Green.
1: Gosia się skrzywiła, nie wiem, czy widziałeś.
3: Bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
1: Ale to nie ty, to ten, kto
2: napisał. Ale to miłość twoja, nie?
3: Ojejku, tak często pisać do mnie?
2: No to widzisz, ale to fajne, różnimy się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
3: A ja daj ta spokój.
2: A, zgadamy jutro.
3: Znaczy nie, no bo 2 razy dziennie aż?
2: No dzień dobry i dobranoc.
1: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
2: Tak.
3: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
2: Tak. W komunikację,
3: to prawda.
1: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
3: No to masakra.
2: Tak.
1: Czyli zgadzacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę tu głównie na Gosię, bo to może być
2: chyba o tobie.
3: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
1: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
3: tak,
1: u siebie.
3: Tak, ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
2: Okej.
3: Więc tak mamy.
2: Jakie było pytanie?
1: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
2: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
1: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
2: Na luzie.
3: Przecież
2: trzeba robić czasami zdjęcia, ale coś tam pogrzebać. W sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
1: Nie jest zazdrosny, zazdrosna praktycznie o nic.
2: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
1: testują jakieś, troszeczkę.
2: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo nie, no bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich...

0: tutaj drive'ów, no.
1: Tak, ja też nie.
2: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
0: No właśnie, no, no i pewności.
2: I też doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i nie potrzeba, nie? Że no. Masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
0: Tak.
2: Takie. Uff. I nie podoba mu jej się numer, później ci opowiem.
0: No luz, no.
1: Co? No luz, no luz, no luz, no luz. Jaki luz?
3: Red flag taki.
1: No kurde, no to nie... Nie, u mnie trzeba udawać.
3: No a
1: udawać.
3: Co powiedział Piotrek?
1: Nie, Piotrek kocha ten numer.
3: A, no, no.
1: Czyli nie wiadomo. Nie, nie, nie, nie. On, znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
0: Okej.
1: Okay. Ale to działa w dwie strony. Ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
0: Jak, on ci puszcza swoje.
1: Tak, mówię, o, fajnie. No, fajny dzień, spędziłeś w studio.
2: Przekonująco zabrzmiało.
0: Tak, nie, no... Chciałem powiedzieć, że...
1: Ja obrażona. Ja,
0: tak?
1: Tak, ja obrażona.
0: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
2: No to liczyłam właśnie.
1: Nie. Nie ma takiej opcji, mordo.
0: Nie ma takiej opcji.
2: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
0: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
2: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
0: tak,
2: rozumiem,
0: ale
2: że nawzajem.
0: Nie, tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
1: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie, ale osobowościowo...
0: Też, ale ja... też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
1: to chce,
0: ponownie,
1: chce,
0: nie?
1: Się chce,
0: no
1: tak.
0: Bo są takie współprace, że...
2: Odchodzić,
0: dobra, fajnie,
2: dziękuję.
0: Że jest efekt, dziękuję, never again.
1: Tak.
0: No, a my tutaj... Poza tym, że no,
1: no
0: ciężko pracowaliśmy,
1: sobie po
0: ale,
1: zbieramy, wiesz, no.
0: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk i te, nawet te wiadomości i teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty. Okazało się, że no, mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no, nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też. Ale z drugiej strony znamy się od lat. I jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej nie, się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest i to będzie trwać. Przecież to się zaczęło dopiero dziś. To chyba daje nam znak, że... I
1: daje
0: takie chęci,
1: zielone
0: nie?
1: Światło,
0: że
1: no.
0: Zielone światło. Mm-hmm. Po prostu otwarte furtka na przyszłość. I czekam na SMS-kach. Kwiat, a to...
1: Czekam na SMS-kach.
2: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać.
0: No. No.
1: Tak, tak. Ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już. Kolejce czeka.
0: No.
2: My też czekamy. Tak. Sprawdźcie tymczasem kawałek, później ci opowiem.
0: Później ci opowiem.
1: Bo jak nie, to się obrazimy.
0: No właśnie.
2: To red flag.
0: Mega red flag wtedy, kochani. Red flag dla słuchacza.
2: A tego absolutnie nie chcecie. Bardzo wam dziękuję.
0: Dziękujemy.
1: Dzięki,
0: dziękujemy.
2: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was
0: dostali. We hope so. Mamy nadzieję.
2: Margaret Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
4: Więcej wywiadów z gwiazdami i z całkiem nowymi artystami znajdziecie w podcastach na sk.pl, w naszej mobilnej apce i w popularnych serwisach podcastowych. Wpiszcie hasło Ale Gość.
5: Eskaleszno News.
6: To jest magazyn reporterów Radio Eskaleszno. Zapraszam, Tomek Szymlet. Nietypowy widok na stadionie imienia Alfreda Smoczyka w Lesznie. Zamiast ryku silników żużlowych i zapachu metanolu na legendarnym torze w czwartek rządzili cykliści. Kilkuset mieszkańców w każdym wieku wyjechało na Owal, by wspólnie kręcić kilometry w ramach rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Akcja ma też wymiar charytatywny. Każdy przejechany dystans to wsparcie dla schroniska dla zwierząt. O tym, jak jeździło się po żużlowej nawierzchni, mówi Aleksandra Michalska z Urzędu Miasta oraz sami uczestnicy.
7: Już możemy? Rowerowa Stolica Polski, edycja 2026. Leszno jeździ dzisiaj po torze żużlowym. Jak impreza?
8: Bardzo fajnie, nie spodziewaliśmy się aż takiej ilości uczestników, a to dopiero początek, bo kręcimy do 19. Można do nas dołączyć w każdej chwili, także jeśli ktoś skończył pracę, zapraszamy wziąć rower, włączyć aplikację i dołączać do nas w kręceniu kółek na stadionie.
7: Widzę, że jest duży rozstrzał wiekowy chociażby uczestników tej akcji dzisiejszej.
8: Tak, najmłodszy uczestnik to nie wiem, ze 4, a najstarsza uczestniczka w tej chwili 80 lat.
7: I co, cały czas jadą?
8: Cały czas jadą. Po przejechaniu 10 km mamy dla uczestników drobne upominki.

0: mamy śmiałków, którzy zapowiedzieli tutaj, że przynajmniej 100 km nakręca.
1: No proszę, rowery też widzę, od profesjonalnych do takich mocno bym powiedział amatorskich.
0: Jeździć może każdy, nie ma znaczenia sprzęt, nie ma znaczenia gdzie jedziemy, czy to wyczynowo, czy turystycznie. Ważne, żeby włączać aplikację za każdym razem, kiedy wsiadamy na rower, żeby te kilometry dokładać. Każdy kilometr ma znaczenie.
1: Jesteśmy na półmetku rowerowej stolicy Polski. Jak idzie Lesznu?
0: No jesteśmy w tej chwili na 7 pozycji, gonimy Kołobrzeg. No mamy nadzieję, że po dzisiejszej akcji tych kilometrów i tych punkcików trochę więcej nazbieramy, także... No, najważniejsze, że się dobrze przy tym wszystkim bawi.
1: Bo w zeszłym roku fajnie Lesznu poszło. Mieliśmy tam całkiem niezły wynik, z tego co pamiętam.
0: W zeszłym roku byliśmy na 6. miejscu, a w tym roku jest dużo więcej miast uczestniczących w rywalizacji, także też większa konkurencja.
1: Do kiedy można sobie nakręcać te kilometry dla Leszna?
0: Rywalizacja trwa do 30 czerwca, także można dołączyć nawet dzisiaj. Jeśli ktoś ma ochotę, zapraszamy. Aplikację można sobie ściągnąć w każdym momencie. Jeśli ktoś będzie miał problem z uruchomieniem aplikacji, z ustawieniami, zapraszamy do naszego biura, do Biura Wydziału Promocji i Rozwoju przy placu Metzinga 1. Jeszcze chciałam powiedzieć, że jest taki charytatywny wymiar tej akcji, ponieważ każdy przejechany kilometr to jest grosz przeznaczony na karmę dla zwierząt będących pod opieką bożkowskich psów i kotów. I w tym nam pomagają firmy Jupitok i firma Otozo.
1: Będzie jeszcze okazja podczas tegorocznej edycji kręcenia kilometrów wybrać się w jakąś zorganizowaną wyprawę?
0: Tak, zapraszamy na zorganizowany rajd, który się odbędzie 24 czerwca. Zapisy na naszej stronie na Facebooku Leszno Rowerowa Stolica Polski.
1: A jaka trasa będzie?
0: A to jeszcze nie wiemy, pracujemy nad tym.
1: Przedstaw się.
0: Ola Michalska, Wydział Promocji i Rozwoju.
1: Jesteś takim zaprawionym rowerzystą? Dużo jeździsz na rowerze?
2: Czasami.
1: A jak ci się jeździło po torze żużlowym? To jest frajda fajna?
2: No.
1: Kibicujesz żużlowcom?
2: No i to bardzo.
1: No. Rady jeździ na żużlowcu?
2: No.
1: Fajnie. Masz aplikację na telefonie, kręcisz kilometry. Ile już zrobiłeś?
2: Muszę sprawdzić.
1: Ale już tak kilkadziesiąt?
2: Tak 80.
1: A babcia też dzisiaj jeździ?
3: Oczywiście.
1: Jeździła pani tutaj po tym torze?
3: Oczywiście.
1: I jak po torze się jeździ?
3: Super.
1: Ale pani też tak okazyjnie, czy raczej lubi pani rower?
3: Lubię rower, bo jeździmy, tak, ale nie siedzę wnuka. Dla jego szkoły i dla niego.
1: Wnuk ma aplikację, babcia też ma aplikację?
3: Tak.
1: Kręci pani kilometry dla Leszna?
3: Tak, kręcę dla Leszna.
1: Ile już jest na liczniku?
3: No to co dzisiaj, bo wcześniej nie jeździłam.
1: A to dopiero zaczyna pani.
3: Tak, bo tak to dla Osiecznej.
1: Dobra, chłopaki, przyszliście dzisiaj pojeździć na torze żużlowym rowerami. Jak się jeździ po takim torze?
4: Fajnie. Bardzo fajna przygoda.

0: okazja, żeby pojeździć.
1: Ale tak okazyjnie przyszliście, bo jest okazja pojeździć po torze żużlowym, czy kręcicie te kilometry dla Leszna?
0: Znaczy, kręcimy te kilometry, ale jak usłyszeliśmy też, że można przyjechać tutaj na Smoczka, to bardzo się ucieszyliśmy i przyjechaliśmy jako jedni z pierwszych.
1: Ile kółek żeście zrobili dzisiaj?
0: Bardzo dużo, wie pan, zrobiliśmy już 15 wyścigów żużlowych, to 15 razy 4 to jest 40.
1: Jak masz na imię?
0: 60, przepraszam. Na imię mamy Janek.
2: Ultramaratończyk z Leszna, Łukasz Wróbel, Motyla Noga, szykuje się do kolejnego wyzwania. Chce przebiec główny szlak Beskidzki o długości ponad 500 km, pobić rekord trasy i zebrać pieniądze na rzecz fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Wystartuje 29 czerwca. Główny szlak Beskidzki GSB imienia Kazimierza Sosnowskiego to najdłuższy szlak w polskich górach, oznaczony kolorem czerwonym. Ma długość ponad 500 km, biegnie od Ustronia w Beskidzie Śląskim do Wołosatego w Bieszczadach. Aby go pokonać, potrzeba od 160 do 190 godzin czystego marszu. Leszczyński ultramaratończyk Łukasz Wróbel Motyla Noga zamierza go przebiec i pobić rekord trasy, który wynosi 93 godziny i 42 minuty. Ale nie tylko to. Najważniejszym celem jest pomoc dzieciom zmagającym się z chorobami nowotworowymi, informuje w swoich mediach społecznościowych. W trakcie biegu prowadzona będzie zbiórka na rzecz fundacji pomagającej najmłodszym pacjentom. Ultramaratończyk wystartuje 29 czerwca z Wołosatego. W trakcie całego wyzwania dostępny będzie monitoring GPS, udostępniane będą relacje na żywo i informacje o wynikach zbiórki. Łukasz Wróbel pracuje na co dzień w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie. Na swoim biegowym koncie ma już

0: Sporo sukcesów. Jednym z nich jest rekord świata Backyard Ultra w Belgii z 2025 roku. 116 pętli, ponad 777 km w niecałe 116 godzin.
1: Jak każde dziecko byłem bardzo ruchliwy, a nawet bym powiedział nadaktywny. Natomiast sportem zająłem się w wieku już dorosłym, kiedy urodziły mi się dzieci. I biegam, myślę, że tak gdzieś od roku 2010, może trochę wcześniej. Natomiast jak wielu z Państwa, którzy coś robią i biegają, wiecie, że to jest po prostu jak choroba zakaźna. Nie można z tego już wyjść. Jak troszeczkę zaczniemy, złapiemy bakcyla, to chcemy więcej. No i w moim przypadku też tak było, że zacząłem od krótszych dystansów, czyli od jakichś biegów na 10 km, potem półmaraton, maraton. No i ostatecznie zacząłem wchodzić w ultra, no i w tym ultra jestem od lat. Na zawodach w Belgii poprawiłem rekord świata, czyli jestem obecnym rekordzistą świata w biegach ultra w formule backyard. Backyard oznacza podwórko. Biegamy na pętli, która ma niestety pełna 7 km i o każdej pełnej godzinie wychodzimy, żeby pokonać tą pętlę. Jest to formuła last man standing, czyli zawody trwają tak długo, aż zostanie na nich ostatni biegający. Wybrałem Belgię i Backyard Legend, jedna z największych i najlepszych imprez w Europie, wiedząc, że spotkam tam mocnych przeciwników i będę mógł rywalizować o najlepsze miejsce, czyli najdłużej być na trasie z najlepszymi. No i to mi się udało.
0: Mając takie sukcesy na swoim koncie, to no pewnie mierzy się zawsze wysoko, ale że się będzie tym ostatnim, pierwszym?
1: Przyznam, że to była dosyć długa podróż, żeby tam dojechać, bo dzieliła od tego miasteczka Retje nas odległość 1000 km, a więc nie jechałem tylko na wycieczkę. Wiedziałem, na co się piszę. Rok temu byłem w Anglii, w Suffolk, gdzie wygrałem też backyard w czasie 80 godzin. Wcześniej wygrałem Mistrzostwa Polski w tej samej formule. Tutaj chciałem mieć wynik w granicach 90, może 100 pętli. 100 pętli to jest taki klub 100, do którego w tej chwili weszło może 10 osób na całym świecie, a więc to pokazuje skalę trudności tego biegu. I żeby było jeszcze ciekawiej, żeby uzyskać wysoki wynik, trzeba trafić na równego sobie przeciwnika, przynajmniej jednego, z którym jesteśmy w stanie dobiegać.
0: Ile to czasu zajęło? Ile kilometrów pokonanych?
1: Ostatecznie po drodze te moje założenia zostały troszeczkę zmodyfikowane, ponieważ gdy dotarliśmy do 100 godzin, tylko 4 brakowały do poprawy rekordu Polski, co zrobiłem. Następnie tylko 7 do rekordu świata, który wynosił jeszcze 110 pętli, czyli 110 godzin. Ja ostatecznie przebiegłem 116 pętli, co daje 777 km. I to jest ostateczny wynik. To jest rekord świata. Nikt na świecie jeszcze nie przebiegł więcej w tej formule.
0: Przychodzą chwile zwątpienia na trasie, bo pewnie są takie. To co się wtedy w głowie dzieje? Co się mówi sobie?
1: Zwątpień jest bardzo dużo, bo właśnie ta formuła jest odwróceniem klasycznego biegu. My nie wiemy, kiedy ten bieg się skończy. I nasza głowa pracuje w ten sposób, że my musimy mieć jakąś granicę wyznaczoną. A jeżeli tej granicy nie ma, no to musimy właśnie tą głowę czymś zająć. Czy to będzie jakaś fajna myśl, czy możemy posłuchać audiobooka albo muzyki, no, albo podziwiać przyrodę.

0: sukces, który tak naprawdę dotarł do mnie, jakby do mojej świadomości kilka dni po przyjeździe do domu, kiedy zobaczyłem, co się zaczęło dziać w mediach społecznościowych i w sieci. I zaproszenia, jakie dostałem do nawet nie samych grup, ale na same zawody w zasadzie w każdym miejscu na świecie w tej formule. Także jestem bardzo szczęśliwy. Zobaczymy, co czas pokaże.
1: Pan mówi, że pan pobiegł, żeby odpocząć, ale organizm też się nie oszuka. On też potrzebuje czasu na regenerację. Jak to się robi, żeby pobiegł wyczerpującym fizycznie, trochę też pewnie psychicznie, wskoczyć do takiej pracy, która też wymaga koncentracji? No tutaj się akurat nie biega w danym momencie.
0: Moim zdaniem najgorsze w tych wyzwaniach jest brak snu. Permanentny brak snu powoduje też pewne problemy, a więc trzeba w krótkim czasie starać się maksymalnie wypocząć, bo układ nerwowy staje mocno obciążony i trzeba niego zadbać. Ja szczególnie w mojej pracy koncentracja, skupienie i podzielność uwagi jest niesłychanie ważna, dlatego staram się jak mogę, żeby właśnie pozwolić organizmowi wypoczywać w wolnych chwilach.
1: Pozwala pan sobie na chwilę słabości, jakieś słodycze i tak dalej, bo tu też to, co pakujemy do siebie, do środka, to tak jak z paliwem. O samochód dbamy, żeby jak najlepsze paliwo zatankować, o siebie co niektórzy niekoniecznie, a tutaj w pana przypadku to musi być odpowiednie odżywianie.
0: Tak, dieta jest bardzo ważna dla każdego, nie tylko dla tych, którzy uprawiają sport. Od kilkunastu lat nie jem zwierząt. Staram się też dbać o siebie, o moją rodzinę. Słodycze, oczywiście, że jem, jestem tylko człowiekiem i sobie nie wyobrażam sobie kawki bez czegoś słodkiego. Natomiast z rozsądkiem i z takim zdrowym podejściem. Inaczej jest troszeczkę po zawodach, kiedy nasz organizm jest troszeczkę wyjałowiony i potrzebuje wielu różnych substancji odżywczych, nie tylko mikroelementów, ale też właśnie tłuszczy, także teraz mam taki okres, kiedy mogę więcej.
1: Skąd się wzięła motyla noga?
0: Dobre pytanie. To jest pewien rodzaj żartu. Tak jak wiele osób traktuje to, co jest w sieci, czyli w internecie, za fakt potwierdzony, tak nie jest. Motyla noga to jest forma żartu. Ja jestem osobą raczej drobną, nie jestem nadbudowany mięśniami, zresztą bieganie spala. A więc motyla noga dlatego, że pomimo tego, że nie jestem może mocnej konstrukcji, ale jestem bardzo mocny i potrafię.
1: W tym roku Łukasz znów wygrał ten morderczy bieg, choć własnego rekordu nie pobił. Link do zbiórki znajdziecie na leszno.sk.pl.
2: Tomek Szymlet, gmina Rawicz w gronie najnowocześniejszych samorządów w Polsce. Lokalny projekt cyfryzacji zyskał ogromne uznanie w Warszawie. Rawicki magistrat został właśnie wyróżniony w prestiżowym ogólnopolskim konkursie Innowacyjny Samorząd 2026, organizowanym przez Polską Agencję Prasową. Doceniono transformację cyfrową Urzędu Miejskiego, która kompletnie zmieniła sposób, w jaki mieszkańcy załatwiają codzienne sprawy. Konkurencja w stolicy była ogromna. O laury rywalizowało aż 147 samorządów z całego kraju. Rawicz wywalczył wyróżnienie w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Wdrożone technologie mają przede wszystkim ułatwić kontakt na linii obywatel-urząd i skrócić czas oczekiwania na dokumenty. Jak podkreśla burmistrz Rawicza Grzegorz Kubik, cyfryzacja nie jest celem sama w sobie, ale narzędziem, który pozwala mieszkańcom szybciej i wygodniej załatwić formalności. Włodarz zaznacza również, że ta nagroda to przede wszystkim zasługa pracowników urzędu, którzy konsekwentnie wdrażali zmiany przez ostatnie miesiące. Rawicki samorząd już teraz zapowiada, że to nie koniec technologicznej rewolucji. Urząd planuje kolejne kroki rozwój usług online, by jeszcze lepiej odpowiadać na wyzwania współczesnej administracji publicznej. Zachęcam Was do tego, żeby wejść też na naszą stronę leszno.sk.pl, gdzie znajdziecie dużo więcej materiałów, nie tylko związanych z życiem lokalnym, ale także ciekawostek, galerie zdjęć, materiały audio i wideo. Można też obserwować albo polubić nasz profil na Facebooku SK Leszno News.
3: SK Leszno News.
2: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszam, Tomek Szymlet. Czy to tylko kryzys demograficzny, czy prawdziwa zapaść? Sytuacja z urodzinami w Lesznie staje się coraz bardziej krytyczna, o czym na jednej z sesji Rady Miasta Leszna mówił wiceprezydent miasta Maciej Grabianowski.
4: Od roku 2017 następuje systematyczny spadek liczby urodzeń. 678 do 322 w roku 2024. I co się wydarzyło przez ten rok? Bo jesteśmy rok dalej.

25. Mamy o 31 urodzeń mniej. 291. A ja pójdę jeszcze krok dalej, bo mamy dane ze stycznia 26. Liczba urodzeń 22. A wiecie Państwo, ile było w styczniu

0: mamy pewne widełki tych 20%, ale o ile się zwiększy? O 10%? Co to zmieni? A wiecie Państwo, co to oznacza na przykład dla szkoły podstawowej numer 12? To, co nas czeka? Szkoła podstawowa numer 12 dzisiaj liczy 34 oddziały. 34. Szacujemy, że ta szkoła będzie szkołą 16-oddziałową, czyli dwie klasy w roczniku. Czyli będzie miała 16 oddziałów. A wiecie Państwo, co to oznacza? W szkole podstawowej numer 12 mamy razem z salą gimnastyczną mamy 36 klasopracowni. A to oznacza, że o godzinie 8 20 klasopracowni będzie stało puste. To jest więcej jak połowa szkoły. W szkole podstawowej numer 7 mamy 30 klasopracowni wraz z salą gimnastyczną. Tam będzie podobnie. Połowa budynku szkoły będzie stała pusta. Szkoła podstawowa numer 10 ma 21 klasopracowni. Dzisiaj liczy 17 oddziałów. To jest kwestia czasu, gdzie spadnie to o połowę. Ja myślę, że czeka nas dużo, dużo większe i byłoby nieuczciwe z naszej strony, gdybyśmy mówili, że się nic nie dzieje i byśmy zakłamywali rzeczywistość, bo to byłoby nieuczciwe wobec państwa radnych i wobec mieszkańców Leszna. I wczoraj zadałem to pytanie na komisji, ale dzisiaj je powtórzę. I tutaj to pytanie do państwa radnych, to proszę powiedzieć, ale też do państwa, o ile musi spaść jeszcze liczba urodzeń w Lesznie, żebyśmy zaczęli rozmawiać bez sporu politycznego, bez bijania kapitału politycznego i umoralniania nas, żebyśmy zaczęli rozmawiać o tym, że trzeba dostosować sieć szkół do liczby dzieci, jaka jest w naszym systemie. Względem roku 2017 i dzisiaj rodzi się 42% dzieci, czyli o 58% dzieci mniej niż w roku 2017. To o ile musi spaść ta liczba urodzeń, żebyśmy usiedli tutaj przy tym stole i zaczęli rozmawiać, że tak, trzeba coś zrobić. Edukacja jest ważna, ale na edukację potrzebne są również pieniądze. Mamy fantastycznych nauczycieli, ale jak nie będziemy mieli pieniędzy, to ci nauczyciele nie będą prowadzić zajęć z organizacji pomocy, PP, nie będą prowadzić kółek zainteresowań. Po prostu na to nie będzie pieniędzy. Tu byli przed chwilą uczniowie z pierwszego liceum. Wiecie Państwo, jak wygląda blok szatniowy pierwszego liceum? Na 14 miejskich przedszkoli 3 są w stanie dobrym. 11 nadaje się do remontu. Lekko licząc 5 milionów na jedną placówkę, to my potrzebujemy 55 milionów na modernizację przedszkoli. Czeka nas modernizacja SP2, SP7, SP9, SP12. To będzie potężna inwestycja. To jest duży budynek. Być może to jest pierwsza szkoła, w której utworzymy zespół szkolno-przedszkolny, żeby uratować trochę te przestrzenie. Proszę zobaczyć, jak wyglądają szkoły ponadpodstawowe. Dzisiaj remont łazienek w SP7 i remont korytarza na parterze, na to potrzeba 2,5 miliona złotych. I ja byłem dyrektorem szkoły i proszę mi wierzyć, warunki, w jakich dzieci i uczniowie i nauczyciele funkcjonują, naprawdę mają znaczenie.
1: Prawie 29 milionów złotych na rynek i nie tylko. Miasto przygotowuje się do kolejnych dwóch wielkich inwestycji, o czym mówi prezydent Grzegorz Rusiecki.
2: Słuchajcie, pewnie pamiętacie, że kiedy zostałem prezydentem, podjąłem działania, aby 5 milionów złotych, które pierwotnie miało być przeznaczonych na remont pierzei rynku, aby te pieniądze trafiły na przebudowę ulicy Królowej Jadwigi. To się udało. Dzięki temu branża drogowa prawie w połowie jest sfinansowana ze środków zewnętrznych, ale od razu również podjęliśmy działania razem z całym zespołem pracowników Urzędu Miasta, aby opracować nową koncepcję zagospodarowania całej płyty rynku. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tego zadania razem z przebudową willi na ulicy 17 stycznia, aby stworzyć tam centrum organizacji pozarządowych. Złożyliśmy ten wniosek do funduszy europejskich. Urząd Marszałkowski rozstrzygnął

0: nabór. No i znaleźliśmy się na drugim miejscu listy rezerwowej. No i właśnie to jest ta bardzo dobra wiadomość. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji środków na fundusze europejskie dla Wielkopolski w ramach rewitalizacji i miasto Leszno znalazło się na liście z dofinansowaniem. Słuchajcie, ponad 20 milionów dofinansowania, wartość zadania 29 milionów. Dzięki temu nasz leszczyński rynek stanie się bardziej zielony, będzie bardziej dostosowany do osób niepełnosprawnych, będzie po prostu piękniejszy. Natomiast jeżeli chodzi o Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 17 stycznia 13, to będzie miejsce, gdzie organizacje pozarządowe będą gospodarzem, w którym będą mogły realizować swoje zadania, w którym znajdzie się również centrum dla kolejnego klubu seniorów, a także inne działania społeczne. Słuchajcie, dobra wiadomość dla Leszna. Kolejne dofinansowanie, zmieniamy Leszno.
1: Leszno zaciąga 51 milionów złotych pożyczki. To inwestycyjny skok czy finansowa pułapka? Mieliśmy gorącą debatę w Radzie Miasta, zanim projekt uchwały w tej sprawie został przyjęty. Samorząd Leszna podjął decyzję o zaciągnięciu preferencyjnej pożyczki w wysokości 51 milionów złotych z Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki te mają zabezpieczyć realizację strategicznych inwestycji. Jednak wywołały one burzliwą dyskusję między władzami miasta a opozycją. Wynik głosowania: 15 radnych za, 6 przeciw oraz 1 wstrzymujący się odzwierciedla podział w ocenie strategii finansowej Leszna. Pieniądze zostaną wypłacone w dwóch transzach, do 15 milionów złotych w 2026 oraz do 36 milionów złotych. Ta zobowiązania potrwa do 2040 roku. Wczenie dla dokończenia oraz przebudowy chociażby ulicy Henrykowskiej. Decyzja ta spotkała się z ostrą krytyką ze strony opozycji. Radny Prawa i Sprawiedliwości Adam Kośmider wyraził głębokie zaniepokojenie rosnącym tempem zadłużenia Leszna, przypominając prezydentowi jego wcześniejsze deklaracje o konieczności wyhamowania kredytów i wskazując na drastyczny spadek wolnych środków w nadchodzących latach.
2: Znalazłem takie dwie pańskie wypowiedzi i pozwolę sobie tutaj przytoczyć. Pierwsza, źródło leszno.sk.pl. Mówi pan o zatrważających kosztach obsługi ogromnego zadłużenia Leszna. To był październik 2024, przypomnę. Mówi pan, miasto Leszno od lat się zadłuża. Kwota, jaką obecnie musimy spłacać bankom, jest ogromna. Miasto w tej chwili ma 230 milionów długu. W tym roku spłacamy 19 milionów kapitału plus 16 milionów odsetek. W przyszłym roku, żeby zrealizować te zobowiązania, które są na mieście, będziemy musieli spłacić 18 milionów kapitału i 18 milionów odsetek. I tego się nie da tak dalej prowadzić. Mówi pan, ale przychodzi taki moment, w którym trzeba powiedzieć stop. Dziś pan użył podobnych słów dosłownie parę minut temu. I druga wypowiedź, źródło leszno.pl, i to już jest pół roku później, 7 kwietnia 2025. Patrząc na wieloletnią prognozę finansową i przewidywania finansowo-budżetowe na rok 2026, widać wyraźnie, że sytuacja będzie bardzo trudna. Będziemy musieli bardzo pilnować wydatków i nie podejmować żadnych nowych zobowiązań. W przeciwnym wypadku będziemy zmuszeni niebezpiecznie powiększyć zadłużenie miasta i wyemitować nawet 50 milionów złotych obligacji w przyszłym roku. Teraz tutaj kolega przytoczył dosyć taki wyczerpujący wywód. Nie 50 milionów, tylko już 104 miliony. Panie prezydencie, no kiedy będzie ten stop, o którym pan mówił w październiku 2024, bo ja jestem naprawdę przerażony, jeżeli na 2029 rok, żeby wypełnić wszystkie założenia WPF-u, będziemy mieli do wydania 13 milionów złotych, to jest to naprawdę bardzo skromna kwota i boimy się o stan finansów miasta Leszna.
1: W odpowiedzi na zarzuty opozycji głos zabrał prezydent Leszna. Grzegorz Rusiecki bronił decyzji o zaciągnięciu zobowiązania, argumentując, że kluczowa jest relacja długu do rosnących dochodów miasta, a odrzucenie tak preferencyjnych warunków finansowych byłoby błędem. Odpierał krytykę, wzywając przeciwników uchwały do wskazania konkretnych cięć w projektach.
3: Przed chwilą usłyszałem, że mamy za mały stosunek wydatków inwestycyjnych do bieżących, to powiedział pan radny Kośmider przy poprzedniej uchwale. A dzisiaj, kiedy zwiększamy wydatki majątkowe, to jest to kolejny zarzut, że zwiększamy wydatki majątkowe. Rzeczywiście jest tak, że miasto Leszno w ubiegłym roku skutecznie pozyskiwało środki w zasadzie w każdym konkursie i naborze, w którym startowaliśmy. Pragnę państwa poinformować, że 7 najważniejszych takich kosztotwórczych zadań, które miasto realizuje, czyli kompleksowa termomodernizacja szkoły podstawowej nr 9 Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych, rewitalizacja przestrzeni miejskich w centrum miasta, modernizacja

0: przed 13 stycznia oraz rewitalizacja rynku. Budowa drogi od ronda Antoniny do ulicy Gronowskiej, budowa ulicy Henrykowskiej, przebudowa wraz z rozbudową zespołu budynków kultury przy ulicy Bolesława Chrobrego, przebudowa ulicy Święciechowskiej oraz modernizacja pływalni Aquavit to jest łączna kwota wydatków 317 milionów złotych, z czego prawie 140 milionów dofinansowania. I to, o czym mówił przed chwileczką pan przewodniczący, oczywiście, no możemy, tylko proszę powiedzieć, czego nie robimy. Czego nie robimy? Jeżeli mówimy o kwestiach związanych z bezpieczeństwem finansowym, to pragnę państwa poinformować, że 1 stycznia tego roku kwota długu była planowana na koniec tego roku na kwotę 299 milionów przy dochodach szacowanych w budżecie na 734 miliony, czyli procent długu do dochodów wynosił 40,77%. Dzisiaj po zmianach na dzień 11 czerwca planowany deficyt na koniec roku to 314 milionów, ale dochód 781 milionów. Procent długu to 40,26%. A więc udział dochodu do długu jest mniejszy niż ten, który planowaliśmy na początku roku. Nie można widzieć jedynie kwoty długu, nie widząc dochodów. Każdy, kto się starał o kredyt hipoteczny czy jakikolwiek kredyt, wie, żeby go dostać, to trzeba się wykazać odpowiednim dochodem. I to nie jest tak, że mnie jako osobie, która pełni funkcję prezydenta, czy którąkolwiek z państwa, którzy jesteście tutaj przy tym stole, będziecie o tym decydować, decydowanie o zadłużeniu miasta przychodzi z łatwością. Nie. Też wolelibyśmy finansować to z własnych dochodów. Natomiast sytuacja finansowa jest jaka jest, ona wynika również z uwarunkowań historycznych. Ja jestem w stanie pokazać, bo mam te tabelki, ale myślę, że nie o to chodzi, z czego finansowano w latach poprzednich, tak naprawdę od początku historii samorządu miasta, od lat 90. inwestycje miejskie, jaki był koszt obsługi tych zobowiązań i ile musielibyśmy dzisiaj zapłacić, gdybyśmy chcieli dzisiaj realizować z własnych środków. No myślę, że każdy z nas, nawet w życiu osobistym, wie, ile kosztowało 10 czy 15 lat temu mieszkanie wreszcie 50 m², a ile dzisiaj kosztuje. I nawet jeżeli dołączymy do tego tą kwotę długu, która nie rekompensuje nam wzrostu wartości nieruchomości, to mamy, proszę państwa, chociażby, nie wiem, od 25 lat aleja Jana Pawła II, którymi możemy bezpiecznie i komfortowo poruszać się po mieście. Tylko każda inwestycja, którą realizowaliśmy w tym mieście, była zasilana dźwignią finansową w postaci dług papierów dłużnych. I dzisiaj w sytuacji, kiedy mamy możliwość skorzystania z bardzo preferencyjnych, takich na rynku komercyjnym nie ma ofert, pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego, to wydaje się, że mając świadomość tych zobowiązań, które będziemy musieli spłacać w roku 2027 czy 2028 przy realizacji tych inwestycji, no grzechem byłoby nie skorzystać. A odpowiadając wprost na pytanie też konkretne pana radnego Jóźwiaka, te 27 milionów z Polskiego Ładu będzie wydatkowane w przyszłym roku jako całość kwoty plus 26 albo 27. Proszę mi pańska mi to poprawić. Natomiast pozostała kwota w wysokości 7 milionów złotych to będą nasze środki własne, więc nie, tutaj nie doszło do utraty dofinansowania.
1: Radni ostatecznie projekt uchwały o zadłużeniu się na 51 milionów złotych przyjęli stosunkiem głosów 15 radnych za, 6 przeciw oraz 1 wstrzymał się od głosu.
2: Eskaleszno News.
1: To jest magazyn reporterów Radio Eskaleszno. Zapraszam, Tomek Szemlet. A zaczynamy od rozmowy z panią Agnieszką Stachowiak z Galerii Has, która mieści się przy ulicy Wolności. To właśnie u pani Agnieszki kilka lat temu pojawił się niejaki Noriaki. Znany i ceniony graficiarz, artysta, street artowiec, który zostawił na leszczyńskich murach, bramach, w różnych zakamarkach kilkanaście albo i kilkadziesiąt swoich wrzutów, czyli człowieka peryskopa, zwanego też Watchmanem. Co to takiego? Posłuchajcie w rozmowie.
3: Jego prace są znane na pewno szeroko w Europie, a może nawet i dalej, dlatego że Noriaki obrał sobie jako taki motyw przewodni właśnie tego Watchera, którego zauważył pan tutaj na murze, tak? No jest to sylwetka, czy też postać kogoś, kto nas obserwuje. Przed kim należy przez moment zastanowić się, czy dobrze postępuję, czy dobrze wyglądam, czy w dobrą stronę idę. W każdym razie Noriaki i ten jego symbol rzuca się w oczy w wielu miastach. Na przykład

zrobiliśmy takiego watchera na sygnalizacji w świetnej Warszawie, na pewno w wielu punktach Barcelony, Paryża, naprawdę w wielu, wielu miastach Europy. W Barcelonie w ogóle Noriaki ma chyba jakąś swoją metę prywatną, więc tam Barcelona jest po prostu tym watcherem osaczona, że się tak wyrażę. A jak trafił do Leszna? No, trafił w taki sposób, że swojego czasu wielki, można powiedzieć, światowej sławy artysta, fotograf, Szymon Brodziak, w swojej naprawdę przepięknej przestrzeni dla sztuki, Brodziak Gallery w Poznaniu, zorganizował wernisaż pod tytułem Noriaki Brodziaki. To była wspaniała impreza, na której Noriaki był obecny, aczkolwiek nikt nie wiedział, jak wygląda. Oprócz chyba bezpośrednich klientów, którzy mieli z nim styczność, no i Szymona. Wernisaż i w ogóle cała idea tego wernisażu polegała na tym, że Noriaki na fotografiach Szymona Brodziaka przedstawiających piękne kobiety wstawiał tego swojego watchera w miejsce twarzy takiej dziewczyny. I wówczas wychodziła taka naprawdę surrealistyczna jakaś opowieść na tej fotografii, bo no, bardzo zgrabna postura takiej modelki i zamiast twarzy właśnie ten watcher. To było niesamowite, bardzo mi się to spodobało. No i zapytałam jedną z naszych klientek, ale też jak się potem okazało, klientek Noriakiego, która była obecna na tym wernisażu, czy ona może mi po prostu wskazać, kto to jest, bo jako właścicielka galerii chciałam zapytać o możliwość współpracy. Jak się okazało, jest to młody, przystojny, o bardzo miłej aparycji mężczyzna, który po 30, no, który właśnie w rozmowie okazał się bardzo, bardzo miłym, takim otwartym człowiekiem i na taką współpracę się zgodził. No, pozyskaliśmy tutaj do galerii kilka jego płócien, bo Noriaki to jest nie tylko street art, ale również sztuka, którą on przekłada właśnie na, jak pan widzi, pracę na płótnach. I w grudniu ubiegłego już roku umówiliśmy się tutaj w naszej galerii w Lesznie na jego wizytę. No i ta wizyta była dla mnie bardzo niesamowita, bo myślałam, że będziemy załatwiać jakieś swoje sprawy biznesowe. Okazało się, że Noriaki zamierzał rozgościć się tutaj na dłużej i w pewnym momencie powiedział, no to idziemy na spacer. Nie myślałam, że ten spacer będzie polegał na tym, że ja będę stała na czatach i że będę w pewnym stopniu pilnować, żeby ta jego idea incognito, występowania incognito została w pełni zachowana. I rzeczywiście było tak, że chodziliśmy ulicami Leszna i Noriaki tego swojego watchera umieszczał w różnych miejscach. Między innymi zagospodarował tutaj mur przy galerii, nawet wykorzystał dziurę w tym murze, która w tej chwili jak gdyby ma jakieś swoje przeznaczenie. Także dla mnie niesamowite było to, i on chyba ma jakieś takie szczęście, że kiedy malował te swoje symbole, znaki, to ludzie, którzy nawet zbliżali się, akurat w tym momencie nie patrzyli na niego. I w momencie, kiedy on już stawiał taką kropkę nad i, wtedy zwracali uwagę na to, co stworzył. Natomiast on w kapturze, w wysokim golfie już był jakby nierozpoznawalny. No, przeszliśmy tutaj kawał Leszna, tylko ja wiem, gdzie wszędzie ten watcher występuje, bo oczywiście widać go bardzo dobrze tutaj naprzeciwko galerii, na ulicy Ofiar Katynia, na ulicy Zielonej, w obszarze rynku i tutaj na całej też ulicy Wolności. No i co? I dalej jesteśmy w przemiłym kontakcie, nawet takim bardziej prywatnym. I czekamy na jakieś kolejne ruchy, ponieważ rzeczywiście zainteresowanie sztuką Noriakiego już nie jest duże. Nie spodziewałam się, że jeszcze tego samego dnia wieczorem

0: towarem. Przyjdą tutaj klienci, którzy zauważywszy te jego watchery, będą chcieli zapytać o jego pracę na płótnach. Zauważyłam też tamtego wieczoru, że bardzo wiele osób fotografuje się przy tutaj właśnie tych jego symbolach. No i cały czas zainteresowanie Noriakiem jest duże. No, różni się on pewnie od wielkiego Banksy tym, że właśnie tworzy też na płótnach, że można namacalnie jego sztukę zdobyć i umieścić u siebie gdzieś tam na ścianie, w jakiejś fajnej przestrzeni. No i przede wszystkim to jest człowiek otwarty też na jakby dobrą komunikację ze swoimi fanami, ponieważ mam tutaj bardzo wiele jego takich naklejek z motywem Watchera, które rozdaję. Komuś, bardzo proszę, komuś, kto wchodzi i o niego pyta.
1: Ile mamy takich watcherów na murach w Lesznie? Bo ja tak wypatrzyłem może z 4-5, to więcej jest.
0: O, jasne. Możemy się przejść. Jest więcej, tak. No, a nie wspomniałam o tym, że oczywiście po drodze wstąpiliśmy na obiad. W tej restauracji również Noriaki pozostawił swój ślad.
1: Za wiedzą właścicieli?
0: Nie. On nigdy niczego nie robi za czyjąś wiedzą. No właśnie na tym chyba polega jego fenomen, tak bym nazwała. Ale sytuacja jakby miała swój dalszy ciąg, bo chyba już w styczniu przyszły tutaj dwie panie. Mama z córką, poszukując prezentu dla kogoś tam z jakiejś okazji. I córka tej pani, osoba już dorosła, pyta, czy to jest Noriaki? Ja mówię, że tak. Bo wie pani, w naszej restauracji, w toalecie, na miejscu, gdzie umieszczone są ręczniki papierowe, został umieszczony ten właśnie znak. Ja mówię, tak, byliśmy u państwa, byliśmy na obiedzie. No, zastanawiałam się, co tak długo Noriaki robi w tej toalecie, a on właśnie tam... No, będąc w jakimś swoim, takim może być już nałogu, stworzył tego właśnie Watchera. Także no, bardzo sympatyczne to jest i czekamy. Czekamy na Noriakiego, kiedy znowu pojawi się w Lesznie, obiecał i właściwie te symbole, które pan widział, to są takie rzeczywiście rzeczy wykonane na bardzo szybko. Ja myślałam, że to zajmuje nie wiadomo jak dużo czasu. Natomiast no, to jest rzeczywiście człowiek utalentowany. On wykonuje te swoje prace sprayami, które nosi w takiej zwykłej reklamówce, którą gdzieś tam rzuci. No, także jest takie miłe.
1: Czy można wybrać się na spacer po Starówce w poszukiwaniu Noriakiego?
0: Jak najbardziej. Ale na ulicy Dekana, w miejscu, gdzie znajduje się urząd celny, jest też sklep hiszpański, który ma całą elewację wymalowaną przez Noriakiego. Także tam zachęcam, bo to jest taka duża połać tego budynku i rzeczywiście wówczas można rzeczywiście zobaczyć, jaki to jest naprawdę kunszt.
1: A to też było malowane podczas tego jej
0: posadnictwa? Nie, to już było wcześniej. Ja dowiedziałam się o tym sklepie, pojechałam tam po prostu na zwyczajne zakupy, no ale rozpoznałam łapę artysty, także...
1: Ile trzeba zapłacić, żeby mieć na płótnie Noriakiego w domu?
0: No to zależy który, bo to nie są rzeczy tanie, ponieważ są to oryginały, każdy jest rzeczą pojedynczą na świecie i kto złapie jednego, no to tylko jako pojedyncza osoba będzie w posiadaniu. Górna granica to jest 9 tysięcy, najtańsze są na 2400. I to są ceny ustalone z autorem.
1: Nie warto inwestować w tego typu dzieła sztuki?
0: Myślę, że w oryginały zawsze warto inwestować, a szczególnie w oryginały, które są stworzone przez artystów, o których już gdzieś się coś słyszało, aczkolwiek Van Gogh ze swojego życia sprzedał tylko jeden obraz. A któż dzisiaj może mieć Van Gogha? On swoimi obrazami płacił za czynsz. Ci, którzy zdobyli wówczas, nie mieli pojęcia, w posiadaniu czego się znajdują, prawda?
1: To chyba też takie troszkę fajne, że Leszno takie małe miasto, a ten street art się wpisał troszkę u nas, nie? Bo to nie tylko

0: Jaki, ale mamy innych ludzi, którzy się parają street artem i zostawiają po sobie fajne ślady.
1: Tak, tylko że oni się parają legalnie. Znaczy... Tak, natomiast Noriaki bardzo dba o to, żeby występować właśnie inkognito. Ja tutaj robiłam na potrzeby galerii taki krótki filmik, kilkusekundowy z jego wejścia do galerii i musiałam zrobić 4 duble, dlatego że przy pierwszych 3 w szybie odbiła się twarz Noriakiego. I dopiero wtedy zrozumiałam, o co chodzi, że muszę tak

0: ślicznej, bardzo do niego podobnej. A jeszcze co powiem, w Poznaniu na Placu Bernardyńskim powstał peryskop, czyli wielka rzeźba, którą wykonał Noriaki. W miejscu, gdzie ten peryskop się zamyka, jest taka duża soczewka lustrzana, w której można się sfotografować, można zrobić zdjęcie i poprawić ewentualnie coś w swoim wyglądzie, a jest to bardzo fajny taki akcent w Poznaniu, no bo Noriaki z Poznania pochodzi, tam mieszka i Poznań jest cały w Noriaki.
1: Ponad 6,5 miliona złotych, tyle kosztowała jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych ostatnich lat w gminie Rydzyna. Chodzi o stację uzdatniania wody w Dąbczu, która po 2 latach intensywnych prac zmieniła się nie do poznania. Zarówno jeśli spojrzymy na nią z zewnątrz, jak i pod kątem zaawansowanej technologii, jaka trafiła do środka budynku. Stary obiekt od dawna domagał się gruntownej modernizacji. Gmina dynamicznie się rozwija, przybywa mieszkańców, a co za tym idzie, drastycznie rośnie zapotrzebowanie na bieżącą wodę. Dzisiaj stacja jest już w pełni zautomatyzowana, jednak kluczem do sukcesu okazało się to, co zrobiono głęboko pod ziemią. Wiceburmistrz Rydzyny Łukasz Bartkowiat tłumaczy, dlaczego te prace były tak przełomowe.
2: Jednym z najważniejszych elementów przebudowy było wykopanie studni głębinowej, która głębokość sięga blisko 160 metrów.
1: Tak potężna technologiczna rewolucja musiała kosztować. Ostateczny rachunek zamknął się w kwocie blisko 6,5 miliona złotych. Samorząd nie udźwignąłby tego ciężaru sam. Kluczowe okazało się gigantyczne dofinansowanie rządowe, które pokryło aż 6 milionów złotych z całej puli. Dla mieszkańców Dąbcza i okolicznych miejscowości oznacza to koniec problemów z ciśnieniem oraz stabilną jakość wody w kranach. Co ważne, rydzyńscy urzędnicy nie zamierzają na tym poprzestać. Nowoczesny obiekt w Dąbczu to dopiero pierwszy krok do całkowitej modernizacji lokalnej sieci wodociągowej.
2: W kolejnych latach czeka nas modernizacja stacji uzdatniania wody w Kłodzie, a więc drugiej co do wielkości stacji wodociągowej na terenie gminy Rydzyna.
1: Wygląda więc na to, że gmina Rydzyna systematycznie zabezpiecza się na wypadek ewentualnych susz i rosnących potrzeb budowlanych. Po Dąbczu i Kłodzie lokalny system wodociągowy ma być jednym z najnowocześniejszych w całym powiecie leszczyńskim. A ja przypominam, że dużo ciekawych materiałów reporterskich, materiałów audio, wideo, także ciekawych galerii zdjęć znajdziecie na naszej stronie internetowej leszno.sk.pl. Warto też obserwować, polubić, śledzić to, co dzieje się na naszym profilu facebookowym, który nazywa się SK Leszno News. Jeśli chcecie być na bieżąco, odsyłam Was właśnie tam.
3: SK Leszno News.
1: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszam, Tomek Szymlet. Od kilku lat organizują imprezy charytatywne. Większość z nich związana jest z motoryzacją. To Team Fundacja. Jakie plany ma najbliższy czas ekipa z Kościana? Posłuchajcie w rozmowie.
4: Zanim przejdziemy do tego, co robicie obecnie, jakie macie plany na najbliższy czas, tak chciałem spytać o krótkie podsumowanie zeszłego roku. Dużo imprez zorganizowaliście, bo Team Fundacja to jest raczej taki przejaw działań charytatywnych.
1: Karol Schmidt z Team Fundacja.
5: Tak, dokładnie tak. Działamy charytatywnie, przede wszystkim charytatywnie. Co do poprzedniego roku, no przede wszystkim u nas takim największą imprezą jest motopiknik, który zawsze odbywa się w sierpniu. Do tego też jesteśmy patronami jakichś innych po prostu imprez towarzyszących, co pomagamy, uzupełniamy się po prostu. A ile tych imprez było, ciężko mi powiedzieć, no bo no, działamy mocno, aktywnie po prostu, tak.
4: I fundacja to jest tylko organizowanie imprez z pogranicza motosportu i takich klimatów właśnie motoryzacyjnych?
6: Kasia Szczerbal.
7: Niekoniecznie. W tym roku już jesteśmy po pierwszej imprezie. Zorganizowaliśmy piknik, festyn rodzinny dla pogorzelców w Kościele. Także było mnóstwo atrakcji. Był kiermasz ciast, był kiermasz książek, maskotek, ale niekoniecznie też wszystkie imprezy są związane z motoryzacją.
4: Piknik dla pogorzelców był sukcesem? Ile się udało zebrać pieniędzy?
7: Wtedy zebraliśmy około 16 tysięcy złotych.
4: Całkiem sporo.
7: Tak, fajna kwota, która wspomogła pogorzelców.
4: Team Fundacja to nie jest żadne stowarzyszenie, ani fundacja, tak jak jest w nazwie. To jest grupa osób, które się mobilizują do tego, żeby pomagać.
5: Tak, dokładnie. Jesteśmy nieformalną grupą o nazwie Team Fundacja. Nie jesteśmy z żadnym stowarzyszeniem, nie jesteśmy żadną fundacją. Po prostu lubimy pomagać. Mamy fajną ekipę zgraną, po prostu to są ludzie pracujący na co dzień.

0: po prostu działający też charytatywnie pod nazwą Team Fundacja. No, robimy co możemy w wolnym czasie. Poświęcamy przede wszystkim swój wolny czas, żeby pomóc innym osobom.
1: Ekipa się składa z ilu takich wolontariuszy?
0: Znaczy się, w Team Fundacji jest w tym momencie około 10 osób, a na imprezach to nawet dorasta do 50-40 osób, tak?
1: Czyli nie macie problemu z tym, żeby znaleźć osoby, które będą Wam pomagać przy organizacji takich imprez?
0: Nie, ludzie bardzo chętnie się zgłaszają i są to na przykład drugie połówki, mężowie, żony, czy nawet już dzieci w tym momencie dochodzą do pomocy, znajomi, przyjaciele, jest ludzi chętnych do pomocy po prostu, tak? Nawet nie musimy się prosić, czy podpowiadać im, czy pomożecie, czy coś takiego. Sami dzwonią, sami piszą, kiedy możemy przyjść, kiedy możemy się zjawić, co potrzebujecie do pomocy, co możemy zrobić. Jest naprawdę tych ludzi multum, tak?
1: Team Fundacja działa tylko w Kościanie?
2: Nie, Team Fundacja działa na powiecie kościańskim, że tak powiem, tak?
1: Nie brakuje chyba też tych osób, którym musicie, czy tam chcecie pomagać, bo ciągle się ktoś pojawia, kto potrzebuje na rehabilitację, na leczenie.
0: Tak, osób jest naprawdę dużo i niestety z bólem serca chcielibyśmy pomóc wszystkim, ale niestety nie jesteśmy nawet w stanie pomóc wszystkim. Niektórym osobom musimy podziękować i to jest do nas też najtrudniejszy moment, którym chciałoby się, ale nie można po prostu, no bo tak jak już wspominałem prędzej, że też pracujemy, też działamy. No i po prostu tego czasu też nam brakuje po prostu, tak, żeby pomóc wszystkim.
1: Kalendarz imprez już jest zaklepany na rok 2026, bo wspominaliście o tym, że już ta jedna dla Pogorzelców się odbyła z bardzo fajnym efektem. Jakie będą te sztandarowe? Wiadomo, że motopiknik, ale oprócz tego też coś będzie się jeszcze działo pod Waszym sztandarem?
0: Dalej też mamy pod patronem naszej Team Fundacji będzie odbywać się impreza organizowana przez Family Cars Leszno, też również na placu targowym, na placu przy wiatrakach w Śmiglu, impreza motoryzacyjna i tam ekipa z FCL-a będzie zbierała pokarmy, również jak pieniążki, żeby pomóc schroniskom. Na jakieś zwierzaki po prostu takie.
1: No i potem zbliżamy się do motopikniku, tak, wielkimi krokami.
0: Tak, dokładnie, potem zbliżamy się do motopikniku. Motopiknik też już mamy ustaloną datę, jest to 9 sierpnia i w tym momencie będziemy zbierać dla Dagmarki Jankowskiej z Nowej Wsi koło Śmigla. No i później lecimy dalej. Wstępnie mamy już przyklepany termin 29 sierpnia i to będzie Plac Wolności w Kościanie. Robimy zakończenie wakacji dla mieszkańców z Kościana i nie tylko, czy faktycznie na wszystkie imprezy zapraszamy, tak?
1: To też będzie tak w takim charakterze charytatywnym, ta ostatnia zamykająca sezon jakby impreza?
0: Znaczy ja bym nie powiedział, że to będzie jeszcze ostatnia zamykająca sezon, bo u nas jest to różnie bywa, ale i czy to będzie impreza charytatywna? Przypuszczamy, że będzie to impreza charytatywna na kogoś, ale jeszcze w tym momencie no, mamy te trzy imprezy po drodze, tak wszystko działamy po kolei. Tutaj wstępnie wiadomo, trzeba zacząć odpis po prostu do władz, czy mamy te miejsce, czy możemy coś takiego zrobić, a teraz po prostu będziemy działać w dalszym kierunku, żeby coś tam działać po prostu.
1: Jeszcze chciałem wrócić na chwilę do tego motopikniku, bo tak mało powiedziałeś o tych atrakcjach. Motopiknik to się kojarzy z motoryzacją, czyli będą jakieś pojazdy tam.
0: Tak, pojazdy jak co roku będą różne, będą sportowe, będą tuningowe, będą motocykle, będą też jakieś pojazdy rolnicze, jakieś traktory, pewnie będą też ciężarówki, będzie multum atrakcji również do dzieciaków, będą zamki dmuchane, będzie obszerna gastronomia, prawdopodobnie też będzie widok z góry, pewnie też się tutaj nasi znajomi dźwigami zjawią, że będzie można się wnieść do chmur. No będzie dużo atrakcji, ale też motopiknik mamy w sierpniu, też dużo atrakcji jeszcze dopinamy i podpisujemy umowy, tak.
1: Motopiknik to jest duże takie wyzwanie logistyczne też, bo to jest i duży teren i dużo tych atrakcji i to jest chyba taka impreza, przy której potrzebujecie dużo wsparcia ze strony nie tylko członków Team Fundacji, ale też innych wolontariuszy, tak to wygląda?
0: Tak, tutaj właśnie jest najwięcej tych wolontariuszy wszystkich, bo tutaj jak zliczając jak w poprzednich latach, to organizatorów i wolontariuszy to nawet już koło 50 osób się kręciło. Między innymi też tutaj w tym momencie chciałbym serdecznie podziękować władzom Śmigla, że przez te 6 lat już z nami działają, aktywnie pomagają nam. Tutaj Centrum Kultury Gminie Śmigiel, ogólnie pani burmistrz Małgorzacie Adamczak, Zakład Komunalny w Śmiglu, no i wszystkim naszym sponsorom, którzy od tych 5-6 lat już prężnie z nami działają.

0: wyzywają, sami wyzwaniają do nas, kiedy tylko można się umówić, kiedy możemy przyjechać po jakieś fance czy coś takiego. Tak.
1: Duże wydarzenie, ale też duże kwoty udaje się zebrać podczas tych imprez. W zeszłym roku na przykład jaka to była kwota?
0: W zeszłym roku to było ponad 90 tysięcy. Przez wszystkie 5 lat uzbieraliśmy prawie 400 tysięcy złotych na samym motopikniku.
1: Chciałem spytać jeszcze o to, jak osoby, które załóżmy słysząc ten wywiad w Radiu SK, które pomyślą, że kurczę, chciałbym też im pomóc. Czy wy jesteście otwarci na to, żeby się do was zgłosić i przy tych dużych wydarzeniach te osoby, które chciałyby, mogłyby was pomóc?
2: No oczywiście, my generalnie każdą pomoc przyjmujemy i każdych ludzi, że tak powiem, bierzemy do pomocy. Tutaj na przykład przy motopikniku też dużo angażujemy rodzinę. Rodzinę tego dziecka, rodzinę znajomych ich i oni naprawdę bardzo chętnie przyjeżdżają, pomagają.

0: naszego studia debiutancki materiał. Dzisiaj mają już za sobą ważny koncert i pierwsze konkretne plany na rozwój. Album Viper Hype, 16 utworów plus bonus, trafił do słuchaczy między innymi podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Płyta została wylicytowana za wysoką kwotę, co dla młodej ekipy z mniejszego miasta jest wyraźnym sygnałem, że ich praca ma sens. Jerry podkreśla, że dla niego muzyka to coś więcej niż chwilowa zajawka.
1: Ja, jeśli mam wypowiadać się za siebie, ja to robię dla mojej mamy, ale wiadomo, do mnie najważniejsze jest to, żeby ten rap miał jakiś przekaz, bo w tych dzisiejszych czasach w większości ten rap został skomercjalizowany do popu i na przykład niektórzy artyści nagrywający na autotune, nie mówię, że to jest coś złego, bo sam takich artystów słucham, to stał się bardziej takim popowym, czyli że w większości artystów rapowych, którzy byli raperami, zmienili się w popowych artystów ze względu na trendy. No kwestia tego, kto jak na to patrzy, ja wolę bardziej w mojej muzyce gadać o rzeczach ważnych i przekazywać przede wszystkim młodym ludziom jakąś motywację i tego, że się da coś zrobić, jak się ciężko na to pracuje.
0: Ten nacisk na treść wyraźnie słychać w ich numerach. Klimat jest uliczny, momentami mroczny, ale oparty na osobistych doświadczeniach. Tworzą głównie w domowych warunkach, teksty powstają pod wpływem emocji, a dopiero później przychodzi etap wspólnego dopracowania materiału. Równolegle trwają prace nad kolejnym projektem, Hydrą. To wydawnictwo ma być kolejnym krokiem w ich rozwoju, bardziej przemyślanym, szerzej zakrojonym i wspartym większą obecnością w sieci. Jak mówi Jerry, nowy materiał jest dla niego szczególnie istotny.
1: Hydra, która mam zamiar wydać ją w tym roku, zobaczymy jak to wyjdzie. Będzie na pewno dobrym materiałem, już mamy to fajnie ogadane, więc na pewno warto będzie czekać i czekajcie na nowości.
0: Tworzenie rapu w mniejszym mieście ma swoje wyzwania. Brakuje rozbudowanej infrastruktury, kontaktów branżowych czy mediów, które mogłyby pomóc z promocją. Z drugiej strony jest lokalna społeczność, która potrafi wesprzeć swoich. Artyści nie ukrywają, że przebicie się dalej wymaga podwójnej pracy. Trzeba grać koncerty, budować obecność w mediach społecznościowych, zadbać o streaming i regularne publikacje. W planach jest rozwój kanału na YouTube, kolejne klipy oraz pełne wejście w serwis streamingowy. Koncerty są dla nich szczególnie ważne, to tam widzą bezpośrednią reakcję ludzi. Energia z publiczności daje im motywację do dalszego działania. Zdarza się, że ich utwory słychać z samochodów na ulicach Gostynia. To znak, że lokalnie są już rozpoznawalni.
2: Tak, no zdarzy się, często się zdarzy, więc jest, myślę, że na razie jest jakiś odbiór tej muzyki, nie? Ale no trzeba to poszerzać.
0: Jednocześnie Viper Hype to nie tylko muzyka, to także pomysł na markę. Z własną linią ubrań i spójną identyfikacją wizualną chcą budować projekt kompleksowo, tak by był czymś więcej niż kolejną nazwą na scenie. Jerry przyznaje, że inspiracje są różne, ale kluczowe jest dla niego wypracowanie własnego stylu. Nie chodzi o kopiowanie trendów, lecz o tworzenie czegoś autentycznego. W perspektywie kilku lat widzą siebie nadal w muzyce. Z większym dorobkiem, większą publicznością. Nie traktują rapu jako dodatku do normalnego życia, ale jako realny kierunek rozwoju.
2: Chcę tą muzykę ciągnąć. Ja też jestem zajawiony na różną muzykę. Też interesuję się rapem zagranicznym. No i ogólnie słucham różnego typu muzyki, nie? Po prostu Jerry robi muzykę w old school, a jestem w stanie się dopasować i pchać to z nim, nie?
0: Jerry i Raptor pokazują, że nawet startując poza wielkimi aglomeracjami, można myśleć ambitnie i konsekwentnie budować swoją drogę. Wszystko zaczyna się od tekstu, bitu i decyzji, by potraktować to na poważnie. Ponad 6,5 miliona złotych, tyle kosztowała jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych ostatnich lat w gminie Rydzyna. Chodzi o stację uzdatniania wody w Dąbczu, która po 2 latach intensywnych prac zmieniła się nie do poznania. Zarówno jeśli spojrzymy na nią z zewnątrz, jak i pod kątem zaawansowanej technologii, jaka trafiła do środka budynku. Stary obiekt od dawna domagał się gruntownej modernizacji. Gmina dynamicznie się rozwija, przybywa mieszkańców, a co za tym idzie, drastycznie rośnie zapotrzebowanie na bieżącą wodę. Dzisiaj stacja jest już w pełni zautomatyzowana, jednak kluczem do sukcesu okazało się to, co zrobiono głęboko pod ziemią. Wiceburmistrz Rydzyny Łukasz Bartkowiat tłumaczy, dlaczego te prace były tak przełomowe.
3: Jednym z najważniejszych elementów przebudowy było wykopanie studni głębinowej, która na głębokość sięga blisko 160 metrów.
0: Tak potężna technologiczna rewolucja musiała kosztować. Ostateczny rachunek zamknął się w kwocie blisko 6,5 miliona złotych. Samorząd nie udźwignąłby tego ciężaru sam. Kluczowe okazało się gigantyczne dofinansowanie rządowe, które pokryło aż 6 milionów złotych z całej puli. Dla mieszkańców Dąbcza i okolicznych miejscowości oznacza to koniec problemów z ciśnieniem oraz stabilną jakość wody w kranach. Co ważne, rydzyńscy urzędnicy nie

0: przyszłym roku powstaną trasy łączące Bodzewo z Grabonogiem, Gębice z Krobią, Karzec z Dzięczyną oraz Janiszewo z Pomykowem. Wartość kontraktu z wykonawcą, firmą Hotbruck, wynosi ponad 22 173 tysiące złotych. Całkowity koszt projektu, uwzględniający wykup gruntów, dokumentację oraz nadzór budowlany, zamknie się w kwocie prawie 26 milionów złotych. Zadanie jest realizowane we współpracy z lokalnymi gminami.
1: Hity na czasie. Numer 1 w Lesznie.

0: Reklama.
1: Rekrutacja na studia trwa. Akademia Nauk Stosowanych imienia Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie zaprasza na kierunki: bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, ekonomia, fizjoterapia, informatyka, logistyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Na wybranych kierunkach studia są bezpłatne. Zapisz się online na ansleszno.pl. To twój czas.
2: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.